blask. I tak nam było dobrze, kochane, wśród złotych liści.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Moim marzeniem jest, żeby święcenia biskupie były w tarnowskiej katedrze, mówi Radiu Erden Małopolska ksiądz Grzegorz Bielaszka. Polski duchowny pochodzący z diecezji tarnowskiej, od 20 lat pracujący w dyplomacji stolicy apostolskiej, został nuncjuszem apostolskim w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wraz z nominacją na nuncjusza apostolskiego Ojciec Święty wyniósł księdza Grzegorza Bielaszkę do godności arcybiskupa. Radiu Erden Małopolska udało się skontaktować z nominatem, który jest w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
2: Radość, ale przede wszystkim jest też poczucie odpowiedzialności. Także tutaj liczę na modlitwy, bo to jest ważne zadanie. Być właśnie głosem Ojca Świętego i wzmacniać te relacje międzynarodowe i być tym takim mostem, który łączy właśnie Kościół lokalny ze stolicą apostolską. To jest ważne zadanie. To jest taki cały mój program.
1: Kapłan zostanie także wyświęcony na biskupa. Nowy nuncjusz mówi Radiu Erden, że chciałby, aby te święcenia odbyły się w tarnowskiej katedrze.
2: Chciałbym tutaj, żeby te święcenia były w katedrze tarnowskiej. Tam narodziłem się do kapłaństwa, a z Tarnowem jestem związany, bo 4 moje pierwsze lata spędziłem w najwspanialszej parafii, czyli u świętej Trójcy na Terlikówce. Pozdrawiam całe Szczecinie i rodzinną parafię. To jest moja rodzinna parafia, tam zostałem ochrzczony. Stamtąd wyruszyłem do seminarium, ale zawsze wracam i zawsze mnie serdecznie oni przyjmują.
1: Nowy przedstawiciel papieża w Zjednoczonych Emiratach Arabskich urodził się 4 sierpnia 1974 roku w Szczucinie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1999 roku w Tarnowie. Tajemnice różańcowe w życiu rodziny to kasło towarzyszy uroczystościom w Bochni, gdzie trwa tydzień maryjny z odpustem ku czci Matki Bożej Różańcowej. We wtorek o 11 w bocheńskim sanktuarium będą modlić się m.in. rolnicy i sadownicy.
3: Taką nowością to zaproszenie na specjalną mszę świętą rolników, sadowników, ogrodników, działkowiczów, pszczelarzy, przedstawicielek, przedstawicieli kół gospodyń wiejskich. Specjalna msza święta dla nich we wtorek. Podziękowanie za miniony sezon rolniczy i takie przygotowanie do tego, co przed. Owszem, jesień, zima to mniej pracy, ale właśnie też potrzeba tego Bożego błogosławieństwa, aby to, co teraz w jesieni już zostanie zasiane, wydało plon obfity.
1: Mówił proboszcz i kustosz ksiądz Ryszard Podstołowicz. W środę o godzinie 17 będzie miała miejsce centralna uroczystość odpustowa w Bochni. Zmarł świętej pamięci ksiądz Kazimierz Basista, emerytowany proboszcz parafii Nowe Rybie, rezydent w tejże parafii. Wprowadzenie do kościoła parafialnego w Nowym Rybiu odbędzie się we wtorek o godzinie 18. Msza święta pogrzebowa będzie celebrowana w kościele parafialnym w Nowym Rybiu w środę o 13. A następnie ciało kapłana zostanie złożone na miejscowym cmentarzu. Ksiądz Kazimierz Basista urodził się 29 września 1952 roku w Klęczanach. Święcenia kapłańskie przyjął w 1979 roku. Jako wikariusz pracował w parafiach Jodłowa, Tarnów, Mościce, Przedsławia, Strzębia i Nowe Rybie. W 1993 roku został mianowany proboszczem parafii pod wezwaniem znalezienia Krzyża Świętego w Nowym Rybiu. Urząd proboszcza parafii Nowe Rybie sprawował do 2017 roku, a następnie pozostał w tejże parafii w charakterze rezydenta.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Nastał poranek, słońce już wschodzi. Znów wołam do Ciebie, Panie. Strzeż mnie dziś od grzechu, oszczędź mi cierpienia. Pilnuj języka, bym kłótni nie wszczynał. Przed złudnym obrazem zasłaniaj me oczy. Niech moje serce będzie czyste i od gniewu wolne. W jedzeniu i piciu daj umiarkowanie. Porządliwość zmysłową trzymaj na uwięzi. A gdy dzień ku zachodowi się nachyli, pozwól, abym radością czystego sumienia Tobie, mojemu Bogu, wdzięcznie zaśpiewał. Ojcu naszemu na niebieskim tronie, Jego Synowi i Duchowi Świętemu będzie chwała teraz i na wieki.
2: Wszechmocny, wieczny Boże, pozwoliłeś mi ten dzień rozpocząć. Osłaniaj mnie dzisiaj mocą Twej dobroci. Strzeż mnie nie tylko od każdego grzechu, ale o coś więcej jeszcze Cię proszę. Pomóż mi myśleć, mówić i czynić to tylko, co Tobie się podoba. Duchu Boży, Święty Wietrze, nachylaj nas dobrze do Boga i ludzi. Jesteś nam potrzebny jak powietrze, którym oddychamy. Jesteś przyjaznym światłem, w którym ludzie stają się sobie nawzajem drodzy, mili i bliscy. Rozpalaj dziś w nas przyjaźń do wszystkiego, co żyje i radość ze wszystkiego, co dobre, w pełni Boże i w pełni ludzkie. Bądź w nas duchem miłości, radości i pokoju.
1: Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję za każdy nowy dzień i że wszystkie me troski Tobie powierzać mogę. Dziękuję za przyjaciół i za każdego człowieka i za wrogów największych, którym przebaczam. Za miejsce pracy dziękuję i za każdy drobiazg, co mi radość sprawia. Dziękuję za przykrości i za każde dobre słowo do mnie skierowane. Dziękuję za Twego słowa pouczenie i za Ducha Świętego, którym mnie umacniasz. I za to dziękuję, że wszystkich ludzi jak swe dzieci kochasz. Dziękuję za Twą dobroć, która nie ma granic. Dziękuję za to, że w Tobie ufność mogę pokładać.
2: Maryjo, Matko Jezusa, Nauczycielko pięknej miłości, w Twoim niepokalanym sercu składam moje serce pełne niedoskonałości. Oczyszczaj je, przemieniaj, upodabniaj do swojego. Tobie zawierzam ten dzień, oddaję Ci każdy mój krok, każdą chwilę, która dziś będzie moim udziałem. Prowadź mnie, ucz pięknej miłości, chroń przed pokusami świata, przed każdym złem. Spraw, abym uczył się od Ciebie pokornej miłości.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broni nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.
0: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

słowa. Któregoś dnia natknąłem się na niezwykłe zdjęcie. Jego autorem jest Ken Duncan i zdjęcie przedstawia Górę Błogosławieństw, czyli miejsce ewangelicznego kazania na górze. Przeżyłem zdumienie.

0: Piękno stworzenia, które możemy oglądać na tym zdjęciu, sprawia, że zastanawiam się, jaki musi być stwórca tego wszystkiego. Morze żółci w trawie, smugi różu i fioletu odważnie roztarte na niebie. To niezwykłe. Nie rozległ się głos z nieba. To kazanie zostało wygłoszone na ziemi. Na tej ziemi.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętego Brunona. Święty Brunon, założyciel znakomitego zakonu kartuzów, urodził się w Kolonii w roku 1033. Kształcił się pod opieką świętego Kuniberta, biskupa tego miasta. Został kanonikiem katedry, potem wyjechał do Francji, aby kontynuować studia. Święcenie kapłańskie otrzymał około roku 1056. W Rem uczył teologii przez 20 lat, najpierw jako scholastyk kapituły, a potem kanclerz arcybiskupi. Za rządów niegodnego arcybiskupa Manassesa w roku 1084 porzucił świat i wespół z 8 towarzyszami szukał schronienia w dzikim pustkowiu w Chartres pod Grenoble, gdzie założył surowy zakon kartuzów. Wezwany przez papieża Urbana II w roku 1090 do Rzymu, razem z nim uszedł przed Henrykiem IV i ufundował w południowych Włoszech drugi klasztor kartuzów, La Torre, gdzie spędził resztę swojego życia. Zmarł 6 października 1101 roku.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: Kalendarz, 6 dzień października, wtorek, wspominamy zmarłych kapłanów i polecamy ich duszę Bożemu miłosierdziu. W 1976 roku zmarł ksiądz Jan Rzepka, w 1984 ksiądz Tadeusz Wiater. W 1984 również do domu ojca odszedł ksiądz Antoni Szlemzak. W 2010 ksiądz Stanisław Stec, a w 2013 ksiądz Bolesław Gubała. Przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: Jest w 6:30.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Nie milkną echa tragicznego wypadku w Nowym Sączu. Jak informowaliśmy, w sobotę doszło do śmiertelnego potrącenia 50-latka, który przechodził przez pasy ze swoim psem na Alei Piłsudskiego. Jak informuje sądecka policja na swoim profilu facebookowym, w toku realizowanych czynności ustalono, że kierujący samochodem marki Volkswagen, który potrącił pieszego na oznakowanym przejściu dla pieszych, prawdopodobnie brał udział w nielegalnym wyścigu z innym samochodem marki BMW. Przypomnijmy, samochód na prawym pasie ustąpił pierwszeństwa pieszemu i kiedy mężczyzna był już na przejściu, z dużą prędkością uderzył w niego inny pojazd, którym kierował 21-letni mieszkaniec Sądecczyzny. Potrącony pieszy zginął na miejscu. Do całego zdarzenia odniósł się na antenie RDN Małopolska w audycji Pomagamy i Chronimy zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, komisarz Tomasz Marek.
2: Pieszy praktycznie był w połowie przejścia, przeszedł przed pojazdem, który zatrzymał się, aby go przepuścić. No i niestety doszło do tragicznego potrącenia śmiertelnego.
3: Tutaj trzeba zaznaczyć, że przepisy surowo zabraniają omijanie pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem w celu ustąpienia pierwszeństwa oraz wyprzedzania bezpośrednio przed przejściem.
2: Tak jest, to są dwa bardzo rygorystycznie traktowane wykroczenia, czyli omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu przepuszczenia pieszego albo wyprzedzanie na przejściu lub bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Prawo tutaj surowo karze takiego sprawcę. Grzywna to jest 1500 zł i aż 15 punktów karnych.
0: Z Tomaszem Markiem rozmawiał w Pomagamy i Chronimy Paweł Mleczko. Okoliczności tego tragicznego zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Na miejscu wypadku pracował także biegły sądowy z zakresu ruchu drogowego. Dziś obowiązują nowe maksymalne ceny paliw. Benzyna 95 może kosztować najwyżej 6 zł i 79 groszy za litr. To o 6 groszy więcej niż wczoraj. Diesel z kolei tanieje o 6 groszy do 7 zł 82 groszy. Sprawdziliśmy, co o cenach na stacjach mówią kierowcy.
4: Lepiej, lepiej, zdecydowanie. Widzę tutaj 6, a nie 8 albo 9.
5: No musiałem jeździć tyle samo, co jeździłem, bo pracuję autem, natomiast zdało się to odczuć po rachunkach. Także no zdecydowanie fajniej teraz będzie, jak będą obniżone te ceny.
6: No taniej, o złoty 50.
7: Jest różnica?
6: No na moich 30 kilometrach w jedną stronę do pracy to jest.
8: Zmieniło się to przez ostatnie 3 miesiące. No rzeczywiście, no benzyna była po 9 zł. Teraz jest troszeczkę niższa, troszeczkę tańsza.
9: Jak tam po obniżkach cen paliw?
10: No zaskakująco, ale dobrze, w końcu.
11: Jakkolwiek by to nie przeliczać, był to dużo większy koszt, tak?
0: Benzyna 98 kosztuje maksymalnie 7 zł 66 groszy. Jeszcze dziś minister energii ma ogłosić ceny, które będą obowiązywać jutro. To była porażka w fatalnym stylu, mówią po meczu z Bośnią i Hercegowiną kibice reprezentacji Polski. Biało-czerwoni przegrali spotkanie w Lidze Narodów po mało wyrazistej i nieskutecznej grze. Zdaniem części fanów polskiej kadry to ta porażka może oznaczać koniec Jana Urbana w roli selekcjonera reprezentacji Polski.
12: Myślę, że to są ostatnie godziny. Mamy jako naród w zwyczaju zmieniać co chwilę trenera, więc myślę, że nie damy mu więcej czasu.
13: Zmiany nic nie pomogły, zmiany były, wszedł Pietruszewski, weszli nowi, ale nic to nie zmieniło.
14: Ktokolwiek przyjdzie, to będzie teraz tak to wyglądało, no bo nie mamy z czego szyć.
0: Gola na wagę 3 punktów dla gospodarzy zdobył w 84 minucie z rzutu karnego Iwan Basić. Była to druga porażka biało-czerwonych w rozgrywkach Ligi Narodów. Podopieczni Jana Urbana oddalili się od czołówki grupy z 4 punktami, pozostają na 3 miejscu. Bośnia jest druga i wyprzedza nas o 4 punkty, a liderem niezmiennie Szwecja, która ma 10 punktów. Tyle o tej porze. Zapraszam o 7:00, to za niespełna pół godziny.

0: Producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Do tego wczorajszego spotkania naszych piłkarzy to jeszcze wrócimy. Teraz prognoza pogody. 7-8 stopni bez samego rana, chłodno, maksymalnie dzisiaj 23 stopnie, ale w ciągu dnia trochę chmur, trochę słońca. W części tej porannej te chmury mogą nam dominować. Po południu już powinno być słonecznie i taka temperatura utrzyma nam się również jutro, chociaż nawet troszeczkę cieplej, bo jutro 24 stopnie i już przez cały dzień przewaga
0: dobrej
2: słońca.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Słoneczko jeszcze przytula się do poduszki. Wstaje dopiero 6:45, a są tacy, którzy już wcześniej przed tym słoneczkiem wstali i już w drodze do pracy i za chwilę będziemy sprawdzać, jak ta droga do pracy wygląda. Zachód słońca to dziś godzina 18:02. W kalendarzu 6 dzień października, wtorek, retro wtorek, czyli hity sprzed lat, przypominam, na antenie Radia Arden Małopolska. Jak co wtorek gramy takie przeboje lat 80., 90., a zaczynamy od grupy Ultravox, a za chwilę jeszcze Yazoo.

0: Reklama.
1: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
2: Są takie chwile, kiedy tysiące serc biją jednym rytmem. Rytmem modlitwy. Już 24 października spotkajmy się w Bazylice Mniejszej w Dąbrowie Tarnowskiej na diecezjalnym spotkaniu misyjnym Róż Żywego Różeńca. Razem otoczmy modlitwą misjonarki i misjonarzy, nasze rodziny oraz prośmy o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego księdza Jana Czuby. Niech połączy nas różaniec, niech połączy nas modlitwa przy relikwiach błogosławionej Pauliny Jericho. 24 października, Dąbrowa Tarnowska. Razem możemy więcej. Razem możemy nieść modlitwę aż po krańce świata. Zapisz się przez kwestionariusz diecezjalny. Wszelkie informacje znajdziesz na stronie diecezji tarnowskiej.
0: Po reklamie.

17 minut do godziny 7. Jeszcze słońce zmotoryzowanym nie towarzyszy. Wschód słońca to dopiero za 2 minuty. 6:45. No i to słoneczko będzie z nami kierowcami, ale różnie z tym słoneczkiem dziś będzie, bo będzie troszeczkę chmur, trochę słońca, a z samego rana na pewno są mgły. Tak więc kierowcy, uważajcie. Zmniejszamy prędkość, dostosowujemy tempo jazdy do widoczności, tak by móc zatrzymać się w bezpiecznej odległości. Pamiętajcie o tym. No i prośba do innych użytkowników dróg. Pamiętajcie, nosimy odblaski. Tutaj chodzi głównie o tych pieszych, ale i rowerzystów. Bądźcie widoczni. Jesteście widoczni od 150 do 200 metrów, nosząc takie właśnie odblaski. A przy braku tego odblasku to tylko 20-30 metrów. Dlatego apelujemy i prosimy o to, żeby nosić te odblaski. To nie są drogie rzeczy. Przypinamy do kurtki, do torby, do plecaka, tak żeby po prostu w tych godzinach porannych kierowcy byli tutaj świadomi, że ktoś do tego przejścia podchodzi, a tak jak jesteśmy ubrani na czarno, zlewamy się z tym otoczeniem i jesteśmy niewidoczni, dlatego tutaj przypominam wszystkim pieszym, pamiętajcie o tych odblaskach. Ulica Tarnowa, zaglądamy teraz z samego rana, jak one wyglądają, spokojnie, bez zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, na tych naszych ulicach, no już tych samochodów przybywa i będzie nam przybywało, szczególnie w tych godzinach porannych, bo to wiemy, że przecież ten czas, gdzie no jedziemy do pracy na 7, na godzinę 8 i jak to teraz wygląda? Jeszcze spokojnie, jeszcze bez utrudnień, ale wzmożony ruch mamy na Klikowskiej, szczególnie tutaj w okolicach Ronda Elektryczno-Wyszyńskiego, Klikowska i kolejne Rondo Słackiego, Klikowska, Szkotnik, tutaj tych samochodów i przed 7, i przed 8, i przed godziną 9 będzie sporo i będziemy nawet się zatrzymywać, dlatego tutaj jest zmotoryzowanie. No muszą mieć te zapasy czasowe, tak samo zapasy czasowe się przydają wszystkim na Koszyce. Na razie jeszcze dojeżdżamy do samego skrzyżowania, nie stoimy, nie zatrzymujemy się. Kolejne ulice, jak jeszcze wyglądają, tutaj z samego rana Narutowicza, Konarskiego, Gumniska, Tłuchowska, Płynnie, Mickiewicza, podobnie Solidarności czy Słowackiego, Mościca, Aleja Kwiatkowskiego, tutaj bez utrudnień, jedynie na Czerwonych Klonów, od gdzieś mniej więcej Białych Klonów, powolutku do skrzyżowania z Kwiatkowskiego. No i to tyle na razie z dróg. Przypominam, drogi jeszcze przed godziną 8, przed godziną 9 zaglądniemy i sprawdzimy, jak kierowcy sobie radzą. A my wracamy teraz do muzyki retro, czyli retro wtorek 2+1. No właśnie, matematyka nam się kłania i zespół Wielki Mały Człowiek.

Tak, tak, niebo błękitne, a co najważniejsze, piosenka znajdziesz w niej znowu i Zbigniew Wodecki. Powiem szczerze, że ile razy taką piosenkę słyszę, a dokładnie jeszcze tą piosenkę ile razy słyszę, to od razu jestem na wakacjach. I przypominam sobie, no bo już wiemy, że na takich wakacjach to już nie jesteśmy, ale przypominamy sobie na pewno te wakacje, ciepło, słońce, lato, oj, coś pięknego. Na dzisiaj, czy będzie taka pogoda typowo wakacyjna, typowo letnia? Teoretycznie tak, ale w tych godzinach bardziej południowych, popołudniowych, bo przed południem jeszcze te chmurki mogą nam towarzyszyć, no ale po południu to słoneczko powinno już być z nami w pełni, no i ta temperatura powyżej 20 stopni. Ja wiem, że to nie jest wakacyjna temperatura, bo to powinno być 28-32, ale mimo wszystko nie jest źle, jutro ma być jeszcze cieplej, w czwartek 24, tak więc takie wakacyjne hity, nie tylko muzycznie, ale też i za naszymi oknami. Babie lato w pełni, przypominam, no w kalendarzu jesień. I a propos tej jesieni, no to spoglądnijmy sobie do tego naszego kalendarza, no i sprawdźmy sobie, co tam ciekawego ten kalendarz nam mówi, a mówi nam, że to 279 dzień roku, do końca roku pozostało nam 86 dni, a dzisiejszy dzień trwa 11 godzin i 15 minut i no właśnie, i tutaj już odliczamy i dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 3 godziny 33 minuty, ale krótszy od najdłuższego dnia w roku aż o 5 godzin i 31 minut. Jak ten dzień wygląda i jak ten dzień będzie wyglądał? O tym już za chwilę będziemy mówili. Punktualnie o godzinie 7 w wiadomościach za 2 minuty dokładnie.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Gotowi na misyjną przygodę? 17 października spotykamy się na trzecim diecezjalnym spotkaniu Dzieci Misją. Przed nami muzyka, taniec, śpiew i prawdziwe historie z misji. Wyruszymy razem do Peru, Ziemi Świętej i Republiki Środkowoafrykańskiej. Poznamy historię błogosławionej Pauliny Jaricho, patronki misji, niezwykłe świadectwa animatorek i wolontariuszek misyjnych Julii i Rosalii, które odwiedziły szpital w Bagandu, i dowiemy się, jak dzieci mogą pomagać Ojcu Świętemu w jego misji aż po krańce ziemi. A potem Drzewo Pokoju, nagranie teledysku do piosenki dedykowanej papieżowi Leonowi i dzieciom z parafii Świętej Rodziny w Gazie oraz wspólna biesiada z kapelą śpiewni, bo misje to nie tylko modlitwa. Misje to radość, wspólnota i serce otwarte na drugiego człowieka. 17 października dołącz do nas na arenie Jaskółka. Zapisy przez kwestionariusz diecezjalny. Dzieci Misją. Razem z Ojcem Świętym budzimy do misji.
0: Po reklamie.
3: Rząd chce zrobić porządek z parkowaniem hulajnóg elektrycznych, o szczegółach w tych wiadomościach. Rekordowa liczba studentów pierwszego roku rozpoczęła naukę w Akademii Tarnowskiej. Około 800 osób podpisało się już pod petycją o ponowne przemalowanie nowosądeckiej lokomotywy. Wiadomości o 7:00, Anna Mleczko zapraszam. Rząd chce zrobić porządek z parkowaniem hulajnóg elektrycznych. Urządzenia te obecnie są często pozostawiane na chodnikach i ścieżkach rowerowych, zagrażając bezpieczeństwu. Ministerstwo Infrastruktury zaproponowało wyznaczenie specjalnych stref parkowania hulajnóg po ich wypożyczeniu. Arkadiusz Augustyniak.
4: Pozostawione na środkach chodników i ścieżek rowerowych hulajnogi denerwują wiele osób.
5: Bardzo mnie denerwują, ponieważ jak jadę rowerem, to muszę je omijać. Ludzie się potykają, no jest to masakra ogólnie.
6: No absolutny skandal, jak można tak się zachowywać? Zagraża, sam niejednokrotnie prawie zahaczyłem coś takiego jak nadzoru jazdy na rowerze.
4: Dlatego rząd postanowił ten problem rozwiązać. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec powiedział, że propozycja zakłada wyznaczenie specjalnych stref parkowania hulajnóg.
7: Za to będzie odpowiadała firma, oczywiście operator, który będzie tutaj stroną, ale będzie mógł wtedy wyciągać, że tak powiem, konsekwencje, jeżeli dana osoba, która wypożycza taki sprzęt, nie spełni tych wymogów.
4: Stanisław Bukowiec zapowiada też lepszy nadzór nad rynkiem hulajnóg. Obecnie wiele urządzeń sprowadzanych na przykład z Azji nie spełnia wymogów bezpieczeństwa.
8: Słuchacie wiadomości RDN.
3: Od śpiewaniem hymnu Gaudę Mater Polonia studenci Akademii Tarnowskiej oficjalnie zainaugurowali nowy rok akademicki. Naukę rozpoczyna ponad 4000 osób, tylko na pierwszym roku jest 1900 studentów.
9: Agnieszka, jestem na trzecim roku na kierunku pielęgniarstwa.
10: Dlaczego wybrałaś właśnie taki kierunek i dlaczego w ogóle zdecydowałaś się iść na studia?
9: Zawsze chciałam pomagać po prostu ludziom, a dlaczego zdecydowałam się iść na studia? Za bardzo nie miałam wyboru, bo jestem po liceum.
10: Co powiedziałabyś młodszym kolegom, którzy dopiero zaczynają edukację na tym etapie?
9: Żebyście byli wytrwali, bo będzie ciężko, ale będzie warto.
3: Wśród pierwszorocznych studentów szczególnie dużym zainteresowaniem cieszył się kierunek lekarski. Tam było około 20 chętnych na jedno miejsce. Trudno było też dostać się na inne kierunki medyczne, takie jak położnictwo czy fizjoterapia. Około 800 osób już podpisało się pod petycją o ponowne przemalowanie nowosądeckiej lokomotywy i przywrócenie jej klasycznych barw. To inicjatywa członków Ruchu Narodowego, która ma jednoczyć osoby niezadowolone z kolorowego wizerunku historycznej maszyny.
11: Wszyscy myśleliśmy jako mieszkańcy Sądecczyzny, że ten parowóz będzie odrestaurowany w formie klasycznej, takiej jak powinien być, dlatego nikt nie podejrzewał, że można było zrobić taką rzecz, jaka właśnie się wydarzyła, czyli stworzyć kolorowy kolorową pisankę na tak naprawdę zabytkowej maszynie wizytówce Nowego Sącza naszej kolei. Dlatego postanowiliśmy zebrać podpisy poprzez zbiórki internetowe, no i jakoś podnieść larum wobec tej kwestii, która się wydarzyła.
3: A przemalował ją w sierpniu na zlecenie władz Nowego Sącza artysta magister Mors w związku z jubileuszem 150-lecia sądeckiej kolei. To wywołało spore kontrowersje wśród mieszkańców. Podpisy w wersji pod petycją można składać poprzez stronę internetową petycjeonline.com, co ma trwać jeszcze kilka miesięcy.
8: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
3: Młodzież z Żabna pomogła chorym dzieciom. Pomysł zorganizowania zbiórki produktów higienicznych wyszedł od uczennicy Wiktorii Mazurek z Siedlca, która uczy się w zespole szkół ponadpodstawowych w Żabnie imienia księdza Janusza Pasierba. Nastolatka była niedawno pacjentką oddziału onkologicznego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.
12: To był 4 stopnia chłonia koczkina. Sama ta diagnoza rozpoczęła się silnym, duszącym kaszlem, który na początku nikt nie spodziewał się, że będzie czymś złośliwym. W grudniu rozpoczęłam pierwszy cykl chemioterapii i zakończyłam go w czerwcu po 6 cyklach chemioterapii. W grudniu miałam jeszcze przewidzianą radioterapię, która ostatecznie nie została wdrożona, ponieważ nowotwór bardzo silnie reagował na swoje leczenie i udało się go rozbić te wszystkie guzy bez wcielania radioterapii. W szpitalu byłam 6 miesięcy z przerwami do domu. Dziś czuję się o wiele lepiej, dlatego też wyszła inicjatywa z pomocą dla innych. Cała ta inicjatywa powstała, ponieważ sama chciałam się podzielić dobrem, które otrzymałam.
3: Z inicjatywy Wiktorii zorganizowano zbiórkę pieluch dla dzieci, chusteczek nawilżanych, higienicznych, nawilżanego papieru toaletowego. Dary przynosili uczniowie i nauczyciele. W zbiórkę włączyli się także mieszkańcy regionu, a zwłaszcza koło gospodyń wiejskich Siedliczanki i strażacy OSP w Siedlcu w gminie Radłów. Tyle o tej porze, zapraszam o 8:00.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: O poranku jeszcze cały czas częściowym zachmurzeniem, słonecznym to bardziej w godzinach południowych i popołudniowych. Ciepło dziś, 23 stopnie w ciągu dnia, ale poranek jeszcze by chłodny, to tylko 7-8 stopni, odczuwalna temperatura to nawet 6 stopni. Ciśnienie samego rana wynosi 998 hektopaskali.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Sześć minut po godzinie siódmej było lokomotywie, lokomotywie sądeckiej i a propos właśnie tej lokomotywy, no to retrowtorkowo o lokomotywie, nie pomalowanej, tylko w naturalnych barwach, oryginalnych barwach, zespół Perfect, no to lecimy, dokładnie jedziemy tą lokomotywą o poranku, 7 minut po siódmej.

Autopromocja. Prawdziwe życie, codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13:10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. To była autopromocja.

kwadrat już po godzinie 7. Zaglądamy do naszego kalendarza. No i sprawdzamy, co tam w tym kalendarzu my dziś mamy ciekawego. Otóż w kalendarzu my dziś, no, najciekawsze jest to, że solenizanci już od wczesnej godziny porannych czekają na pewno na życzenia, tak więc to jest tematem numer 1. Szczególnie dla Artura, Brunona i Fryderyka, ale jeszcze Monika, Roman, Bronisław, Bruno, Renat, Magnus, Alberta oraz Aksaniusz. No i pytanie, czy Jolka? No nie, no Jolki dzisiaj nie ma w kalendarzu 6 października, ale o Jolce dla naszych dzisiejszych solenizantów zaśpiewa Budka Suflera retrowtorkowo. Oczywiście z najlepszymi pozdrowieniami, życzeniami też dla tych wszystkich, którzy urodzili się 6 października, no i też dla tych, którzy obchodzą rocznicę 6 października.

Wódka z Oblera, Jolka Jolka, to piosenka dla naszych dzisiejszych mysolenizantów, ale pozostajemy przy tym naszym dzisiejszym dniu. 6 dzień października i tutaj a propos kalendarza. Bardzo ważna data w tym naszym kalendarzu. Tudzież spoglądając, przypominamy, że mamy Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego. Został specjalnie ten dzień stworzony, aby coraz więcej osób miało świadomość, czym jest właśnie ta choroba i jak można pomóc osobom, które na nią cierpią, a jest ich ponad 17 milionów. Dziś właśnie niektóre budynki użyteczności publicznej zostaną oświetlone na zielono, na znak solidarności właśnie z chorymi. Dziś Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego. 27 minut mamy po godzinie 7. 7.30 to pogoda na antenie Radia Małopolska, natomiast godzina 8.30 to wiadomości sportowe. Tak przeglądając dzisiejszy internet, no to powiem, że oj, zawrzało po wczorajszym spotkaniu Polska Bośnia Hercegowina. No i powiem szczerze, że my tutaj bez ogródek piszą dziennikarze sportowi. Jesteśmy piłkarskimi dziadami. Taka jest prawda. No, takie nagłówki w portalach internetowych można przeczytać po wczorajszym spotkaniu. No i powiem, że no niestety, no nie wiedzie się naszym sportowcom, a dokładnie nie wiedzie się naszym piłkarzom, naszej drużynie narodowej. No i tutaj się rodzi już pytanie, czy Jan Urban powinien stracić posadę selekcjonera reprezentacji Polski po tych ostatnich 4 meczach Ligi Narodów? No właśnie. Ale jak tak będziemy cały czas wymieniać tych naszych trenerów, to tak naprawdę do niczego nie dojdziemy, bo co trener się wgryzie w zespół? A może to nie wina trenera, tylko po prostu zawodników? No nie wiem, no ale jedno jest pewne, coś trzeba zmienić. Pytanie tylko, no właśnie, co? 7.30, już się nam powolutku zbliżam, a dokładnie 8.30, czyli za 60 minut wiadomości sportowe i mam nadzieję, że będziemy mieli dobre informacje dla wszystkich fanów sportu.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie. Bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna. Orzeźwiająca od samego rana.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Wolność to ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
2: Autoring, lider marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Po reklamie.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
6: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
7: O poranku częściowym zachmurzeniem, najwięcej słońca w godzinach popołudniowych, ale najważniejsze jest to, że temperatura w dalszym ciągu powyżej 20 stopni, a dziś na termometrach to 23 w ciągu dnia, tak więc czekamy na te wyższe wartości. Na razie 7-8 stopni, czyli chłodno, bym nawet powiedział, że zimno. Czućmy taki, no lekki taki mrozik. Ci, którzy teraz wyjdą z domu, to jak nie ubrali się ciepło, to zmarzną.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
7: W godzinach porannych ubieramy się cieplutko, nocem zimnym. W nocy temperatura spada do 6-5 stopni. No w ciągu dnia te temperatury dużo wyższe, ale nocem, no tak jak wspomniałem, chłodne, zimne, chociaż najbliższe noce będą coraz cieplejsze. Jeszcze ta noc przed nami to tylko 6 stopni, ale na przykład z czwartku na piątek w nocy temperatura będzie wynosiła 10 stopni, z środy na czwartek 11 stopni, ale to tylko te dwie noce. Takie cieplejsze, kolejne to już w piątek na sobotę to już 5 stopni, a w ogóle w piątek temperatura 14 stopni. Tak więc od piątku już będziemy odczuwać ochłodzenie i częściowe zachmurzenie piątek, sobota, bez opadów do końca tygodnia, chociaż popadać może delikatnie nam w nocy, ale to dopiero z czwartku na piątek. Bliżej tych dni, no to szczegółowo bardziej będzie się omawiało prognozę pogody. Najważniejsze, że dziś no troszeczkę słońca, troszeczkę chmur, częściowe zachmurzenie w tych godzinach porannych, jak mówiłem, po południu to już to słońce powinno dominować. No i ta temperatura, która będzie nam się z minuty na minutę robiła coraz wyższa. 28 minut do 8, a propos temperatury, no to sprawdzimy, jak kierowcy, no właśnie, odczuwają tą temperaturę na naszych drogach. Za chwilę informacje dla zmotoryzowanych.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
2: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: Lekka Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

Od razu nam został do godziny 8. Jeszcze raz my wyjeżdżamy i sprawdzamy sytuację. Coraz więcej słońca, idealne warunki do podróżowania, ale przypominam, lokalnie mogą występować mgły. A jak mgły, to kierowcy, pamiętajcie, noga z gazu, powoli, ostrożnie, nie spieszymy się, zmniejszamy prędkość, zachowujemy dystans, włączamy światła mijania. My tutaj nie czekamy, aż komputer sam przerzuci, albo nie jedziemy na światłach dziennych, bo to naprawdę nic nie daje. Nie jesteśmy w ogóle widoczni, dlatego o tym proszę pamiętać. No, co najważniejsze, tutaj, drodzy zmotoryzowani, no trzeba ostrożnie przemieszczać się właśnie w takich warunkach, a tych mgieł coraz więcej będzie na naszych tutaj drogach pojawiało się, bo to przecież mamy jesień w pełni, dlatego trzeba już przygotować się i przyzwyczaić do tych warunków typowo jesiennych. Zaglądamy na ulicę. Zanim zaglądniemy tutaj na ulicę Tarnowa i sprawdzimy regionu, jak wygląda sytuacja, to bardzo dobra informacja dla tych wszystkich, którzy zastanawiają się nad kupnem elektryka, bo powiem, że elektryk w stosunku do samochodu benzynowego, no to wiemy, że tutaj są tacy, którzy się zastanawiają, no właśnie, jak długo będzie trzeba ten samochód naładować, ile czasu stracić, żeby tutaj można było dalej kontynuować jazdę, chodzi o ten czas ładowania tego pojazdu, bo wiemy, że no z benzyną to jest dużo łatwiej, prościej, podjeżdżamy na stację, szybko tankujemy, jedziemy, a z tym ładowaniem samochodu elektrycznego to różnie bywa. No i proszę bardzo, i okazuje się, że już mamy konkurencję na rynku motoryzacyjnym, czyli samochód elektryczny kontra samochód spalinowy. Jeden z chińskich koncernów samochodowych zaprezentował nowy system szybkiego ładowania samochodów elektrycznych. No i co pokazał? Według deklaracji producenta wybrane auta konkretnej marki, no bo to chodzi o konkretną markę tutaj chińskich pojazdów. Otóż można uzupełnić energię od 10 do 70% w zaledwie 4 minuty 30 sekund. I to już jest czas porównywalny z tankowaniem klasycznego samochodu spalinowego. 4 minuty 30 sekund do 70% można naładować samochód elektryczny. No i powiem, że to już jest coś na rynku właśnie samochodów elektrycznych. No takie ładowanie to mi się podoba, a nie czekanie nie wiadomo ile, 30-40 minut jeszcze kolejka do tego ładowania i to liczy się już później nie w minutach, ale nawet i w godzinach. Tak więc wydaje mi się, że to jest idealne rozwiązanie. Pytanie tylko, czy wszystkie modele będą miały taką możliwość tak szybkiego naładowania, ale jak jeden koncern już to, że tak powiem, pokazał, że można zrobić, to wygląda na to, że już po prostu kolejne koncerny samochodowe pójdą w ślad za nim. No to my lecimy teraz, jedziemy. Jak mówiłem, bez zdarzeń drogowych w regionie tarnowskim, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, a my już stoimy, zatrzymujemy się, jak to przed ósmą, czyli standardowo, od dworca na Krakowskiej do Ronda Narutowicza Krakowska, spory ruch. A zacznie się dopiero po 15 tak naprawdę na tym rondzie Krakowska-Narutowicza. Przebudowa rondo Sikorskiego Krakowska-Narutowicza. Zmiany już teraz przypominam, warto zaglądnąć, sprawdzić między innymi na naszej stronie, jak będą wyglądały tutaj objazdy. My stoimy na Tuchowskiej od Drzymały do Konarskiego, na Gumnickiej na wysokości Mostowej się zatrzymujemy. Dąbrowskiego tutaj z kierunku Konarskiego też spory ruch. Konarskiego praktycznie cały odcinek od Dąbrowskiego do Tuchowskiej, jeden samochód za drugim. Postój na Klikowskiej dojeżdżając do Solidarności i również na Słowackiego od tutaj Parkowej stoimy do ronda Słowackiego Klikowska-Szkotnik. Klikowska od Paderewskiego-Wieniawskiego powoli do ronda Słowackiego. No i również od Ziołowej Rzeźniczej na Klikowskiej też powolutku do ronda Elektryczno-Wyszyńskiego. Mościca Aleje Kwiatkowskiego o tej porze to od Witosa, dokładnie od ronda Solidarności. Tutaj już sznur samochodów nam się ciągnie do Czerwonych Klonów. Na Zbylitowskiej od Topolowej do Chemicznej. Krótki postój na ulicy Czerwonej na wysokości Śląskiej i Czerwona tutaj nad Białą na tej wysokości powoli do skrzyżowania z Krakowską i Koszycką, a Koszycka jak zwykle od Dobrzańskiego Hubala powolutku do skrzyżowania tutaj Czerwona i Krakowska. No i jeszcze bardzo ważna informacja dla zmotoryzowanych. Przenosimy się teraz do Brzeska. Dziś rozpoczął się remont ronda w Brzesku na skrzyżowaniu ulicy Popiełuszki i Mickiewicza. Poza samym rondem wyremontowany również będzie 400-metrowy odcinek drogi
drogie krajowej 94. Licząc od Ronda, będzie to 200 metrów trasy w kierunku Krakowa i 200 metrów w kierunku Tarnowa. Tak więc tutaj na czas zamknięcia przejazdu drogą krajową 94 między Rondem a skrzyżowaniem z ulicą Leśną, to są okolice szpitala, a Rondem remontowanym, objazd będzie wyznaczony przez zachodnią obwodnicę Brzeska do Okocimia, a następnie ulicą Cesarskim Gościniec i ulicą Mickiewicza do drogi krajowej 94. Natomiast od strony ulicy Kościuszki będzie możliwość dojazdu do drogi krajowej 94 do punktów handlowo-usługowych i stacji paliw. Tak więc przypominam, dziś wtorek rano rozpoczął się remont ronda w Brzesku na skrzyżowaniu ulicy Popiełuszki i ulicy Mickiewicza. Proszę się stosować do tych objazdów, do tych wyznaczonych tras. Droga krajowa 94 od remontowanego ronda w kierunku Tarnowa. Tam będzie ruch odbywał się wahadłowo i będzie sterowany ręcznie. Prace na samym rondzie będą prowadzone głównie w nocy. Tak więc proszę o tym pamiętać i nie zapominać. To tyle z dróg. Jeszcze raz ulicę to przed samą godziną 9 na antenie radia RDN Małopolska.

Tak, kolejna alternatywa dla tych, którzy nie chcą na przykład samochodem do pracy by jechać. Po godzinie 7 była lokomotywa z ogłoszeniem. Teraz wiosła i piosenka młodych wioślarzy, czyli popływaliśmy sobie troszeczkę z zespołem Kult. A co będzie przed godziną 9, jaki inny środek lokomocji tutaj wynajdę dla was? No to coś na pewno muzycznie tutaj znajdziemy ciekawego, retro wtorkowego oczywiście, bo dzisiaj muzyka retro. No 6 minut nam zostało do godziny 8. Za chwilę wiadomo na antenie Radia RD Małopolska. Po wiadomościach nasza poranna rozmowa. Słowo za słowo. Dziś gościem radia wójt gminy Żyraków, Marek Rączka. No to wracamy do muzyki sprzed lat. No proszę bardzo, jest taki fajny numer. Niech będzie on w poszukiwaniu lata. Summer? Nie, Looking for the Summer. Tak, Chris Ria. No to szukamy tego lata. Jesień w pełni, ja przypomnę, ale lato, jak się wybierzemy gdzieś poza granicę naszego kraju, to jeszcze to lato spokojnie znajdziemy. Zdjęcia takie, można wyjątkowe zdjęcia zobaczyć, jak są Polacy, którzy wypoczywają jeszcze i odbierają sobie te wakacje. Teraz właśnie w październiku, w ciepłych miejscach. Tak więc, no właśnie, poszukiwaniu tego ciepłego miejsca. Chris Ria teraz.

0: Reklama.
1: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
1: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
3: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Po reklamie.
5: Sprawca śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu prawdopodobnie brał udział w nielegalnym wyścigu. Policja szykuje się na komunikacyjny Armagedon w centrum Tarnowa. O szczegółach już za chwilę. Około 800 osób podpisało się już pod petycją o przywrócenie naturalnych barw sądeckiej lokomotywie. Wiadomości o 8, Anna Mleczko zapraszam. Śmiertelny wypadek na Alejach Piłsudskiego w Nowym Sączu odbił się szerokim echem w całej Polsce. Jak ustaliła prokuratura, sprawca potrącenia 50-letniego pieszego na pasach jechał co najmniej 120 km na godzinę, prawdopodobnie podczas nielegalnego wyścigu. Temat wywołuje też dyskusję o bezpieczeństwie na drogach. Z mieszkańcami Nowego Sącza rozmawiał Krzysztof Niedzielan.
6: Tragicznie.
7: Za szybko? Czy
6: za szybko, a szczególnie obwodnicą. Wszyscy myślą, że jak już lewy pas jest 60, mrugają światłami, wyobrażają sobie, że są królami tego odcinka drogi. Że...
7: Pan stricte właśnie o Piłsudskiego?
6: Tak, tak, tak. No, tak, tak. A jak już policja jedzie, wszyscy potrafią jechać 60.
8: Jeśli chodzi o kierowców, to jest tragedia. Jeśli chodzi o pieszych, to jest też tragedia. To są dwie strony medalu.
9: Samo karanie nic nie da, bo to musi być świadomość jakaś. Jeżeli to był młody człowiek, brał udział w wyścigu, no to jakieś sankcje powinien podnieść. Łącznie z zakazem prowadzenia pojazdu.
5: Śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku przy Piłsudskiego w Nowym Sączu prowadzi prokuratura rejonowa w Nowym Sączu. Zatrzymani zostali zarówno 21-letni kierowca, który miał potrącić 50-latka, oraz 20-letni mężczyzna, który również miał brać udział w nielegalnym wyścigu samochodowym. Jeśli zobaczymy, że są problemy na tym rondzie, będziemy jeszcze zmieniać organizację ruchu, deklaruje zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie komisarz Tomasz Marek. 15 października rozpocznie się przebudowa ronda u zbiegu ulic Narutowicza, Krakowskiej i Sikorskiego. Z ronda nie będzie można już zjechać w górę ulicy Krakowskiej w stronę Starówki. Ta część ulicy będzie jednokierunkowa, da się jedynie wyjechać ze ścisłego centrum na rondo. Nie będzie też możliwości zjazdu z ronda w ulicę Sikorskiego. Tomasz Marek deklarował w programie Pomagamy i Chronimy na antenie RDN Małopolska, że funkcjonariusze od samego początku będą wnikliwie obserwować i analizować ruch na rondzie w czasie prowadzonych prac.
10: Po 15 października, jeżeli coś nie zagra, bo to też życie pokaże, jak to wszystko będzie się odbywać, to jesteśmy przygotowani na zmiany. My jako policjanci tarnowskiej drogówki od wczesnych godzin porannych do godzin popołudniowych będziemy czuwać nad bezpieczeństwem nad tym skrzyżowaniem. Będziemy patrzeć, jak ruch się odbywa, jakie jest bezpieczeństwo osób pieszych, jak poruszają się pojazdy i będziemy obserwować, będziemy uważni na to, co jeszcze można wprowadzić tak, aby tarnowianom jeździło się łatwiej.
5: Ulica Sikorskiego zostanie całkowicie zamknięta. Tam w miejscu pasów koło Centrum Handlowego Świt będzie powstawać przejście podziemne dla pieszych. Na czas trwania robót powstanie nowe przejście dla pieszych na wysokości komisariatu policji przy ulicy Narutowicza. Będzie obsługiwane przez sygnalizację świetlną, co pozwoli uniknąć ciągłych potoków pieszych.
1: www.rdn.pl Informacje całą dobę.
5: Już około 800 osób podpisało się pod petycją o przywrócenie naturalnych barw sądeckiej lokomotywie. Od renowacji, podczas której na zielonej lokomotywie pojawiły się kolorowe malunki, nie milknie dyskusja wśród sądecza. Na zdanie są podzielone.
11: W sumie mi się podoba, jest taka kolorowa. Ale jeśli by wymalowali na taką, co było kiedyś, tylko tak świeżo, na zielono, no to też by było nawet dobrze. Bo u starszych osób to budzi kontrowersje. Wydaje mi się, że dla takich osób wymalowanie, tak jak kiedyś było, by się ucieszył.
4: czuję. To była lokomotywa mojego ojca. On był maszynistą. Taka pierwsza moja myśl, no Boże, ojciec by się chyba w grobie przewrócił. Ale później sobie myślę tak, ja wiem, on był postępowym człowiekiem. Może jemu by się to podobało.
7: To, co w tej chwili jest, to zbyt ekstrawaganckie. Jednak mimo wszystko jakaś ta tradycja powinna być zachowana.
5: Zbieranie podpisów pod petycją o przemalowanie lokomotywy potrwa jeszcze kilka miesięcy. Dziś obowiązują nowe maksymalne ceny paliw. Benzyna 95 może kosztować najwyżej 6 zł i 79 groszy za litr. To 6 groszy więcej niż wczoraj. Diesel z kolei tanieje o 6 groszy do 7 zł i 82 groszy. Sprawdziliśmy, co o cenach na stacjach mówią kierowcy.
12: Lepiej, lepiej, zdecydowanie. Widzę tutaj 6, a nie 8 albo 9.
13: No musiałem jeździć tyle samo, co jeździłem, bo pracuję autem, natomiast zdało się to odczuć po rachunkach. Także no zdecydowanie fajniej teraz będzie, jak będą udzielone te ceny.
14: No taniej, o złoty 50.
15: Jest różnica?
14: No na moich 30 kilometrach w jedną stronę do pracy to jest.
16: Zmieniło się to przez ostatnie 3 miesiące. No rzeczywiście, no benzyna była po 9 zł. Teraz jest troszeczkę niższa, troszeczkę tańsza.
17: Jak tam po obniżkach cen paliw?
18: No zaskakująco, ale dobrze. W końcu.
19: Jakkolwiek by to nie przeliczać, był to dużo większy koszt, tak?
5: Benzyna 98 kosztuje maksymalnie 7 zł. 66 groszy. Jeszcze dziś minister energii ma ogłosić ceny, które będą obowiązywać jutro. To była porażka w fatalnym stylu, mówią po meczu z Bośnią i Hercegowiną kibice reprezentacji Polski. Biało-czerwoni przegrali spotkanie w Lidze Narodów po mało wyrazistej i nieskutecznej grze. Zdaniem części fanów polskiej kadry ta porażka może oznaczać koniec Jana Urbana w roli selekcjonera reprezentacji Polski.
20: Myślę, że to są ostatnie godziny. Mamy jako naród w zwyczaju zmieniać co chwilę trenera, więc myślę, że nie damy mu więcej czasu.
21: Zmiany nic nie pomogły, zmiany były, wszedł Pietruszewski, weszli nowi, ale nic to nie zmieniło.
22: Ktokolwiek przyjdzie, to będzie teraz tak to wyglądało, no bo nie mamy z czego szyć.
5: Gola na wagę 3 punktów dla gospodarzy zdobył w 84 minucie z rzutu karnego Iwan Basić. Była to druga porażka biało-czerwonych w rozgrywkach Ligi Narodów. Podopieczni Jana Urbana oddalili się od czołówki grupy z 4 punktami, pozostają na 3 miejscu. Bośnia jest druga i wyprzedza nas o 4 punkty, a liderem niezmiennie Szwecja, która ma 10 punktów. Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 9:00, a już za chwilę nasi poranni goście w programie Słowo za Słowo. W RDN Małopolska Marek Rączka, wójt gminy Żyraków, a gościem RDN Nowy Sącz będzie burmistrz Muszyny Jan Golba.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Czarne chmury wiszą nad trenerem i nad drużyną. Na szczęście u nas tutaj nie czarne chmury nad regionem tarnowskim, ale słońce, niebo, no prawie błękitnym, niewielkim zachmurzeniem. Tych chmur więcej w godzinach przedpołudniowych. Po południu już powinno być słonecznie i przewaga słońca. Ciepło w ciągu dnia, 23 stopnie, ale poranek, przypominam, cały czas chłodny, 8 stopni teraz.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
2: Reklama,
3: muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Po reklamie.

0: I got you, babe. I zespół Jubi Fortio. Poranka dokładnie 11 minut po godzinie 8. Teraz czas na naszą poranną rozmowę. Słowo za słowo. Dzisiejszą rozmowę prowadzi Ewa Biedroń.
1: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
2: Naszym gościem jest wójt gminy Żyraków, Marek Rączka. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry, witam panią, witam wszystkich radiosłuchaczy Radia RDN Małopolska.
2: Od 1 września dzieci chodzą do nowego żłobka, czyli już ponad miesiąc w Żyrakowie. Pod koniec sierpnia było takie uroczyste otwarcie. Czy wszystkie miejsca są zajęte? Jakie warunki mają dzieci?
3: Żłobek w Żyrakowie to jest druga placówka tego typu na terenie naszej gminy. Chcę tylko przypomnieć, że od roku 2019 w Zawierzbiu funkcjonuje żłobek większy, bo tam jest ponad 60 miejsc dla dzieci w wieku od pół roku do 3 lat. Natomiast w sierpniu, tak jak pani powiedziała, otworzyliśmy żłobek w Żyrakowie, 20 miejsc dla małych dzieci, które tam mogą bezpiecznie przebywać wtedy, kiedy ich rodzice pracują zawodowo. Jest to placówka, tak jak powiedziałem, druga w naszej gminie. Dzięki uchwale Rady Gminy utworzyliśmy zespół żłobkowy, który pozwala na to, że jednolita jest obsługa i jednolite są zajęcia prowadzone w obydwu tych żłobkach pod jednym nadzorem i myślę, że tutaj będziemy monitorujemy cały czas potrzeby w tym zakresie. Była taka potrzeba, żłobek na Zawierzbiu nie mieścił wszystkich chętnych dzieci. Nie wszystkie chętne dzieci do pobytu w tym żłobku, dlatego zdecydowaliśmy się, uzyskując jeszcze dodatkowe dofinansowanie z Krajowego Programu Odbudowy, jak również z programu Aktywny Maluch, dofinansowanie otrzymaliśmy, dokładając około 400 tysięcy środków z budżetu gminy za kwotę łączną około 1 800 tysięcy złotych. Otworzyliśmy ten żłobek w pełni wyposażony, posiadający 3 sale dydaktyczne, wózkownie, zaplecze socjalne. Także myślę, że wszyscy, którzy...
2: Pachnie nowością, mówiąc krótko. 20, tak, miejsc.
3: 20 miejsc wypełnione, tak. Wypełnione są wszystkie. Te dzieciaczki tam mają swoje miejsce pobytu, kiedy ich rodzice pracują zawodowo.
2: Z tego, co tutaj rozmawialiśmy w poprzednich miesiącach, mieszkańców przybywa w gminie, nowe domy się budują, nowe rodziny przybywają. Tak się zastanawiam, czy te dwa żłobki to wystarczą.
3: Demografia nie tylko w gminie Żyraków, ale myślę, że w całej Polsce na dzień dzisiejszy jest niekorzystna. Przyrost naturalny jest ujemny, jeżeli chodzi o urodzenia, natomiast gmina Żyraków jako gmina podmiejska, gdzie bardzo dużo się buduje nowych domów, gdzie sprowadza się wiele młodych małżeństw i ciągle przybywa do nas mieszkańców. Wiadomo, że są młode małżeństwa, więc i pojawiają się dzieci. W związku z powyższym jest potrzeba na tego typu usługi. Monitorujemy to cały czas. Mamy to na uwadze i nie podejmujemy dzisiaj już jakichś konkretnych decyzji. Niemniej jednak, jeżeli w przyszłości zajdą potrzeby, żeby to rozbudowywać, również mając na uwadze możliwość pozyskania środków na tego typu inwestycje, będziemy to brali pod uwagę.
2: Inwestycji w gminie jest sporo. Przeglądając media społecznościowe gminy Żyraków, powstaje nowoczesny ośrodek kultury, tak trzeba powiedzieć, o Centrum Kultury w Woli Żyrakowskiej. Sala widowiskowa. Ile miejsc tam będzie? Jakie to możliwości daje?
3: Budynek Centrum Kultury i Promocji Woli Żyrakowskiej jest to budynek, który został wybudowany w latach 70. i jego standardy już odbiegają od dzisiejszych wymagań. W związku z powyższym, mając możliwość pozyskania środków zewnętrznych, a to dzięki również naszej przynależności do Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego, gdzie 4 samorządy, mając dedykowane pewne środki na inwestycje w różnych obszarach, między innymi właśnie w obszarze kultury, postanowiliśmy rozbudować ten ośrodek. Budynek obecnie istniejący będzie poddany całkowitej przebudowie, zostanie obniżona kondygnacja, zostaną wybudowane, powstaną nowe sale, w których będą pracownie różnego rodzaju, służące do różnego rodzaju już zajęć artystycznych, w których będą nasi mieszkańcy mogli korzystać, a najważniejszym obiektem, który przy tym budynku powstaje, to jest sala widowiskowa, która pomieści 300 miejsc. Będzie oczywiście scena, będzie widownia, która będzie widownią składaną na czas różnego rodzaju koncertu. Będzie ona rozkładana, gdzie publiczność będzie mogła oglądać różnego rodzaju koncerty. Natomiast jeżeli będzie potrzeba, to wówczas ta widownia będzie składana w sposób taki szufladowy i pozyskamy dodatkową powierzchnię na prowadzenie różnego zajęć, na przykład zajęć tanecznych. Oczywiście ta sala widowiskowa będzie miała odpowiednie oświetlenie, odpowiednie nagłośnienie, także będzie spełniać wszystkie standardy, jakie na dzień dzisiejszy są potrzebne w tego typu instytucjach.
2: To będzie się działo, o te prace będziemy dopytywać, bo do końca przyszłego roku tak będą one trwały, ale dzieje się w kulturze, to nie ma, nie jest tak, że tutaj trwają prace i nic się nie dzieje.
3: Oczywiście nie może być żadnej pustki. Centrum Kultury i Promocji działa na dzień dzisiejszy. Tymczasowo siedzibę ma w Dworku Zabytkowym w Żyrakowie. Oczywiście zgodnie z kalendarzem imprez, które są zatwierdzone na cały rok budżetowy, te wszystkie imprezy się odbywają i również zajęcia różnego rodzaju świetlicowe, różnego rodzaju imprezy, które są zaplanowane, cały czas mają miejsce i można skorzystać z naszej oferty.
2: To teraz do Nagoszyna się przenosimy. Dzienny dom pobytu tutaj będzie dla seniorów. Na jakim etapie są te prace?
3: Budynek dawnego przedszkola w Nagoszynie Woli, który również swoim standardem odbiega od dzisiejszych wymagań. Kilka lat temu tam przedszkole przestało funkcjonować i postanowiliśmy go zagospodarować w kierunku utworzenia tam klubu dziennego pobytu dla seniorów. Uzyskaliśmy środki zewnętrzne, również ze środków europejskich i budynek ten zostaje kompleksowo przebudowany. Rozpoczęło się od praktycznie zdjęcia całej powierzchni pokrycia dachowego, przebudowy stropów, izolacji fundamentów, docieplenia fundamentów, doprowadzenia mediów typu woda, kanalizacja i na dzień dzisiejszy trwają prace remontowe. Za niedługo będzie

0: I dla starszych, i dla dzieciaków, od tego zaczęliśmy. Od żłobka. Tak,
1: zaczęliśmy rozmowę o najmłodszych, teraz mówimy o starszych.
0: A teraz o inwestycji dla wszystkich, bo o ekologii, o segregowaniu odpadów, to od małego, prawda, trzeba uczyć. Tak. Często to dzieciaki mówią, mama, tata, segregujemy, kończą się prace przy budowie, przokół z prawdziwego zdarzenia, trzeba to podkreślić, w Straszyncinie. Nie zastanawiam się, co się zmieni, jak ta inwestycja wpłynie na gospodarkę właśnie odpadami. Czy to się może kiedyś przełożyć na ceny niższe oczywiście za śmieci?
1: Na pewno wszyscy oczekujemy, że ceny śmieci nie będą, przynajmniej nie będą wzrastać. Oby utrzymały się na tym poziomie, jaki mamy na dzień dzisiejszy, a te ceny u nas nie są wygórowanymi cenami. Punkt od momentu, kiedy gospodarka śmieciami została przekazana do prowadzenia przez samorządy gminne, punkt selektywny odbioru śmieci komunalnych mieliśmy zawsze dzierżawiony od innych podmiotów. Z jednej strony wiązało to się oczywiście z odpowiednimi opłatami, z drugiej strony nie zawsze mieliśmy możliwość kontroli tego, co do tych punktów trafia. Dwa lata temu postanowiliśmy uporządkować to i od zeszłego roku funkcjonuje tymczasowy PSZOK w Straszyncinie, ale w międzyczasie uzyskaliśmy również dofinansowanie na wybudowanie takiego PSZOK-u z prawdziwego zdarzenia, który praktycznie technicznie jest już wybudowany. Lokalizacja jego znajduje się na strefie naszej przemysłowej w Straszyncinie, gdzie jedna z działek została przeznaczona na ten cel. Znajduje się tam oprócz oczywiście odpowiedniej boksów przeznaczonych na różnego rodzaju segregowane śmieci, również będzie tam pomieszczenia do edukacji, gdzie będą i młodsi, i starsi mogli nauczyć się, czy zostać poinformowani o sposobie segregowania i oddawania śmieci.
0: To kiedy będzie można już korzystać, mieszkańcy, kiedy mogą przywozić odpady?
1: Myślę, że od grudnia będziemy tam już uruchomimy na stałe funkcjonowanie tego PSZOK-u. Na dzień dzisiejszy funkcjonuje tymczasowy, który również się znajduje w Straszyncinie i tam nasi mieszkańcy mają możliwość oddawania tych śmieci. Chcę tylko tyle powiedzieć, że ten PSZOK będzie dostępny przez 6 dni w tygodniu, także każdy, kto nawet pracuje zawodowo, będzie mógł również w sobotę przywieźć oczywiście posegregowane śmieci.
0: To jeszcze w Straszyncinie zostaniemy, bo tam trwa remont drogi, tak? Do firm prowadzących. Na jakim to jest etapie?
1: Otrzymaliśmy również dofinansowanie na wybudowanie drogi, przebudowę kompleksową drogi, która znajduje się w strefie przemysłowej na terenie dawnego zakładu kombinatu Iglopol. Ta droga jest obecnie w przebudowie. Prace są dość zaawansowane. Dość długo trwały sprawy związane z przełożeniem mediów, a głównie tutaj chodzi o zasilanie energetyczne. Tam były kable, którym operatorem jest Tauron. Długo żeśmy czekali na przełożenie, tak żeby nie wchodzić z pracami i nie uszkodzić tych przewodów. Na dzień dzisiejszy po rozpoczęciu prac nastąpiło wykorytowanie, teraz będzie budowa, podbudowa przygotowywana tak, żeby docelowo można było położyć nawierzchnię, która będzie oczywiście nawierzchnią pozwalającą bezpiecznie się przemieszczać. Będą również wydzielone pasy dla ruchu pieszego czy ruchu rowerowego.
0: Czy udaje się gminie Żyraków pozyskać dotacje na dofinansowania na remont dróg? Mamy sezon jesienny, na razie pogoda sprzyja, ale wiadomo, za niedługo będzie zima. Czy jeszcze jakieś prace tutaj w tym okresie będą prowadzone? Przy chodnikach także i na drogach.
1: Jeżeli chodzi o chodniki, to tutaj największe potrzeby są budowy chodników w ciągu dróg powiatowych, które są w administracji oczywiście starostwa powiatowego, ale cały czas współpracujemy z powiatem, podpisujemy odpowiednie porozumienia, na mocy których my przekazujemy również środki finansowe. Na dzień dzisiejszy takie porozumienie będzie dotyczyć wybudowania pewnego odcinka chodnika w miejscowości Mokre. Również starostwo ogłosiło przetarg na budowę chodnika w miejscowości Zasów, ale również ze środków, które chcemy pozyskać na kompleksową przebudowę drogi powiatowej.

0: relacji Przesław Chotowa przebiegające przez teren naszej gminy. To będzie przebudowa chodników w miejscowości Straszęcin, jak również dobudowa chodników brakujących w ciągu drogi tej powiatowej w miejscowości Bobrowa i Bobrowa Wola oraz Korzeniów. Także myślę, że tutaj w następnych latach będziemy te inwestycje realizować, oczywiście we współpracy ze starostwem powiatowym.
1: Wiadomo, że rowerzystów także jest dużo i w całym regionie ludzie dopytują o nowe ścieżki rowerowe. Jak to wygląda na terenie gminy? Jakie są plany?
0: Turystyka rowerowa jest teraz w modzie i również będąc członkiem Dębicko-Robczyckiego Obszaru Funkcjonalnego mamy porozumienie zawarte, pozyskane środki na budowę ciągów rowerowych przebiegających przez te cztery nasze gminy. Na terenie naszej gminy będzie realizowany odcinek około 10 km dróg, ścieżek rowerowych wybudowanych łącznie z miejscami obsługi rowerzystów, który będzie przebiegał w pierwszym etapie od mostu w Zawierzbiu na Wisłoce, czyli łączący nas z miastem Dębica, przez Zawierzbie, Żyraków, Wolę Żyrakowską, Bobrową do mostu na Brzeźnicy, czyli łączący nas z gminą Dębica. Te ciągi rowerowe będą przebiegać częściowo po wałach Wisłoki. Tutaj ukłon w kierunku Wód Polskich, które wyraziły zgodę na wejście z tą inwestycją. Następnie wzdłuż naszych ciągów dróg gminnych, jak również w Bobrowej wzdłuż drogi powiatowej, co również spowoduje zwiększenie tego ruchu rowerowego, bo jeżeli będzie on separowany od ruchu drogowego, samochodowego, to będzie bezpieczniejszy.
1: Ja tylko dopytam w temacie rowerzystów, asfaltowe?
0: Asfaltowe, oczywiście, w takiej technologii przyjęliśmy to i tak będzie to robione.
1: Może jeszcze nam się uda króciutko o obronie cywilnej, o ćwiczeniach porozmawiać. Pan organizował, był pan na miejscu w zespole szkół w Straszęcinie. Były ćwiczenia. Jak przebiegały, co z nich wynika?
0: Dwa tygodnie temu przy szkole w Straszęcinie zostały zorganizowane wspólnie ze wszystkimi jednostkami OSP ćwiczenia ewakuacji szkoły związane z wywołaną pożarem w tej placówce. Chcieliśmy przećwiczyć wszystkie procedury związane z ewakuacją dzieci, z gaszeniem pożaru, jak również z udzielaniem pierwszej pomocy potrzebującym, bo kilka tam osób zostało oczywiście opatrzonych, wymagało opatrzenia w związku z odniesionymi jakimiś ranami, w związku z tą ewakuacją i to wszystko oczywiście było symulowane, to wszystko było pod kontrolą, natomiast przy okazji również odbyła się pogadanka i przećwiczono ewakuację szkoły na wypadek zagrożenia z powietrza. Jesteśmy województwem podkarpackim, w którym często zdarzają się alerty związane z atakami dronów tuż przy granicy Polski na terenie Ukrainy i w związku z powyższym musimy być przygotowani i odpowiednio reagować.
1: Ale tylko spokój nas uratuje?
0: Tylko spokój nas uratuje.
1: I młodzież słuchała się wszystkich komend służb?
0: Zgodnie z takim powiedzeniem wojskowym, im więcej potu na poligonie, tym mniej krwi na polu walki, to należy się przygotować na wszystkie sytuacje tego typu awaryjne po to, żeby można było spokojnie przeprowadzić wtedy, kiedy dochodzi do zagrożenia. Oby takich zagrożeń nie było.
1: Oby. I na szczęście to były tylko ćwiczenia.
0: Tylko ćwiczenia, tak.
1: Dziękujemy
0: jest.
1: Bardzo. Wójt gminy Żyraków Marek Grączka był naszym porannym gościem.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję pani. Dziękuję wszystkim radiosłuchaczom Radia RDN Małopolska.
2: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
3: Reklama.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Po reklamie.
7: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
8: Wiadomości sportowe, Tomasz Graczewski, zapraszam. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w spotkaniu czwartej kolejki grupy czwartej Dywizji B Ligi Narodów. Gola na wagę 3 punktów dla gospodarzy zdobył w 84. minucie Iwan Basić, skutecznie wykorzystując rzut karny odgwizdany po faulu Jana Bednarka na rywalu. Mecz podsumował kapitan reprezentacji Polski w tym spotkaniu Piotr Zieliński.
9: W pierwszej połowie kilka stuprocentowych sytuacji, 2-3, które musimy wykorzystać, przy tym, że gramy na ciężkim terenie z rywalem, no, który gdzieś tam fizycznie dobrze wygląda i tutaj akurat się dobrze czuję. Daliśmy się już później w ich grę, trochę im przestrzeń zostawialiśmy, żeby mogli te wrzutki robić, byli groźni, zbierali te długie piłki, no i było trochę smrodu przez to.
8: Podopieczni Jana Urbana, którzy odnieśli tylko jedno zwycięstwo w 4 spotkaniach, oddalili się od czołówki grupy. Z 4 punktami pozostają na 3. miejscu. Do meczu krytycznie podchodzą kibice, z którymi rozmawiał Maciej Szefer.
10: Rozczarował mnie poziom indywidualnych graczy, bo jednak gramy w silnych ligach europejskich indywidualnie i nikt nie pociągnął gry, nikt nie pokazał, że ma charakter.
11: Zmiany nic nie pomogły, zmiany były, wszedł Pietuszewski, weszli nowi, ale nic to nie zmieniło.
12: Część kibiców uważa, że ta porażka może przesądzić o zwolnieniu trenera Jana Urbana.
13: Ktokolwiek przyjdzie, to będzie teraz tak to wyglądało, no bo nie mamy z czego szyć.
8: Bośnia jest druga i wyprzedza nas o 4 punkty, a liderem niezmiennie jest Szwecja z 10 punktami, która w innym poniedziałkowym starciu pokonała na wyjeździe Rumunię 1-0. KS Sośnica Gliwice pozostaje niepokonana dla tarnowskich futsalistów. Futsal Klub Tarnów mierzył się w niedzielę z gośćmi z Gliwic w hali Akademii Tarnowskiej. Spotkanie rozegrano w ramach 3. kolejki pierwszej ligi futsalu. Tarnowianie przegrali mecz 1-6. To 3. ale też najwyższa do tej pory porażka Futsal Klubu Tarnów z zespołem z Gliwic. W poprzednim sezonie drużyny ścierały się ze sobą 2-krotnie i z obydwu pojedynków zwycięsko wychodziła Sośnica. Mecz 4. kolejki tarnowianie zagrają z GKS-em Futsal Tychy w najbliższą niedzielę, 11 października. Ireneusz Mamrot, nowym trenerem drugoligowej Sandecji Nowy Sącz. 55-letni szkoleniowiec zastąpił na tym stanowisku zwolnionego Rafała Smalca. Nowy trener biało-czarnych podpisał kontrakt do końca sezonu z opcją jego przedłużenia o 12 miesięcy. Ireneusz Mamrot prowadził w przeszłości kluby pierwszej ligi i ekstraklasy, m.in. Jagiellonie Białystok, Arka Gdynia, Miedź Legnica czy Stal Mielec. Jego poprzednik, Rafał Smalec, poprowadził Sandecję w 34 spotkaniach. Pod jego wodzą biało-czarni wygrali 15 razy, 11 razy zremisowali oraz zanotowali 8 porażek. W sobotę Sandecja przegrała u siebie 1-3 z Lechią Zielona Góra i jest 9. w piłkarskiej drugiej lidze. W piątek Sączersi zagrają na wyjeździe z rekordem Bielsko-Biała. Po raz pierwszy pod wodzą Ireneusza Mamrota. Piłkarze Unii Tarnów nie zdobyli twierdzy Krakowi, ale też nie dali rywalom wygrać. Rezerwy krakowskiej drużyny do tej pory pozostawały niepokonane na własnym boisku w rozgrywkach czwartej ligi. Unia tę passę przełamała, remisując 2-2. Pierwsze minuty nie wskazywały na taki rezultat, bo drugi skład Krakowi wyszedł na 2-bramkowe prowadzenie już na samym początku spotkania, zdobywając gole w 6. i 7. minucie meczu. Jaskółki odpowiedziały dopiero w drugiej połowie, zdobywając 2 bramki i ustalając wynik spotkania. Po tym meczu zespół z Mościc zajmuje 10. miejsce w tabeli. Trzy punkty z wyjazdowego meczu przywieźli do Tarnowa piłkarze piątoligowej Tarnowi. W spotkaniu dziewiątej kolejki pokonali okociński KS Brzesko 4-3. Tarnowianie objęli prowadzenie po 30 minutach gry. Niecałe 10 minut później czerwoną kartkę obejrzał Krzysztof Kucharczyk i Tarnowia grała w osłabieniu. Do końca pierwszej połowy przyjezdni jeszcze dwukrotnie trafiali do siatki okocińskiego, który odpowiedział jednym trafieniem. Tuż po wznowieniu gry po przerwie drugą bramkę dla Tarnowi zdobył Leon Kukuś i było już 4-1. Gospodarze starali się odrobić straty, jednak ostatecznie 3 punkty za to spotkanie pojechały do Tarnowa. Ta wygrana dała Tarnowi awans na 10. miejsce w tabeli 5. ligi.
7: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor Brookbet. Sponsor drużyny piłkarskiej Brookbet Termalika Nieciecza.

0: Producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Piłka nożna to dziś temat numer jeden, szczególnie to wczorajsze spotkanie, ale my teraz nie zajmujemy się piłką, o piłce już była mowa, my teraz zajmujemy się ponownie prognozą pogody. Chmury i to częściowe zachmurzenie w tych godzinach przedpołudniowych, po południu powinno nam się dopiero zrobić słonecznie. Temperatura w ciągu dnia to dziś 23 stopnie, my teraz 9-10 stopni, czyli w dalszym ciągu jeszcze chłód do poranku.
0: Producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Dziś trochę chmury dominują, ale za to środa i czwartek to przewaga słońca i temperatura 24, a nawet w piątek i w czwartek to 25 stopni. I żeby nie było nam zbyt dobrze, to w piątek temperatura spadnie do 14-15 stopni. Tak więc o 10 stopni obniży nam się temperatura, czyli z 25 do 15. Tak się zapowiada nam wstępnie na razie prognoza pogody. 24 minuty nam zostało do godziny 9. Przypominam, retro wtorek. Za chwilę jeszcze raz informacja dla zmotoryzowanych.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Wolność to ja mam w weekendy, a na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
3: Autoring, lider marki Hyundai w Tarnowie, ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
0: Po reklamie.
5: Dwadzieścia minut nam zostało do godziny 9:00. To czas, gdzie wyjeżdżamy jeszcze raz i sprawdzamy sytuację. Ja przypominam, i tutaj chyba nie trzeba nikomu przypominać i zaznaczać, ale chyba wydaje mi się, większość kierowców wie, mówię większość, bo są tacy, którzy no zapominają o tym, że trzeba ten stan naszego pojazdu sprawdzić, szczególnie o tej porze roku. Mamy jesień, czyli kontrolujemy opony, wycieraczki, sprawne oświetlenie, to jest bardzo ważne, moi kochani. No i co najważniejsze, my to zdejmujemy nogę z gazu, czyli dostosować trzeba prędkość do aktualnych warunków, a nie tylko do limitów. A część z nas to jednak sugeruje się tymi limitami, a nie warunkami, a te warunki no, będą nam się cały czas zmieniać. Teraz troszeczkę chmury dominują, po południu słońce, ale przyjdzie taki czas, że będzie ten deszcz nam dominował na tych naszych drogach. Tak to podczas każdej jesieni bywa, zmienne warunki panujące na naszych drogach. Dlatego apeluję o tym bezpieczeństwie, mówię cały czas i przypominam również o odblaskach. Na ten temat wczoraj mówiliśmy, nośmy te odblaski. Pamiętajmy, zakładajmy te odblaski, bądźmy widoczni, bo to jest bardzo ważne, szczególnie jak taka szarówka panuje za oknami. Ulicę Tarnową i tutaj pochwalić muszę wszystkich zmotoryzowanych, bilans zerowy, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, tak więc oby tak dalej moim zmotoryzowaniem było. A na tych naszych ulicach no już spory ruch mamy, no tak to przed 9:00 i tutaj w porannym tym naszym przemieszczaniu się po tych naszych ulicach, tych samochodów jest sporo, standardowo Klikowska, tutaj dojeżdżając do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego, krótki postój na Rzeźniczej gdzieś na tej wysokości, później od Paderewskiego, Wieniawskiego, powolutko nawet z postojem do Ronda Słowackiego Szkotnik, krótki postój na Szujskiego, jadąc w kierunku Mościc, na wysokości Szkotnik i podobnie też krótki postój na Narutowicza, dojeżdżając do Ronda Sikorskiego i ulica Krakowska, przypominam od 15:00 tutaj wszystko nam się pozmienia. Tak więc kierowcy, warto przeglądnąć, warto sprawdzić. Już teraz, szczególnie na naszych stronach internetowych zachęcam, sprawdźcie sobie, jak będzie wyglądały tutaj zmiany w organizacji ruchu właśnie na tym rondzie Sikorskiego, Narutowicza, Krakowska. Postój też na Tuchowskiej mamy od Przedszkolaków do Konarskiego, postój na Gumnickiej od Wesołej do Dąbrowskiego. Spory ruch też na Mickiewicza, na wysokości Matki Bożej Fatimskiej czy ulicę Piłsudskiego i zobaczmy sobie jeszcze na ulicę Koszycką. Teraz już w miarę ta sytuacja dobrze by wygląda na wysokości Pawłowskiego, Sucharskiego, powolutku do Ronda Czerwona i ulica Krakowska. To tyle na razie z dróg, a my już za chwilę przeniesiemy się do Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie i będziemy podawać aktualne oferty pracy.

0: Those Russians. W studium już pani Barbara Medulian, doradca do spraw zatrudnienia. Jak pani Basia Medulian jest, to znaczy, że Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie. Dzień dobry, witam.
1: Dzień
0: serdecznie.
1: Dobry.
0: Uśmiechnięta, radosna, ciepło na polu? Bo tak widzę krótki rękawek.
1: No bo mi jest zawsze gorąco.
0: Proszę pana. Bo ja tak jak przyszedłem o 6, to zimno było rano, dlatego się muszę zapytać, żebym wiedział, co w pogodzie mówić. Dobrze, oferty pracy.
1: Tak.
0: No to słuchamy, tak? No to lecimy, dobra. Pani Basiu.
1: To tak, dzisiaj oferty na początek, tak. Osoba na stanowisku piekarz. W wymaganiach mamy wykształcenie zawodowe kierunkowe, mile widziane doświadczenie, zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych. Może być też osoba z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Praca jest w zakliczynie od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę na dwie zmiany w godzinach od 10 do 18 oraz od 17 do 5 rano. Wynagrodzenie jest od 4806 zł brutto do 5300 zł brutto. Kolejna oferta, osoba na stanowisku sprzedawca e-commerce i sklepu stacjonarnego. W wymaganiach mamy doświadczenie w sprzedaży stacjonarnej oraz e-commerce, umiejętność przygotowania i składania ofert przetargowych, obsługa platform sprzedażowych oraz znajomość podstaw marketingu internetowego, znajomość systemu księgowego Optima, wysoka kultura osobista i umiejętność obsługi klienta, samodzielność, dokładność i dobra organizacja pracy, zdolności analityczne i umiejętność pracy z danymi sprzedażowymi. Wykształcenie jest bez znaczenia. Praca jest w Tarnowie od poniedziałku do piątku, od 7 do 15. Pracodawca oferuje laptop oraz telefon oraz możliwość rozwoju zawodowego i osobistego. Wynagrodzenie jest 4806 zł brutto plus prowizja od sprzedaży. Osoba na stanowisku mechanik samochodów ciężarowych. W wymaganiach mamy mile widziane doświadczenie jako mechanik samochodów ciężarowych. Może być też osoba z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Wykształcenie jest bez znaczenia. Praca w Tarnowie od poniedziałku do piątku na dwie zmiany w przedziale godzinowym między 7 a 22. Wynagrodzenie jest 5000 zł brutto plus premia. Osoba na stanowisku pracownik ogólnobudowlany, tutaj wykształcenie bez znaczenia, mile widziane prawo jazdy kategorii B, chęci do pracy, umowa jest na czas określony na 6 miesięcy bądź umowa zlecenie. Praca powiat tarnowski od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15, wynagrodzenie 5,5 tysiąca zł brutto. Nauczyciel, nauczycielka języka polskiego, w wymaganiach wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym. Praca w Tarnowie jest od poniedziałku do piątku w przedziale godzinowym między 7 a 15. Wynagrodzenie od 5178 zł brutto w zależności od wykształcenia, stażu pracy i stopnia awansu. Osoba na stanowisku monter instalacji sanitarnych, wykształcenie bez znaczenia, chęci do pracy, możliwość przyuczenia. Praca w Tarnowie i okolicach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Wynagrodzenie 6,5 tysiąca zł brutto. Mamy też ofertę dla osoby na stanowisku inżynier sprzedaży. Tutaj wykształcenie minimum średnie, elektryk, automatyk lub pokrewne, prawo jazdy kategorii B, obsługa komputera, tutaj przynajmniej podstawowa, umiejętność pracy w zespole, praca w Tarnowie od poniedziałku do piątku od 7 do 15, wynagrodzenie jest 5000 zł brutto. Pracownik, pracownica do spraw technicznych, konserwator lub konserwatorka obiektów, w wymaganiach wykształcenie zasadnicze zawodowe, rok doświadczenia na stanowisku, prawo jazdy kategorii B, uprawnienia SEP, mile widziane rzecz uprawnienia spawalnicze, praca w Zgłobicach, Nowym Sączu i w Nowym Targu od poniedziałku do piątku od 8 do 16, wynagrodzenie 4806 zł brutto. I jeszcze jedna oferta, osoba na stanowisku pracownik wykończenia wnętrz. W wymaganiach minimum rok doświadczenia na stanowisku, umiejętności z zakresu wykonywania wnętrz, wykształcenie bez znaczenia, może być osoba z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, możliwość zatrudnienia emerytów, praca jest w Węgrzcach Wielkich, województwo małopolskie, od poniedziałku do piątku, od 7 do 17, praca jest na umowę zlecenie lub B2B, w późniejszym okresie też możliwość umowy o pracę, pracodawca zapewnia dojazd do pracy, wyjazd z Tarnowa i okolic około godziny 6, wyjazd i powrót w tym samym dniu. I wynagrodzenie tu jest od 6 do 10 tysięcy złotych brutto.
0: Ofertę pracy podawała Barbara Medulian, doradca do spraw zatrudnienia, Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie. Panie Basiu, muszę zapytać, bo tak się zaciekawiłem tymi ofertami pracy, co pani mówiła. Nie dlatego, że chcę zmienić, bo ja jestem zadowolony, mi jest tu bardzo dobrze, tu gdzie jestem. Ale tak się zastanawiam i pewnie pani z doświadczenia może nam powiedzieć, bo słuchając tego, pracodawcy kuszą, bo tak, dodają, że telefon można dostać laptop, pewnie samochód służbowy.
1: Też, tak.
0: No i tak się zastanawiam, czy ci, którzy szukają pracy, zwracają uwagę na te dodatki, czy tylko zwracają uwagę na wynagrodzenie, na płacę?
1: Myślę, że jedno i drugie, tak?
0: Czyli to jest taki dodatkowy magnes do tego, tak, żeby tą ofertę przyjąć, sprawdzają, a jeszcze jak byłby tutaj ekspres do kawy, to wydaje mi się, na to szczególnie by zwracali uwagę. Poranna kawa, ekspres do kawy, no to nie, biorę taką ofertę. Jak nie wziąć, prawda?
1: Dokładnie. Myślę, że to kusi też, tak? I przyciąga na pewno potencjalny kandydat.
0: Ale wydaje mi się, że to też taki wymóg czasów obecnych, że to jest chyba już taka norma, ten telefon czy ten laptop, on po prostu ułatwia nam tą pracę, ułatwia ten kontakt na przykład z klientem i wydaje mi się, że to już jest taka zasada, że to już jest podstawa, to trzeba mieć, żeby po prostu funkcjonować w tym świecie też i tym świecie elektronicznym, w tym świecie no, z cyfrozy, pomoże mi pani? Proszę bardzo, ja się nie mogę wysłowić.
1: Cyfryzowanym.
0: Tak jest, bardzo, oj, bardzo ładnie. Dobrze, to my się zajmujemy miejscami, pani będzie na moim stanowisku, bo pani ładnie się wysłowiła, ja pójdę do pani do Urzędu Pracy. Możemy się tak zamienić?
1: No chyba nie.
0: Dlaczego? Chyba spróbujmy. Dobrze, no to moi kochani, od 9 na antenie Radia Małopolska będzie Barbara Dulian, a ja idę do Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie i czekam tam na was, ci, którzy szukacie pracy. Świat cyfrowy czeka. 7 minut do godziny 9, teraz Suzy Quattro, czyli retro wtorek, hity sprzed lat, a po wiadomościach Howard Jones przywita się z państwem.

0: nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie.

0: Wyznaczona data referendum w Lisiej Górze, o szczegółach w tych wiadomościach. Rząd chce zrobić porządek z parkowaniem hulajnóg elektrycznych. Sądecka policja zapewnia, że często patroluje Aleję Piłsudskiego w Nowym Sączu. W sobotę zginął tam 50-letni mężczyzna potrącony na pasach przez 21-letniego kierowcę. Wiadomości o 9:00, Aneta Mleczko zapraszam. 22 listopada mieszkańcy gminy Lisia Góra zdecydują o przyszłości urzędującego wójta oraz rady gminy. Tarnowska delegatura Krajowego Biura Wyborczego wydała postanowienie o przeprowadzeniu referendum. Mieszkańcy w lokalach do głosowania otrzymają dwie karty, na każdej z nich po jednym pytaniu. Czy jest pan, pani za odwołaniem Arkadiusza Mikuły, wójta gminy Lisia Góra przed upływem kadencji? Oraz czy jest pan, pani za odwołaniem rady gminy Lisia Góra przed upływem kadencji? Na każdej z kart możliwa będzie jedynie odpowiedź tak lub nie, wybierana przez postawienie znaku X w odpowiedniej kratce. Do 23 października jest czas na zgłaszanie do komisarza wyborczego w Tarnowie kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum. Każda z komisji ma składać się z 8 osób, 4 członków zgłoszonych przez inicjatora referendum oraz 4 zgłoszonych przez wójta gminy. Głosowanie odbędzie się w niedzielę 22 listopada w godzinach od 7 do 21. Rząd chce zrobić porządek z parkowaniem hulajnóg elektrycznych. Urządzenia te obecnie są często pozostawiane na chodnikach i ścieżkach rowerowych, zagrażając bezpieczeństwu. Ministerstwo Infrastruktury zaproponowało wyznaczenie specjalnych stref parkowania hulajnóg po ich wypożyczeniu. Arkadiusz Augustyniak.
1: Pozostawione na środkach chodników i ścieżek rowerowych hulajnogi denerwują wiele osób.
2: Bardzo mnie denerwują, ponieważ jak jadę rowerem, to muszę je omijać. Ludzie się potykają, no jest to masakra ogólnie.
3: No absolutny skandal, jak można tak się zachowywać. Zagraża. Sam niejednokrotnie prawie zahaczyłem coś takiego jak nadzorowanie jazdy na rowerze.
1: Dlatego rząd postanowił ten problem rozwiązać. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec powiedział, że propozycja zakłada wyznaczenie specjalnych stref parkowania hulajnóg.
4: Za to będzie odpowiadała firma, oczywiście operator, który będzie tutaj stroną, ale będzie mógł wtedy wyciągać, że tak powiem, konsekwencje, jeżeli dana osoba, która wypożycza taki sprzęt, nie spełni tych wymogów.
1: Stanisław Bukowiec zapowiada też lepszy nadzór nad rynkiem hulajnóg. Obecnie wiele urządzeń sprowadzanych na przykład z Azji nie spełnia wymogów bezpieczeństwa.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Sądecka policja zapewnia, że często patroluje Aleję Piłsudskiego w Nowym Sączu. W sobotę zginął tam 50-letni mężczyzna potrącony na pasach przez 21-letniego kierowcę. Od początku tego roku na Alejach Piłsudskiego policjanci zatrzymali do kontroli drogowej ponad 700 kierujących, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość i ukarali ich mandatami, mówi Aneta Mazur z nowosądeckiej policji.
6: Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drogach w dużej mierze zależy od nas samych. Kierowcy, pamiętajcie o przestrzeganiu przepisów i limitów prędkości, zachowujcie szczególną ostrożność w rejonie przejść dla pieszych, a przede wszystkim unikajcie brawurowych zachowań, które mogą stać się przyczyną tragedii. Piesi, przechodźcie przez jezdnię w wyznaczonych miejscach, w znacznej odległości od nadjeżdżającego pojazdu, zawsze upewniając się, czy można to zrobić w bezpieczny sposób.
0: Dodajmy, że w tym roku na Alejach Piłsudskiego w Nowym Sączu zatrzymano prawo jazdy 14 kierowcom w związku z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km na godzinę. Ponadto policjanci wykryli również 49 przypadków niewłaściwego zachowania kierujących w stosunku do pieszych. Odśpiewaniem hymnu Gaudy Mater Polonia studenci Akademii Tarnowskiej oficjalnie zainaugurowali nowy rok akademicki. Naukę rozpoczyna ponad 4 tysiące osób.
7: Agnieszka, jestem na trzecim roku na kierunku pielęgniarstwa.
8: Dlaczego wybrałaś właśnie taki kierunek i dlaczego w ogóle zdecydowałaś się iść na studia?
7: Zawsze chciałam pomagać po prostu ludziom, a dlaczego zdecydowałam się iść na studia? Za bardzo nie miałam wyboru, bo jestem po liceum.
8: Co powiedziała być młodszym kolegom, którzy dopiero zaczynają edukację na tym etapie?
7: Żebyście byli wytrwali, bo będzie ciężko, ale będzie warto.
0: Szczególnie dużym zainteresowaniem podczas rekrutacji cieszył się kierunek lekarski, gdzie było około 20 chętnych na jedno miejsce. Trudno było też dostać się na inne kierunki medyczne, takie jak położnictwo czy fizjoterapia.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Wiadomo, że to nastąpi, jednak w głębi siebie łudzisz się, że do tego nie dojdzie, mówią argentyńscy kibice o zakończeniu kariery przez Lionela Messiego. Argentyński piłkarz zagra dzisiaj swój ostatni mecz w karierze. Argentyna zmierzy mierzy się z Beninem. Zakończenie kariery Lionel Messi ogłosił 31 sierpnia. To najlepszy piłkarz na świecie, mówili wtedy fani piłki nożnej i samego gracza. Interesuje się piłką nożną, bo mój ojciec jest kibicem. To jest coś, czego człowiek się nie spodziewa. Messi, jego gra jest częścią nas wszystkich i chociaż to musiało w końcu nastąpić, czuję się załamana. Kiedy dowiedziałem się o tym, ze łzami w oczach zadzwoniłam do ojca. Początkowo nie chciał mi uwierzyć. Urodzony w 1987 roku, Lionel Messi karierę rozpoczął w 2004 roku w reprezentacji Argentyny do lat 20. Od 2018 roku był kapitanem klubu FC Barcelona. Jest zawodnikiem z największą liczbą strzelonych goli i występów w historii klubu. Zdobył w nim m.in. 10 tytułów mistrza Hiszpanii oraz 4 puchary Ligi Mistrzów UEFA. W barwach reprezentacji Argentyny zdobył co najmniej 125 goli.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Szykuje się dzień niezapomniany, dzień pełen emocji, czyli no chyba ostatnim tangom Messiego. Ja proponuję, żeby do nas później przyszedł, do naszej reprezentacji. Przyda nam się taki zawodnik na pewno. Prognoza pogody, no w ciągu dnia, a dokładnie w godzinach przedpołudniowych chmury, po południu słońce, maksymalnie 23 stopnie.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Wracając do Messiego, minęło trochę czasu od finału i po długim namyśle chcę ogłosić wszystkim, że kończę karierę w reprezentacji. To decyzja, która wciąż bardzo mnie boli, ale rozumiem, że nadszedł właściwy czas. Tak właśnie mówił zdobywca złotej piłki, a dokładnie napisał zdobywca złotej piłki na Instagramie Leo Messi. No i dzisiaj pożegnanie oficjalne Leo Messiego. No będzie pewnie na pewno brakowało fanom błękitnych białą koszulek, no bo Leo Messi dzisiaj w meczu towarzyskim Beniaminem w Buenos Aires po 21 latach gry oficjalnie żegna się z reprezentacją Argentyny, ale wydaje mi się, że jednak mimo wszystko tutaj Messi nie kończy z piłką, no bo przecież wiemy, że Stany Zjednoczone czekają, a przede wszystkim wszyscy my kibice jeszcze wypatrują, co pokaże na murawie właśnie ten wyjątkowy zawodnik. No to życzymy dalszych sukcesów w karierze piłkarskiej i na pewno tych bramek jeszcze sporo przed naszym zawodnikiem. Pytanie tylko, ile bramek przed naszą reprezentacją Polski. Mam nadzieję, że też sporo, ale na razie to, co obserwujemy i to, co my widzimy, no to nie... No, nie zachwycam. Przypomnę, wczoraj 0-1 po rzucie karnym wykorzystanym w 84 minucie. No, Polacy mieli wcześniej swoje okazje, ale nie potrafili wykorzystać. No i zakończyliśmy zgrupowaniem kolejnym po prostu rozczarowaniem. 9 minut po 9. To tyle z piłki. Z piłki nożnej. Teraz przechodzimy do muzyki. Modern Talking, a za chwilę Madonna.

0: Bosch 4.6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Po reklamie.

Stawimy zegarki, co dla wielu z nas oznacza koniec przyjemnych, jasnych wieczorów, ale naukowcy mówią jasno i nie mają wątpliwości, że powrót do czasu zimowego jest znacznie korzystniejszy dla naszego zdrowia. Co mówią? Że nasze zegary biologiczne potrzebują porannego światła, aby pozostać zsynchronizowane z cyklem dobowym. Stały czas letni przesuwa właśnie to światło o godzinę później, właśnie wtedy, gdy zimowe poranki są już najciemniejsze. I te badania pokazują, że pozwala on zachować więcej porannego światła i lepiej dostosowuje czas zegarowy do rytmu dobowego człowieka, właśnie ten czas jesienny. Ale czas letni też nie jest zły. Nie możemy mówić, że nie ma zalet, bo czas letni ma zalety. Dłuższe wieczorne światło ułatwia ćwiczenia, spotkania towarzyskie, zakupy po pracy. Eksperci zaznaczają, że łatwo można skusić się na te dłuższe wieczory, ponieważ ludzie lubią mieć więcej czasu dla siebie po swoich obowiązkach. To są właśnie zalety czasu letniego, ale przypominam, już za niedługo z tego czasu letniego przejdziemy właśnie na ten czas jesienny. 21 minut po godzinie 9 to jeszcze czas letni. 6 dzień października. Man at Work.

wracając jeszcze do tego czasu letniego, przypominam, ten czas letni jeszcze będzie nam towarzyszył do 24 października. W nocy z 24 na 25 cofniemy wskazówki zegarków z godziny 3 na 2. Większość krajów, w tym Japonia, Islandia czy Meksyk, całkowicie okazuje się zrezygnowało właśnie z sezonowej zmiany czasu. Tak więc, no, jeżeli ktoś nie chce przesuwać tych wskazówek zegarka, no

to po prostu trzeba się wybrać w te miejsca. No to a propos tych wyjątkowych miejsc, no to też teraz wybierzemy się na wyspę. Jaką wyspę? O tym teraz Joe Dolan, retro wtorkowo 25 minut po godzinie 9, czyli przenosimy się. No właśnie, pytanie tylko gdzie? Proszę posłuchać, może się dowiemy właśnie z tego utworu.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Gotowi na misyjną przygodę? 17 października spotykamy się na trzecim diecezjalnym spotkaniu Dzieci Misją. Przed nami muzyka, taniec, śpiew i prawdziwe historie z misji. Wyruszymy razem do Peru, Ziemi Świętej i Republiki Środkowoafrykańskiej. Poznamy historię błogosławionej Pauliny Jaricot, patronki misji, niezwykłe świadectwa animatorek i wolontariuszek misyjnych Julii i Rosalii, które odwiedziły szpital w Bagandu, i dowiemy się, jak dzieci mogą pomagać Ojcu Świętemu w jego misji aż po krańce ziemi. A potem Drzewo Pokoju, nagranie teledysku do piosenki dedykowanej papieżowi Leonowi i dzieciom z parafii świętej rodziny w Gazie oraz wspólna biesiada z kapelą śpiewni, bo misje to nie tylko modlitwa. Misje to radość, wspólnota i serce otwarte na drugiego człowieka. 17 października dołącz do nas na arenie Jaskółka. Zapisy przez kwestionariusz diecezjalny. Dzieci Misją. Razem z Ojcem Świętym budzimy do misji.
3: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM. Region jest nasz. Wiadomości ekonomiczne.
1: Dziś obowiązują nowe maksymalne ceny paliw. Benzyna 95 może kosztować najwyżej 6,79 zł za litr. To o 6 groszy więcej niż wczoraj. Diesel z kolei tanieje o 6 groszy do 7,82 zł. Sprawdziliśmy, co o cenach na stacjach mówią kierowcy.
2: Lepiej, zdecydowanie. Widzę tutaj 6, a nie 8 albo 9.
3: No, musiałem jeździć tyle samo, co jeździłem, bo pracuję autem, natomiast zdało się to odczuć po rachunkach. Także no, zdecydowanie fajniej teraz będzie, jak będą obniżone te ceny.
4: No taniej, o złoty 50.
5: Jest różnica?
4: No na moich 30 km w jedną stronę do pracy to jest.
6: Zmieniło się to przez ostatnie 3 miesiące. No rzeczywiście, no benzyna była po 9 zł.
7: Teraz jest troszeczkę niższa, troszeczkę tańsza.
8: Jak tam po obniżkach cen paliw?
9: No zaskakująco, ale dobrze. W końcu.
10: Jakkolwiek by to nie przeliczać, był to dużo większy koszt, tak?
1: Benzyna 98 kosztuje maksymalnie 7 zł i 66 groszy. Jeszcze dziś minister energii ma ogłosić ceny, które będą obowiązywać jutro. W Sejmie początek prac nad rządową propozycją zmian podatkowych. Na 20.30 zaplanowano pierwsze czytanie rządowego projektu, który podwyższa pierwszy próg podatkowy ze 120 do 130 tysięcy złotych rocznie. Ustawa wprowadza też pośrednią 24-procentową stawkę PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych rocznie. Trzecia najwyższa stawka, 32%, będzie dotyczyć dochodów powyżej 150 tysięcy złotych. Wraz z rządową propozycją zostaną rozpatrzone dwie poselskie, Polski 2050 oraz Prawa i Sprawiedliwości. O szczegółach Małgorzata Naukowicz.
11: Rząd przyjął ustawę w ubiegłym tygodniu. Premier Donald Tusk mówił wówczas, że zmiany będą korzystne dla 3,5 miliona podatników.
12: I skorzystać będzie można nawet do wysokości 3600 zł rocznie na tych zmianach.
11: Rządowe propozycje nie podobają się Prawu i Sprawiedliwości. Jak mówi Zbigniew Kuźmiuk, rząd chce wprowadzić zmiany dla kilku milionów ludzi kosztem przedsiębiorców.
13: No bo jeżeli podwyższy się o 3 punkty procentowe stawkę podatku CIT, no to uderzy się w polską gospodarkę.
14: Te zmiany ryczałtowe są bardzo sprawiedliwe. Należy likwidować wszystkie przywileje dla osób najbardziej bogatych, także dla korporacji, które przez lata płaciły małe podatki.
11: Mówi Katarzyna Kotula z Lewicy. Z rządowym projektem zostaną rozpatrzone dwa poselskie. Polski 2050, który podwyższa pierwszy próg podatkowy ze 120 do 140 tysięcy złotych rocznie oraz posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy chcą podwyższenia progu do 180 tysięcy.
1: Do 500 zł za hektar i 52 grosze za litr oleju napędowego. Tyle wynosi dofinansowanie, na które mogą liczyć rolnicy starający się o wsparcie. Ministerstwo Rolnictwa przypomina, że do 23 października trwa nabór wniosków na dopłaty do paliwa i nawozów. Dagmara Kędzior.
15: Pomoc finansowa ma pokryć straty rolników wynikające z konfliktu na Bliskim Wschodzie. Wskutek kryzysu wzrosły nie tylko ceny paliw, ale też nawozów. Dlatego ministerstwo zdecydowało się udzielić wsparcia. Szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski przypomniał, że do wniosku należy załączyć faktury.
16: To faktury za nawozy czy paliwo zakupione pomiędzy 1 marca a 31 sierpnia 2026 roku.
15: Wnioski należy złożyć poprzez rządową stronę Portal Rolnika, a jeśli ktoś nie jest w stanie tego zrobić, może skorzystać z pomocy.
16: Ośrodki doradztwa rolniczego te wnioski pomagają wypełnić nieodpłatnie.
15: Od początku października w sprawie dopłat do nawozów i paliw złożono ponad 40 tysięcy wniosków.
1: Nie będzie niższego oprocentowania kredytów. Powodem jest wzrost tempa, w jakim rosną ceny. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek uważa, że z tego powodu na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni wysokości stóp procentowych.
17: To, czego możemy być pewni w 100%, to że Rada nie obniży stóp z tego względu, że inflacja no niestety nam przyspieszyła. No w tej sytuacji oczywiście nie ma przestrzeni na to, żeby stopy procentowe dalej obniżać, a nawet w takiej sytuacji można zastanawiać się, czy stopy nie powinny zostać podwyższone.
1: Monika Kurtek dodaje, że stopy procentowe mogą wzrosnąć za miesiąc.
17: Z wypowiedzi poszczególnych członków Rady Polityki Pieniężnej wynika, że raczej w listopadzie tutaj jakieś decyzje mogą zapaść wtedy, kiedy Rada Polityki Pieniężnej będzie też dysponowała najnowszymi prognozami dotyczącymi inflacji. Wiemy też, że mamy od kilku dni wdrożony program CPN obniżający ceny paliw, więc to też trochę zmienia sytuację, dlatego że ta inflacja być może w październiku jednak z powrotem wróci na niższe poziomy.
1: Obecnie podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 3,75. Decyzję Rady w sprawie wysokości stóp poznamy jutro.
0: To były wiadomości ekonomiczne.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
18: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl
19: 13 stopni teraz w godzinach przedpołudniowych, a maksymalnie dziś to 23 stopnie. Częściowe zachmurzenie w tych godzinach przedpołudniowych. Po południu to już powinna być przewaga słońca. I przewaga słońca to jutro, czyli w środę i w czwartek. No i te temperatury będą nam się zmieniać. Jutro 24, a w czwartek to nawet 25 stopni.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
18: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl
19: Proszę pamiętać, żeby łapać tą witaminę D, tym bardziej, że blisko 90% Polaków ma niedobór witaminy D, a jesienią i zimą słońce w Polsce pada pod takim kątem, że jej synteza w skórze jest praktycznie niemożliwa. Dlatego jeżeli jest okazja, to łapmy tą witaminę D, tym bardziej, że dziś, jutro, pojutrze synoptycy zapowiadają nam sporo słońca, a po 15 października w prognozie już tutaj my tej długoterminowej wygląda na to, że no, tego słońca będzie nam brakowało. 24 minuty nam pozostało do godziny 10. Retro wtorek, teraz grupa Rejżera.

Hello, hello, tak, tak, hello. Wiedna calling, czyli Wiedeń wzywam. No a propos właśnie tego, że nas Wiedeń wzywa, teraz 17 minut przed godziną 10, no to a propos tego Wiednia, do porannej kawy, no czekoladowe ciasto z konfiturą morelową, wydaje mi się idealne, bo to przecież tort Sachera. I a propos takich słodkich symboli Wiednia, no to jeszcze możemy sobie zaserwować do tej kawy, na przykład kultowe wafelki z orzechami laskowymi, czy kule Mozarta, słynne praliny z marcepanem i pistacjami w czekoladzie. To takie słodkie właśnie symbole Wiednia. A i jeszcze trzeba zaznaczyć, a propos słodkich symboli Wiednia, no to konfitury obowiązkowo, czyli tradycyjne przetwory i owoce w syropie. To też taki słodki symbol. To coś dla tych, którzy będą, a jeżeli no, nie wybierają się, no to można tutaj też znaleźć te słodkie symbole, bo w naszych sklepach też te smakowite rzeczy można znaleźć, tylko trzeba dobrze poszukać. Tort Sachera na pewno spokojnie znajdziecie. Kwadrans przed godziną 10, to byliśmy w Wiedniu, no to teraz a propos wyjątkowych, ciekawych miejsc, przenieśmy się teraz do San Francisco i o San Francisco tym razem opowiem Scott McKenzie.

od Mackenzie San Francisco. No i tak sobie poszperałem troszeczkę w internecie, poszukałem. Mówiłem o tych słodkich symbolach Wiednia. Teraz było San Francisco, no to trzeba poszukać, co jest takim słodkim symbolem San Francisco. I co się okazuje? Że gęsta, gorąca czekolada i lody z gorącą krówką. To jest taki kultowy smak, czyli słodkie San Francisco. A do tego jeszcze obowiązkowo trzeba tam spróbować maślanych bułeczek z cynamonem i skórką pomarańczową. Proszę bardzo, czyli słodko. Bardzo słodkie San Francisco. No to jeszcze dalej lecimy, a dokładnie jedziemy. Teraz jedziemy pociągiem do Londynu, czyli wyspy Wielka Brytania. A co tam dobrego można zjeść? No to wydaje mi się, że większość z nas wie i nieraz już pewnie próbowała tutaj. Nawet u siebie lokalnie mogliśmy ten smak londyński wyjątkowy spróbować w Małopolsce, czyli frytki z rybą. 12 minut przed godziną 10. To tak dla odmiany. Coś innego. Electric Light Orchestra punktualnie o 10 wiadomości.

0: RDN Małopolska 103,6 FM. Region jest nasz.
1: Medyczny Nobel za możliwy przełom w neurologii. O szczegółach już za chwilę. Nowe mundury poprawią bezpieczeństwo polskich żołnierzy. W regionie sądeckim trwają poszukiwania starszej kobiety. Misjonarz z Boliwii spotkał się ze słuchaczami radia RDN. Wiadomości o 10:00, Aneta Mleczko zapraszam. Te badania zrewolucjonizowały badania nad mózgiem, a w przyszłości mają pomóc w leczeniu chorób neurologicznych. Tegoroczną Nagrodą Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny podzieli się 3 naukowców z Ameryki i Niemiec. Kapituła wyróżniła ich za przełomowe odkrycie kanałów jonowych sterowanych światłem i rozwój optogenetyki. Dziś poznamy laureatów Nagrody Nobla z fizyki. Joanna Stankiewicz.
2: Tegoroczni laureaci Nagrody Nobla z medycyny i fizjologii zostali uhonorowani za badania z optogenetyki. Odkryli białko w algach, które reaguje na światło i wszczepione do mózgu zwierząt pozwala aktywować impulsem świetlnym określone grupy neuronów, wyjaśnia profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Możemy badanej myszy na przykład włączyć konkretną grupę neuronów i sprawdzić, jaki to ma wpływ na jej zachowanie.
2: Ta metoda pozwala lepiej zrozumieć choroby mózgu, dodaje profesor Bartłomiej Kisiel z Wojskowego Instytutu Medycznego.
4: Mówimy tu o schorzeniach takich jak choroba Parkinsona, może padaczka, prawda? Także wiele chorób psychiatrycznych.
2: Na świecie prowadzone są próby kliniczne leczenia ślepoty z wykorzystaniem właśnie tej technologii.
1: Nowe mundury zapewnią polskim żołnierzom o 30% lepszy kamuflaż. Wojsko zaprezentowało zmieniony po 33 latach wzór munduru taktycznego o nazwie Ryś. Wymiana umundurowania potrwa do 2028 roku. Krzysztof Polasik.
5: Przed nami nowy mundur taktyczny we wzorze maskującym K03 Ryś.
6: Mamy już ponad 220 tysięcy żołnierzy i muszą być bezpieczni i służyć w najbardziej komfortowych warunkach.
7: Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że nowy wzór munduru Ryś jest dopasowany do polskiego krajobrazu.
8: Badaliśmy nasze poszycie traw wysokich, krzawów i poszycia leśnego.
7: Tłumaczy pełnomocnik do spraw warunków służby wojskowej Paweł Nawal-Mateńczuk. Nowy zielono-brązowo-beżowy mundur jest przede wszystkim jaśniejszy od poprzedniego, ale także wygodniejszy, podkreśla pułkownik Maciej Żytelewski z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
9: Dający ten komfort użytkowania nie jest, bym powiedział, wprost, jak to mówią żołnierze kolokwialnie, taki workowaty.
7: Poza tym mundur jest 7-krotnie odporniejszy na ścieranie i 2 razy lepiej przepuszcza powietrze.
1: W regionie sądeckim trwają poszukiwania 88-letniej kobiety, która wczoraj około południa wyszła na grzyby i do tej pory nie wróciła do domu ani nie nawiązała kontaktu z rodziną. Akcja ratunkowa została rozpoczęta wieczorem około 20:30. Służby przeczesały około 350 hektarów zalesionych w okolicy Krzyżówki i Mochnaczki. W poszukiwania zaangażowana była m.in. policja, straż pożarna, goprowcy, ale też mieszkańcy. Służby wykorzystywały dron z kamerą termowizyjną i psy tropiące. Kobiety wciąż nie udało się znaleźć, dlatego poszukiwania zostały wznowione.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Ciężko jest opowiadać o Bogu ludziom, którzy są głodni i których coś boli, mówi ksiądz Tomasz Kaczor, który jest proboszczem parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w El Puente w Boliwii. Misjonarz był gościem klubu dobrze nastawionych radia RDN Małopolska i opowiadał o swojej pracy i wyzwaniach. Ksiądz Tomasz Kaczor pochodzi z parafii Wielogłowy. Na misjach jest od 2019 roku, a od 4 lat jest proboszczem. Jak podkreśla misjonarz, dzięki pomocy, jaka płynie z diecezji tarnowskiej, w wielu krajach ludzie poznają przesłanie Ewangelii, ale także prowadzone są projekty charytatywne, w tym medyczne i edukacyjne. W parafii El Puente w Boliwii ksiądz Tomasz Kaczor zrealizował 2 projekty wspierane przez kolędników misyjnych diecezji tarnowskiej.
10: Pierwszym to była budowa kaplicy przy kościele parafialnym, takiej bocznej kaplicy, gdzie organizujemy wystawienie Świętszego Sakramentu, to jest też kaplica Sakramentu Pokuty. A drugi projekt jest tak skierowany bardziej do młodzieży. Takim problemem w Boliwii jest to, że młodzi ludzie nie mają często co ze sobą zrobić i długie godziny spędzają sami na ulicy. I chcieliśmy w parafii stworzyć dla nich taką przestrzeń, takie miejsce, gdzie mogliby ten czas spędzać w taki bezpieczniejszy sposób. I tym projektem właśnie była budowa boiska wielofunkcyjnego, tam gdzie można grać i w koszykówkę, w siatkówkę, w piłkę nożną. Wokół tego boiska też powstała bieżnia lekkoatletyczna, gdzie też trenujemy razem z młodzieżą bieganie. I takim pięknym efektem, owocem tego jest też to, że z kilkoma młodymi ukończyliśmy maraton w Boliwii w tym roku.
1: Ksiądz Tomasz Kaczor po spotkaniu ze słuchaczami radia RDN Małopolska z klubu dobrze nastawionych przewodniczył mszy świętej w kościele świętego Maksymiliana w Tarnowie. Misjonarz już jutro wylatuje do Boliwii.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Było o Rysiu w wiadomościach, a teraz o innym zwierzątku. Dziś w kalendarzu świąt nietypowych ma swój dzień borsuk. Mamy dzień borsuka. 5 minut po godzinie 10. Słoneczko, no wreszcie nam to słoneczko ładnie się tutaj pojawiło w regionie i mam nadzieję, że już z nami pozostanie, chociaż synoptycy zapowiadają, że jeszcze w tych godzinach przedpołudniowych niewielkie zachmurzenie może nam towarzyszyć, ale mimo wszystko jest bardzo dobrze. Temperatura w ciągu dnia to 23 stopnie.
0: Było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Dziś 23, jutro 24, a w czwartek 25 stopni. I żeby nie było tak ładnie, cudownie i pięknie, no to przypominam, w piątek 14-15 stopni.

0: Reklama.
1: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja. Prawdziwe życie. Codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. To była autopromocja.

zespołu ABBA, Super Trooper, a słuchanie właśnie takich wielkich hitów, ulubionych hitów, ulubionej muzyki, okazuje się, że naprawia nasz mózg i przywołuje utracone wspomnienia. No to a propos tych wspomnień, no to teraz czas na Krzysztofa Krawczyka. Retro wtorkowo przypominam, dziś na antenie Radia Ardent Małopolska, czyli hity sprzed lat, retro wtorkowo, nie zostało nam już nic.

zdarzyło się we Francji, z prywatnego muzeum. Właśnie ta książka została skradziona. Wartość książki niemal 305 tysięcy euro. 2 miliony franków, 305 tysięcy euro. Najdroższa książka na świecie. 21 minut po godzinie 10. 10.30 to wiadomości kulturalne na antenie radia RDN Małopolska.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska. Wiadomości kulturalne.
1: Jolanta Mościerz, zapraszam. Sądeczanka Julia Szarek zachwyciła trenerów The Voice of Poland. Podczas programu otrzymała 4 razy tak od jurorów. Uczestniczka programu The Voice of Poland Julia Szarek zaprezentowała podczas etapu przesłuchania w ciemno piosenkę Iris. Utwór ten pochodzi z repertuaru amerykańskiego zespołu Goo Goo Dolls. Został wydany w 1998 roku na ścieżce dźwiękowej filmu Miasto Aniołów.

0: Julia Szarek ostatecznie wybrała drużynę Kuby Badacha. Kapela ludowa Głos Beskidu z Siekierczyny obchodzi jubileusz. Zespół świętował swoje 5-lecie, uświetniając liturgię w kościele Matki Bożej Łaskawej. Mszy świętej przewodniczył pochodzący z ziemi limanowskiej biskup tarnowski Andrzej Jerz. Kapela ludowa Głos Beskidu rozpoczęła swoją działalność w 2021 roku z inicjatywy Andrzeja Biernata i Krzysztofa Koseckiego. Jak podkreśla kierownik kapeli Andrzej Biernat, wielopokoleniowość i charakterystyczny dla regionu repertuar to moc tego zespołu.
1: Jest nas około 200 osób, od 5 do 67 lat. Całe rodziny, bogate instrumentarium, od akordeonów, skrzypiec, po klarnety, saksofony. Także to jest taka grupa oryginalna. Mamy w swoim repertuarze muzykę przede wszystkim biesiadną. Wiele pieśni religijnych, jak również patriotycznych.

0: Głos Beskidu czerpie z przeplatających się przez południową Małopolskę grup etnograficznych. Reprezentuje swoją twórczością przede wszystkim folk Lechów Limanowskich, Górali Białych czy Zagórzana. Jego myśli i duchowość inspirują pokolenia. W Tarnowie będzie kolejna okazja, by poznać życie i przesłanie świętego Johna Henry'ego Newmana. W przededniu liturgicznego wspomnienia tego świętego odbędzie się spotkanie poświęcone wybitnemu teologowi i filozofowi. W czwartek, 8 października o 15:30 w czytelni Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie będzie gościł ksiądz dr Piotr Cebula, autor publikacji poświęconych Newmanowi.
1: Poszukiwał prawdy i odnalazł pełnię prawdy w Kościele katolickim. Często nazywany jest cichym ojcem Soboru Watykańskiego II. Wielu teologów inspirował, dlatego te myśli teologiczne wyrażone na Soborze, one znajdują gdzieś swoje źródło teologii Newmana w różnych aspektach. Przede wszystkim ta piękna definicja sumienia, którą dzisiaj czytamy w Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele, że sumienie to wewnętrzne sanktuarium i w tym sanktuarium głos Boga rozbrzmiewa i w tym sanktuarium ten głos słyszymy, to nie ma że kalka tego, co mówił Newman o sumieniu.
0: Podkreśla ksiądz dr Piotr Cebula, autor książki pod tytułem Święty John Henry Newman, doktor Kościoła. Wstęp na spotkanie w seminaryjnej bibliotece jest bezpłatny. Po ekranizacjach Lalki Polacy sięgnęli po powieść Bolesława Prusa. Od środy Lalkę w reżyserii Macieja Kawalskiego można oglądać w kinach, a od kilku tygodni serialową wersję powieści w reżyserii Pawły Maślony w jednym z popularnych serwisów streamingowych. Obie ekranizacje cieszą się ogromnym zainteresowaniem widzów, co przełożyło się także na zainteresowanie samą książką, mówi dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski.
2: W Bibliotece Kraków, jednej z największych bibliotek miejskich, wzrost wypożyczeń w tygodniu premiery Netflixowej wyniósł 30%. Z tego 3/4 to były osoby dorosłe. Na polona.pl, największej bibliotece cyfrowej w Polsce, no to jest 500% wzrost czytania Lalki, ponieważ jest to dostępne 24 godziny na dobę, więc różne wydania Lalki Prusa są tam dostępne. Też wiele wydawnictw postanowiło wydać nowe wersje Lalki i schodzą na pniu.
0: Lalka to najsłynniejsza powieść Bolesława Prusa. Pierwotnie ukazywała się na łamach Kuriera Codziennego. Po raz pierwszy została wydana w 1890 roku. Głównym bohaterem powieści jest Stanisław Wokulski, bogaty warszawski kupiec, filantrop, nieszczęśliwie zakochany w arystokratce Izabeli Łęckiej. Powieść stanowi obraz społeczeństwa XIX-wiecznej Warszawy. W Lalce niezwykle ważny jest również pamiętnik starego subiekta pisany przez Ignacego Rzeckiego, w którym wspomina czasy sięgające wiosny ludów, a także komentuje wydarzenia współczesne. Spektakl Calineczka grupy O Teatr będzie głównym punktem najbliższej niedzieli statusiem. Spotkania organizowane są cyklicznie w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. W programie znajdą się gry, konkursy i zabawy, animacje dla dzieci. Calineczka to opowieść inspirowana baśnią Hansa Christiana Andersena. Razem z maleńką bohaterką widzowie wyruszą w niezwykłą podróż przez świat pełen barwnych postaci, przygód i wzruszeń. Spektakl zachwyca piękną scenografią, muzyką i animacją lalek, przypominając o sile odwagi, dobroci oraz wierze w spełnianie marzeń. To wyjątkowa propozycja dla całych rodzin, która rozbudza wyobraźnię i uczy, że warto być sobą. Niedziela statusiem już w najbliższą niedzielę, 11 października o godzinie 11 w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Wydarzenie jest biletowane, ale są jeszcze wolne miejsca.
3: To były wiadomości kulturalne.

0: producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Część zachodnia skąpana w słońcu naszego kraju, część wschodnia z niewielkim zachmurzeniem, na południu już coraz więcej słońca. Temperatura maksymalna dziś to 23 stopnie, mamy 18, jutro ma być cieplej, 24, a w czwartek jeszcze cieplej, bo 25 stopni, ale noce cały czas już chłodne, zimne i ta noc przed nami to 6 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl

0: Reklama.
1: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
1: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
3: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

napisz proszę chociaż krótki list za tę listę. Szczególnie będziemy pisać my w piątek, my 9 października, bo w piątek mamy Światowy Dzień Poczty i znaczka pocztowego, dlatego warto sobie przygotować coś do pisania, kartki papieru, najlepiej 16 by długopisów i ponad 2 kg papieru. Dlaczego? No oczywiście, jeżeli chcemy pobić rekordowy czas pisania, bo za jeden z najdłuższych listów pisanych przez jedną osobę uznaje się dzieło irańskiego sklepikarza, który pisał swój list przez 13 miesięcy, zużył 15 długopisów i 2 kg papieru. No i pytanie, ile osoba, a dokładnie adresat, czytał ten list? 2 kg papieru zużyte. Ale nie trzeba aż tyle pisać, wystarczy po prostu krótki list, a o tym krótkim liście właśnie przed chwilą śpiewała Halina Frąckowiak. No i pytanie też kolejne się rodzi. Kiedy ostatni raz napisaliśmy taki krótki list? Nie maila, nie SMS-a, tylko tradycyjny krótki list. No właśnie, i na ten temat będziemy mówić w piątek. Przypominam, w piątek, czyli Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego. A dziś mamy Dzień Borsuka w kalendarzu świąt nietypowych. No i tego zwierzaka sobie zostawiamy w spokoju, niech sobie tam żyje, niech się cieszy złotą polską jesienią. Kwadrans do 11:00.

Tego to przenieśliśmy się do roku 1982. Autobiografia, jeden z najważniejszych hymnów polskiego rocka, którego tekst nie opowiada o życiu wokalisty Grzegorza Markowskiego, lecz stanowi połączenie losów trzech przyjaciół, czyli Bogdana Olewicza, Zbigniewa Hołdysa oraz Andrzeja Mogielnickiego. Co ciekawe, utwór początkowo miał wykonywać sam kompozytor i współtwórca melodii, czyli Zbigniew Hołdys, jednak uznał on, że nie poradzi sobie z wokalem i ostatecznie piosenkę zaśpiewał Grzegorz Markowski. Autobiografia, 5,5 minuty przed godziną 11, a do 11 do wiadomości jeszcze czas na zespół Slate, po wiadomościach prognozach pogody i ciąg dalszy naszego retrowtorkowego grania.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Reklama.
2: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Dwudziestojednolatek, który w weekend śmiertelnie potrącił mężczyznę na pasach, usłyszał zarzuty. Jakie? O tym za moment. Policja opublikowała wizerunek zaginionej 88-latki mieszkanki Krzyżówki. Kobieta wyszła na grzyby i do tej pory nie wróciła. Jest 11:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Prokuratura postawiła 21-letniemu sądeczaninowi zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego, w którym zginął na pasach w Nowym Sączu 50-letni mężczyzna. To zarazem zarzut uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym, którego wynikiem było tragiczne zdarzenie. Rzecznik prokuratury okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mykietyn wyjaśnia, jak wyglądało przesłuchanie podejrzanego.
2: Mężczyzna nie przyznał się do uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym, natomiast przyznał się do potrącenia pieszego. Odmówił on składania wyjaśnień, a także odpowiedzi na poszczególne pytania prokuratora, natomiast wyraził skruchę, a także wolę przeproszenia rodziny osoby pokrzywdzonej. Ustalono, że mężczyzna ten poruszał się z prędkością co najmniej 120 km na godzinę, podczas gdy na tym obszarze obowiązywało ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę.
1: Kierowca był trzeźwy, ale prokuratura czeka na wyniki badań pobranej krwi od podejrzanego. 21-latek został aresztowany na 3 miesiące. Mężczyzna przez ostatni rok 3 razy był karany mandatami za nadmierną prędkość. A jeszcze dzisiaj do prokuratury zostanie doprowadzony drugi zatrzymany mężczyzna, który też jest podejrzewany o udział w nielegalnym wyścigu. Ma tam usłyszeć zarzuty.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Policja opublikowała wizerunek zaginionej 88-latki mieszkanki Krzyżówki w gminie Łabowa. Jak już informowaliśmy, Maria Grudek wczoraj wyszła na grzybobranie do lasu w rejonie miejscowości Mochnaczka Wyżna. Gdy po kilku godzinach seniorka nie wróciła ani nie nawiązała z nikim kontaktu, zaniepokojona rodzina poprosiła o pomoc w jej poszukiwaniach. W nocy służby przeczesywały około 350 hektarów zalesionych terenów w okolicy Krzyżówki i Mochnaczki przy użyciu kamer termowizyjnych i psów tropiących.
3: Policjanci od momentu zgłoszenia sprawdzają wszelkie uzyskane informacje, jak również sprawdzają miejsce, w których może przebywać. W poszukiwania te zaangażowane są duże siły i środki policyjne. W poszukiwaniach biorą udział również oprócz policjantów, strażaków i ratowników GOPR-y mieszkańcy.
1: Informuje Justyna Basiaga, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Poszukiwania zaginionej prowadzi Komisariat Policji w Nawojowej. Wszelkie informacje dotyczące zaginionej kobiety można przekazywać na numer alarmowy 112 lub pod numer 47 833 46 30. Zdjęcie zaginionej, jej rysopis i to, jak była ubrana, publikujemy na rdn.pl.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: W Woli Żyrakowskiej powstaje nowoczesne Centrum Kultury. Będzie też sala widowiskowa dla 300 osób. Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej przechodzi kompleksową przebudowę. Wartość przedsięwzięcia przekracza 9,5 miliona złotych. Jak mówił w programie Słowo za Słowo wójt gminy Żyrakowskiej Marek Rączka, nowoczesna scena, odpowiednie nagłośnienie, oświetlenie i funkcjonalne zaplecze stworzą warunki do rozwijania talentów, pasji, ale też aktywności mieszkańców.
4: Powstaną nowe sale, w których będą pracownie służące do różnego rodzaju zajęć artystycznych, a najważniejszym obiektem, który przy tym budynku powstaje, to jest sala widowiskowa, która pomieści 300 miejsc. Będzie oczywiście scena, będzie widownia, która będzie widownią składaną na czas różnego rodzaju koncertu, będzie ona rozkładana, gdzie publiczność będzie mogła oglądać różnego rodzaju koncerty, natomiast jeżeli będzie potrzeba, to wówczas ta widownia będzie składana w sposób taki szufladowy. Pozyskamy dodatkową powierzchnię na prowadzenie zajęć, na przykład zajęć tanecznych. Sala widowiskowa będzie miała odpowiednie oświetlenie, odpowiednie nagłośnienie.
1: Inwestycja realizowana jest w ramach Dębicko-Robczyckiego Obszaru Funkcjonalnego, a zakończenie inwestycji planowane jest do końca przyszłego roku.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Rosjanie boją się wybuchu epidemii dżumy. Sąsiednie kraje wprowadzają specjalne środki ostrożności, a Kreml uspokaja i zaleca obserwowanie komunikatów służb sanitarnych.
5: Na początku października w jednym ze szpitali obwodu irkuckiego zmarła pielęgniarka pracująca w Instytucie Chorób Zakaźnych. Lokalne serwisy napisały, że przyczyną śmierci była dżuma płucna. Natomiast służby sanitarne podały, że był było to zapalenie płuc. Na niezależnych kanałach pojawiły się tytuły: władze milczą, a ludzie biegną do aptek. Blogerzy pytają, czy w Rosji możliwy jest wybuch epidemii dżumy. Niezależna telewizja Deszcz poinformowała, że Kazachstan, Kirgistan i Uzbekistan wprowadziły specjalne środki ostrożności na granicach z Rosją. Prowadzone są kontrole i działają punkty czasowej kwarantanny. Telewizja Deszcz podała również, że pielęgniarka, która zmarła w irkuckim szpitalu, to laborantka instytutu zajmującego się badaniem wirusa dżumy. Kobieta przed śmiercią miała w czasie pracy rozbić próbówkę z wirusem dżumy.
1: Relacją Macieja Jastrzębskiego kończymy to wydanie wiadomości. Kolejne w samopołudnie. Zapraszam.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Jak słyszeliśmy, kolejne wiadomości w samo południe, my sprawdzimy sobie teraz temperaturę przed południem. 19 stopni, czyli taka komfortowa temperatura, maksymalnie w ciągu dnia to 23 stopnie. No i też to częściowe zachmurzenie co jakiś czas tutaj nam towarzyszy. Jutro przewaga słońca, temperatura 24 stopnie, a w czwartek 25 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Ciężko jest opowiadać o Bogu ludziom, którzy są głodni, których coś boli, mówi ksiądz Tomasz Kaczor, który jest proboszczem parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w El Puente w Boliwii. Misjonarz był gościem klubu dobrze nastawionych Radia Erden Małopolska, opowiadał o swojej pracy i wyzwaniach. Ksiądz Tomasz Kaczor pochodzi z parafii Wielogłowy, na misjach jest od 2019 roku, a od 4 lat jest proboszczem. Jak podkreśla misjonarz, dzięki pomocy, jaka płynie z diecezji tarnowskiej, w wielu krajach ludzie poznają przesłanie Ewangelii, ale także prowadzone są projekty charytatywne, w tym medyczne i edukacyjne. W parafii w El Puente w Boliwii ksiądz Tomasz Kaczor zrealizował 2 projekty wspierane przez kolędników misyjnych diecezji tarnowskiej.
2: Pierwszym to była budowa kaplicy przy kościele parafialnym, takiej bocznej kaplicy, gdzie organizujemy wystawienie Świętszego Sakramentu. To jest też kaplica Sakramentu Pokuty. A drugi projekt jest tak skierowany bardziej do młodzieży. Takim problemem w Boliwii jest to, że młodzi ludzie nie mają często co ze sobą zrobić i długie godziny spędzają sami na ulicy. I chcieliśmy w parafii stworzyć dla nich taką przestrzeń, takie miejsce, gdzie mogliby ten czas spędzać w taki bezpieczniejszy sposób. I tym projektem właśnie była budowa boiska wielofunkcyjnego, tam gdzie można grać i w koszykówkę, w siatkówkę, w piłkę nożną. Wokół tego boiska też powstała bieżnia lekkoatletyczna, gdzie też trenujemy razem z młodzieżą bieganie. I takim pięknym efektem, owocem tego jest też to, że z kilkoma młodymi ukończyliśmy maraton w Boliwii w tym roku.
1: Sala w domu katechetycznym parafii świętego Maksymiliana w Tarnowie wypełniła się po brzegi członkami klubu dobrze nastawionych, którzy chętnie słuchali opowieści z Boliwii i zadawali pytania misjonarzowi. Ksiądz Tomasz Kaczor po spotkaniu ze słuchaczami Radia Erden Małopolska przewodniczył mszy świętej w kościele świętego Maksymiliana. Misjonarz już w środę wylatuje do Boliwii. W środę przypada 92. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Bocheńskiej. Będą to główne uroczystości odpustowe pod hasłem Tajemnice różańcowe w życiu rodziny.
3: To jest ten dzień, pod który cały tydzień nas podprowadza. To będzie drugi rok wielkiej nowenny przed jubileuszem stulecia koronacji cudownego obrazu. Oczywiście najważniejsza msza święta odpustowa po południu o godzinie 17 pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza z udziałem wielu przedstawicieli wspólnot i stowarzyszeń stałej Boheńszczyzny i potem uroczysta procesja ulicami miasta, która zawsze jest taką piękną, skupioną manifestacją naszej wiary i przywiązania do Matki Bożej. Serdecznie, zwłaszcza na tę uroczystość, zapraszam.
1: Mówił proboszcz i kustosz ksiądz Ryszard Podstołowicz. Msza święta w środę o 17 będzie transmitowana w Radiu Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz. Uroczystości zakończą tydzień maryjny z odpustem ku czci Matki Bożej Różańcowej w Bochni. Jego myśli i duchowość inspirują kolejne pokolenia. W Tarnowie będzie okazja, by poznać życie i przesłanie świętego Johna Henry'ego Newmana. W przededniu liturgicznego wspomnienia tego świętego odbędzie się spotkanie poświęcone wybitnemu teologowi i filozofowi. W czwartek o godzinie 15:30 w czytelni Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie gościć będzie ksiądz dr Piotr Cebula, autor publikacji poświęconych wybitnemu teologowi i filozofowi.
4: Poszukiwał prawdy i odnalazł pełnię prawdy w Kościele katolickim. Często nazywany jest cichym ojcem Soboru Watykańskiego II. Wielu teologów inspirował, dlatego te myśli teologiczne wyrażone na Soborze, one znajdują gdzieś swoje źródło teologii Newmana w różnych aspektach. Przede wszystkim ta piękna definicja sumienia, którą dzisiaj czytamy w Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele, że sumienie to wewnętrzne sanktuarium i w tym sanktuarium głos Boga rozbrzmiewa i w tym sanktuarium ten głos słyszymy, to niemalże kalka tego, co mówił Newman o sumieniu.
1: Podkreśla ksiądz Piotr Cebula, autor książki Święty John Henry Newman, doktor Kościoła. Wstęp na spotkanie w seminaryjnej bibliotece jest wolny. John Henry Newman, konwertyta, kardynał, teolog i filozof, został kanonizowany w 2019 roku, a w 2020 piątym ogłoszone przez papieża Leona XIV doktorem Kościoła. Podczas spotkania ksiądz Piotr Cebula przybliży jego życie, drogę do Kościoła katolickiego oraz myśli i duchowość.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska. Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Gotowi na misyjną przygodę? 17 października spotykamy się na trzecim diecezjalnym spotkaniu Dzieci Misją. Przed nami muzyka, taniec, śpiew i prawdziwe historie z misji. Wyruszymy razem do Peru, Ziemi Świętej i Republiki Środkowoafrykańskiej. Poznamy historię błogosławionej Pauliny Jaricho, patronki misji, niezwykłe świadectwa animatorek i wolontariuszek misyjnych Julii i Rosalii, które odwiedziły szpital w Bagandu, i dowiemy się, jak dzieci mogą pomagać Ojcu Świętemu w jego misji aż po krańce ziemi. A potem Drzewo Pokoju, nagranie teledysku do piosenki dedykowanej papieżowi Leonowi i dzieciom z parafii Świętej Rodziny w Gazie oraz wspólna biesiada z kapelą śpiewni, bo misje to nie tylko modlitwa. Misje to radość, wspólnota i serce otwarte na drugiego człowieka. 17 października dołącz do nas na arenie Jaskółka. Zapisy przez kwestionariusz diecezjalny. Dzieci Misją. Razem z Ojcem Świętym budzimy do misji.
3: Są takie chwile, kiedy tysiące serc biją jednym rytmem, rytmem modlitwy. Już 24 października spotkajmy się w Bazylice Mniejszej w Dąbrowie Tarnowskiej na diecezjalnym spotkaniu misyjnym Róż Żywego Różeńca. Razem otoczmy modlitwą misjonarki i misjonarzy, nasze rodziny oraz prośmy o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego księdza Jana Czuby. Niech połączy nas różaniec, niech połączy nas modlitwa przy relikwiach błogosławionej Pauliny Jaricho. 24 października, Dąbrowa Tarnowska. Razem możemy więcej. Razem możemy nieść modlitwę aż po krańce świata. Zapisz się przez kwestionariusz diecezjalny. Wszelkie informacje znajdziesz na stronie diecezji tarnowskiej.
1: Po reklamie.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Mieszkańcy gminy Lisia Góra w listopadzie pójdą do urn. Czeka ich referendum w sprawie odwołania wójta i rady gminy.
1: Mam zamiar po prostu zagłosować albo tak, jeszcze zobaczę, co będzie mowa o pani wójcie, bo faktycznie zepsuł się.
0: Sprawdzimy też, czy będzie połączenie kolejowe Muszyny z Wiedniem i Budapesztem.
2: Wierzę w to, że to zostanie w końcu uruchomione, czyli te trasy zagraniczne.
0: Minęła 12:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Na początek jednak wypadek na drodze krajowej 75 w Uszwi. Zderzyły się tam trzy pojazdy. Są utrudnienia na krajówce. Około 11:15 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i ciężarówki. W wyniku wypadku jedna osoba została ranna. Na miejscu pracują służby, wprowadzono ruch wahadłowy. Ruchem ręcznie kierują funkcjonariusze. Utrudnienia na odcinku Brzesko-Nowy Sącz mogą potrwać około 2 godzin. A teraz wielogodzinne poszukiwania seniorki zakończone sukcesem. 88-latka z Krzyżówki w gminie Łabowa została znaleziona. Jak wiecie z naszych wiadomości, kobieta wyszła na grzybobranie do lasu, a po tym jak przez kilka godzin nie wracała do domu, rozpoczęła się akcja poszukiwawcza. Służby od wieczora wczorajszego przeczesywały kilkaset hektarów zalesionych terenów w okolicy Krzyżówki i Mochnaczki Wyżnej. W poszukiwania zaangażowana była policja, straż pożarna, goprowcy, ale także mieszkańcy, którzy wykorzystywali dron z kamerą termowizyjną. Były też psy tropiące, a nawet policyjny śmigłowiec. Dzisiaj przed południem 88-latka została znaleziona. Kobieta jest cała i zdrowa.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Jedni popierają wójta i nie zamierzają wziąć udziału w referendum. Inni pójdą do urn referendalnych i zagłosują za odwołaniem Arkadiusza Mikuły ze stanowiska. Jeszcze inni dopiero od reportera Radia RDN dowiedzieli się, że w gminie odbędzie się referendum. W gminie Lisia Góra głosowanie nad odwołaniem wójta i rady gminy odbędzie się 22 listopada. W centrum Lisiej Góry usłyszeliśmy różne opinie mieszkańców. Nie do wszystkich dotarła też ogłoszona w poniedziałkowe popołudnie decyzja o terminie głosowania.
1: Mam zamiar po prostu zagłosować albo tak, jeszcze zobaczę, co będzie mowa o pani wójcie, bo faktycznie zepsuł się. Bo w pierwszej kadencji jak był, to był całkiem inny, teraz się dużo zepsuł.
4: Czy mieszkańcy powinni skorzystać w ogóle z tej możliwości wzięcia udziału w referendum?
1: Oczywiście, powinni i to wszyscy.
5: No ja zawsze uczestniczyłam w wyborach i dlaczego bym teraz mogła nie uczestniczyć?
4: Pani popiera wójta, czy jest za tym, że...
5: No to jest moja indywidualna sprawa.
4: 22 listopada odbędzie się referendum, czy pan się na nie wybiera?
6: Nie wiem. Jeszcze nie wiem, no ja nie wiedziałem, że będzie. Wiedziałem, że coś się dzieje, ale nie wiedziałem, że skutecznie.
4: Czy popiera pan wójta, czy raczej przeciwny jest?
6: Raczej popieram.
7: Czy się wybieram? Nie. Ja bym proponowała, żeby mieszkańcy otwarli oczy. Ja uważam, że pan wójt staje na wysokości zadania. Mamy piękne centrum rekreacyjne, centrum medyczne, centrum kultury. Cały czas coś się dzieje.
0: Mieszkańcy w lokalach do głosowania otrzymają 2 karty, na każdej z nich po jednym pytaniu. Czy jest pan, pani za odwołaniem Arkadiusza Mikuły, wójta gminy Lisia Góra przed upływem kadencji oraz czy jest pan, pani za odwołaniem rady gminy Lisia Góra przed upływem kadencji. Na każdej z kart możliwa będzie jedynie odpowiedź tak lub nie, wybierana przez postawienie znaku X w odpowiedniej kratce.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Muszyna jest otwarta na turystów z Europy. Takich odwiedzających do sądeckiego uzdrowiska może przywieźć Beliański Ekspres, który kursowałby m.in. do Budapesztu, a nawet do Wiednia. Rozmowa na temat wydłużenia linii pociągów, które teraz jeżdżą między Muszyną a słowackim Popradem, pojawiła się w trakcie spotkania polsko-słowackiej grupy roboczej samorządowców i przedstawicieli kolei. Burmistrz Muszyny Jan Golba, który był gościem programu Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz, na razie z rezerwą podchodzi do tych zapowiedzi, ale liczy, że przybędzie zagranicznych połączeń kolejowych.
2: Wierzę w to, że to zostanie w końcu uruchomione, czyli te trasy zagraniczne, zresztą to będzie przywrócone. Muszyna była stacją międzynarodową. Jeździły pociągi za granicę. W tej chwili mówi się o pociągu do Koszyc, o pociągu do Preszowa, o połączeniu Krakowa chociażby z Koszycami czy z Preszowem, ale też o Warszawie i o pociągach do Budapesztu, nawet padło słowo do Wiednia. No byłoby wręcz wspaniale, gdyby można było na koncert noworoczny pojechać pociągiem do Wiednia.
0: Burmistrz zaznacza, że wciąż te połączenia są w fazie planów, a ostateczne decyzje będą zależeć od przewoźników. Liczy jednak na to, że na razie zwiększy się liczba połączeń Beliańskiego Ekspresu na trasie między Muszyną a Popradem, co ułatwiłoby turystom spokojne zwiedzanie odwiedzanych miejscowości.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Coś się zmieniło w prognozach naszych synoptyków. Oczywiście pogodnie, słonecznie dzisiaj, bez opadów i kolejne dni też takie mają być i miały być do czwartków włącznie. Kiedy to powinno pojawić się z czwartku na piątek więcej chmur? Okazuje się, że dzisiaj mówią synoptycy inaczej, że w czwartek również dużo pogodnego nieba i nawet 25 stopni na termometrach zobaczymy. W piątek rzeczywiście ochłodzenie, tak jak zapowiadali meteorolodzy, ale mówili do 13 stopni. Okazuje się, że do 15 i nie powinno padać.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: I być może, bo pewności nie ma, ta piękna słoneczna aura, złota polska jesień rozciągnie się także właśnie na kolejny weekend października, bo w sobotę 21 stopni, czyli z piątku na sobotę znowu ocieplenie, powinna być wyższa temperatura w sobotę, a w niedzielę znowu chłodzenie 15.
2: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Umiarkowanie ciepło Państwa witam. 20 stopni w tej chwili na termometrach w Tarnowie. Jerzy Olszówka, kłaniam się. Dzień dobry we wtorek 6 października. Razem będziemy do 17 na zegarach dobrze nastawionych. 9 minut po południu.

0: Autopromocja.
1: Prawdziwe życie, codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13:10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
0: To była autopromocja.

Blue Hotel w popołudniowym wtorkowym programie Radia RDN Małopolska. Błękitne niebo nad nami, nad całą Polską. Niemalże dużo słońca i to nas bardzo cieszy. To już szósty dzień października 2026 roku. To jest jednocześnie 279 dzień roku. Do końca roku pozostało nam 86 dni. Za dzień nauczyciela, za dni 8. Także to tak, że już tuż. Zmiana czasu z letniego na zimowy, za dni 19. Wszystkich Świętych, uroczystość za 26 dni i Narodowe Święto Niepodległości za dni 36. Słońce dzisiaj wstało wcześnie, bo... Jak na tę porę roku, bo wstało nam o godzinie 6.44, a zajdzie o godzinie 18.03, czyli do zachodu słońca nam zostało jeszcze 5 godzin 49 minut, dzień liczy sobie godzin 11-19 minut i dłuższy od najkrótszego dnia w roku jest o 3 godziny 14 minut i 44 sekundy oraz krótszy od najdłuższego dnia w roku już o 5 godzin 3 minuty i 16 sekund. Astronomiczna jesień trwa, piękna złota Polska, zima zacznie się za dni 76, przyjdzie 21 grudnia o godzinie 21.50. Teraz

I tak ciepło nam się zrobiło na sercu, prawda? W ten pogodne, w to popołudnie pogodne, wtorkowe. Sacrifice Elton John, no to już za nami. Słońce będzie z nami i to długo. Długo, do końca dnia na pewno i kolejne dni. Synoptycy zmienili zdanie, jeżeli chodzi o zachmurzenie piątkowe i sobotnie. Tutaj powinno być także sporo pogodnego nieba. Teraz mamy 20 stopni, ale też wiemy, że wieczorem i rano jest zimno. No naprawdę, jest zimno. Już to trzeba...

powiedzieć. Albo po prostu bardzo chłodno, także trzeba coś na siebie zarzucić. Także jak wieczorem wychodzimy, również. Chłopcy jak wychodzą, to powinni też może jakąś bluzę założyć. Jakiś polar przyda się chłopcom. Mysłowic i chłopcy.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
4: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
5: 20-21 stopni na termometrach w regionie. Jakość powietrza jest średnia, na barometrach 997 hektopaskali. Ciśnienie już wczoraj zaczęło spadać i będzie spadać przez cały wtorek, również w środę i w czwartki. Bardziej gwałtowne spadki ciśnienia będziemy obserwować. Ale sytuacja biometeorologiczna jest obojętna, będzie korzystna. Jutro także biometr obojętny. W nocy wiatr powieje z południa słaby do 10 km na godzinę.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
4: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
5: Teraz wieje wiatr zachodni, słaby, w porywach do 12 km na godzinę. Biometr, jak wspomniałem, jest obojętny, ale będzie przechodzić w korzystny. Kolejne dni zapowiadają się bardzo piękne. Będzie jesień w pełni złota, polska, słoneczna i bez opadów. Tak to powinno wyglądać do niedzieli już włącznie. Było do piątku, jest niedziela, kiedy to nastąpić może wzrost zachmurzenia i pojawią się niewielkie deszczowe chmury i tym samym niewielkie opady. Na

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
3: O tej porze ciasno w Tarnowie, przede wszystkim na Targowej Bernardyńskiej, na ulicy Szerokiej, góra ulicy Lwowskiej, tutaj także więcej samochodów, ale też wolniej jedziemy ze względu na pracę przy ulicy Dąbrowskiego, przy pomniku Wincentego Witosa. Lwowska później przy Starodąbrowskiej w miarę spokojnie, płynnie dojeżdżamy do ulicy Orkana, także ten pierwszy odcinek jest najtrudniejszy. Słoneczna, płynnie, bez większych kłopotów, jedynie między rondem ze Starodąbrowską, Aleją Matki Bożej Fatimskiej kolejka. Przy Alei Matki Bożej Fatymskiej na Mickiewicza także ruch wzmożony, ale później Mickiewicza i Aleją Solidarności jedziemy spokojnie do Szujskiego, Mościckiego i płynnie i dojeżdżamy do ulicy Kwiatkowskiego. Ta też jest pusta. Na Krakowskiej także w tej chwili pustki. Przy Narutowicza więcej samochodów i na Narutowicza Sikorskiego ruch nieco większy, ale też powinniśmy przejechać bez dłuższych postojów. Teraz na Gumińskiej przy Mostowej krótka, ale jednak jest kolejka. Rock'n'rollowo teraz będzie, jak to w Radiu RDN Małopolska, jak to w Retro Wtorek na zegarach dobrze nastawionych. Jest 20 minut do godziny 13. Najlepsze, najgorętsze pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj kierujących.
4: Retro Wtorek. Przeboje wszechczasów.

Można się rozmarzyć łagodnie, spokojnie. Dream a little dream of me. A to już Ira, Artur Gadowski i Wiara. Dzisiaj imieniny obchodzą Alberta, Bronisław, Bruno, Brunon, Monika, Renat, Roman i właśnie Wiara. I taka ciekawostka, imię to najbardziej rozpowszechnione jest w Rosji i w ogóle na obszarze wschodniosłowiańskim. W brzmieniu Wiera, jak Wiera Zvonariowa, tenisistka, czy też Vera Popova.

do ostatniej nuty. Artur Gadowski i Wiara. Tekst napisał Artur Gadowski, muzykę Piotr Łukaszewski, ówczesny gitarzysta zespołu Ira. A piosenka pochodzi z 1993 roku. O nadziei, o wrażliwości na ludzkie cierpienie oraz poszukiwaniu lepszego i sprawiedliwego świata w retrowtorek w radiu RDN Małopolska. W październiku jest takie przysłowie na dzisiaj. Kawek gromada słodne dni nam zapowiada. No i nie chodzi tu o małe kawki spożywane, ale o ptaki. Poszukujemy tych ptaków, nie widzimy, to dobrze, bo okazuje się tym samym, że to nie będą słodne dni, tylko pogodne.

0: Chris Rea i jego jeden z chyba najbardziej melancholijnych, nostalgicznych utworów Looking for the Summer. Dość poszukiwania lata, mamy go za oknami, widać na pewno babie lato, jeżeli chodzi o aurę za oknem. Teraz o Królowej Dancingu i Halina Frąckowiak, a punktualnie o godzinie 13, czyli za niespełna 4,5 minuty połączymy się ze studiem wiadomości, które przedstawi Marta Jadłowska. Zostawiam Was z Haliną Frąckowiak.
1: Retro Wtorek. Twoja muzyka. Najlepsze przeboje lat 70., 80. i 90.

0: Reklama.
1: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
1: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
3: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś się. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.
4: Sprawca śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu aresztowany na 3 miesiące.
5: W przeciągu ostatniego roku 3-krotnie karany był mandatami karnymi za przekraczanie dozwolonej prędkości.
4: Będzie też Francja i demonstracje licealistów. Jest 13. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Sprawca śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu aresztowany na 3 miesiące. 21-letni mężczyzna usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym i znacznego przekroczenia dozwolonej prędkości. Rzecznik prokuratury okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mykietyn mówi, że sąd przychylił się do argumentacji prokuratora.
5: Sąd, rozpoznając wniosek prokuratora, podzielił w całości argumentację, którą prokurator zawarł we wniosku i zastosował izolacyjny środek zapobiegawczy na okres 3 miesięcy. Ustalono w toku dotychczasowego postępowania, że w przeszłości mężczyzna ten nie był karany sądownie, natomiast w przeciągu ostatniego roku 3-krotnie karany był mandatami karnymi za przekraczanie dozwolonej prędkości.
4: Podczas przesłuchania w prokuraturze 21-latek nie przyznał się do udziału w nielegalnych wyścigach. Tymczasem dzisiaj odbyło się przesłuchanie kierowcy BMW, który także podejrzewany jest o udział w nielegalnym wyścigu. Jeszcze dzisiaj odbędzie się briefing prasowy w tej sprawie. A do tragicznego wypadku, przypomnijmy, doszło w sobotę. Kierujący Volkswagenem 21-latek wjechał na przejście z bardzo dużą prędkością i uderzył w 50-letniego mężczyznę, który przechodził przez jezdnię na przejściu. Pieszy zmarł na miejscu wypadku.
6: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Urząd Marszałkowski województwa małopolskiego chce przygotować koncepcję rozbudowy i modernizacji ronda w Starym Sączu. Zostało ono pominięte przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przy planowanej budowie nowego mostu na Popradzie, mówi sądecki poseł Prawa i Sprawiedliwości Patryk Wicher. Jak dodaje, po konsultacjach w tej sprawie z władzami Starego Sącza powstał plan współpracy pomiędzy instytucjami i przygotowania koncepcji ronda.
7: Pan marszałek zlecił, że jeśli Generalna Dyrekcja nawiąże współpracę, to wspólnie z ZDW będą robiły nową koncepcję tego ronda, a jeżeli nie będzie takiej woli, to pan marszałek podjął decyzję, że na koszt województwa, województwo samo przygotuje taką koncepcję, żeby rozpocząć dialog nad rozbudową tego ronda.
4: Wstępnie są plany, aby rondo zostało przesunięte na drogę krajową 87 w stronę Barcic i było większe i turbinowe, a więc bardziej przepustowe. Decyzja co do współpracy i ostatecznej architektury ronda jeszcze nie zapadła.
6: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: A teraz Francja. W kilkudziesięciu miastach we Francji dzisiaj kolejne demonstracje w obronie licealistów. Uczniowie od ponad tygodnia wychodzą na ulice, domagając się poprawy warunków nauki. Ich protesty w ostatnich dniach przerodziły się w brutalne zamieszki. Do licealistów przyłączyli się dzisiaj nauczyciele, studenci, ale też przedstawiciele różnych grup zawodowych.
8: Pardon de la chaleur.
9: Jest nam za gorąco, potrzebujemy więcej wentylatorów. Problemem są też godziny zajęć. Pracujemy od 8 do 18, a jednocześnie zajmujemy tak niskie miejsca w światowych rankingach. Jestem studentką i widzę, że u nas również warunki są bardzo złe. Naszym uczelniom brakuje odpowiedniego finansowania. Liczymy na to, że to właśnie licealiści rozpoczną ten ruch i że świat pracy, pracownicy firm oraz instytucji publicznych pójdzie za ich przykładem.
4: A po południu planowana jest duża demonstracja w Paryżu. Władze obawiają się, że może dojść do zamieszek. Od początku protestów aresztowano już ponad 5 tysięcy osób.
6: Z życia kościoła.
4: Jutro przypada 92. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Bocheńskiej. Będą tu główne uroczystości odpustowe pod hasłem Tajemnice różańcowe w życiu rodziny.
10: To jest ten dzień, pod który cały tydzień nas podprowadza. To będzie drugi rok wielkiej nowenny przed jubileuszem stulecia koronacji cudownego obrazu. Oczywiście najważniejsza msza święta odpustowa po południu o godzinie 17 pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza z udziałem wielu przedstawicieli wspólnot i stowarzyszeń stałej Bocheńszczyzny i potem uroczysta procesja ulicami miasta, która zawsze jest taką piękną, skupioną manifestacją naszej wiary i przywiązania do Matki Bożej. Serdecznie, zwłaszcza na tę uroczystość, zapraszam.
4: Zapraszał proboszczyku stoż ksiądz Ryszard Pudstołowicz. Msza święta jutro o 17 będzie transmitowana w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Uroczystości zakończą tydzień maryjny z odpustem ku czci Matki Bożej Różańcowej w Bochni.
6: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Depresja, lęk, przewlekły stres, samotność, przeciążenie. Coraz więcej osób szuka pomocy, ale gdzie właściwie kończy się gorszy czas, a zaczyna problem, z którym warto pójść do specjalisty i jak budować odporność psychiczną już od najmłodszych lat. O tym, co dzieje się z naszą kondycją psychiczną, jak wzmacniać psychikę i kiedy nie warto już radzić sobie samemu, w dzisiejszej audycji bez skierowania. Gościem Anety Mleczko o 17.10 będzie lekarz-psychiatra Marcin Stefański, kierownik oddziału dziennego psychiatrycznego ogólnego w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie, który opowie również, jak wygląda terapia na oddziale dziennym, kto może z niej skorzystać i czego można się spodziewać, robiąc pierwszy krok po pomoc.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Najwyższe temperatury dzisiaj na południowym wschodzie. 22-23 stopnie. Teraz w Tarnowie 22 kreski powyżej zera. Im bardziej na południe, no tym troszeczkę mniejsze wartości, bo w Zakopanem teraz pokazują termometr okolice 19 kreski. Ale w środkowej Polsce okolice 19, 20, 21 stopni. Najchłodniej nad polskim morzem dzisiaj. 17 kresek i tutaj niestety wzrost zachmurzenia i pojawiły się pierwsze opady deszczu w okolicy Koszalina.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Słoneczna aura powinna w Polsce południowo-wschodniej utrzymać się do piątku, nawet może do soboty, tak mówią synoptycy. Jakość powietrza w tej chwili jest jaka? Średnia. Na barometrach 996 hektopaskali i ciśnienie nam powoli spada. Wciąż w wakacyjnym klimacie Radio RDN.

0: Reklama.
1: Wolność to ja mam w weekendy, a na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
2: Autoring, lider marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja. Prawdziwe życie. Codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
5: To była autopromocja.

No powiem Państwu tak, tu jest Anna Jantar, zawsze gdzieś czeka ktoś, no czekała i mógłbym powtarzać, czekała, no ale się nie doczekała. No ale mamy to wielkie dzieło. Rok 1889, wtedy to dokładnie 6 października urodziła się Maria Dąbrowska, pisarka, zmarła w 1965 roku. Powieść Noce i Dnie uważana jest za najlepszą powieść w historii literatury polskiej. Za powieść tę właśnie Maria Dąbrowska była nominowana do Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w roku 1939, w 1957, w 1959, w 1960 i w 1965 roku. Niestety, mimo tych nominacji, tego wyróżnienia Maria Dąbrowska nie dostała. Ale wyróżnienie to takie, że właśnie chociażby w Tarnowie kręcą obecnie nową serialową adaptację powieści Noce i Dnie dla platformy Netflix. Tarnowska starówka wciela się w fikcyjne miasto Kaliniec, związane z zaborem rosyjskim, co wiąże się ze specjalną scenografią, między innymi szyldami w cyrylicy i historycznymi witrynami. Mieszkańcy Tarnowa, przyjezdni, ciekawi, obserwowali, jak zmienia się tarnowski rynek i nadal się zmienia, bo te dekoracje, scenografia jest już powoli rozbierana. Główne lokalizacje to plac Kazimierza Wielkiego, rynek, Wielkie Schody, ulica Żydowska, Piekarska, Kręta, Katedralna. A w rolach głównych występują Tomasz Szulhart jako Bogumił Niechcic oraz Jaśmina Polak jako Barbara Niechcic. Zdjęcia na terenie miasta rozpoczęły się 24 września i zaplanowano je właśnie do dzisiaj. Oprócz Tarnowa, który gra powieściowy Kaliniec, kluczowym miejscem powstawania nowego serialu Noce i Dnie jest województwo świętokrzyskie, czyli po sąsiedzku. A dokładniej Nikisiałka Mała, to jest gmina Opatów. Malutka miejscowość, właściwie ekipa telewizyjna chyba liczy więcej osób niż mieszkańców ta mała miejscowość. I to właśnie w tamtejszy zabytkowy dworek szlachecki zagrał kultowy Serbinów, czyli ziemski majątek, w którym Barbara i Bogumił Niechcicowie spędzają większość swojego wspólnego życia. Prace przygotowawcze i zdjęcia w tej malowniczej świętokrzyskiej lokalizacji ruszyły już na początku 2026 roku. A wybór dworku w Nikisiałce Małej nie był przypadkowy. Budynek zachował autentyczny klimat dawnej polskiej rezydencji szlacheckiej. Obiekt ma przy tym bogatą i burzliwą historię. Podczas I wojny światowej, po bitwie pod Konarami w czerwcu 1915 roku, nocował w nim sam Józef Piłsudski, o czym przypomina umieszczona na fasadzie tablica pamiątkowa. Po II wojnie światowej we dworze mieściła się szkoła podstawowa, a w latach 70. kupił ją kielecki rzeźbiarz Zygmunt Kaczor, którego rodzina dba o posiadłość do dziś. I właśnie w tym dworku powstają i powstawały już zdjęcia, były pierwsze klapsy do serialu Noce i Dnie. I w nowym serialu dworek przerodził się w Serbinów. W powieści Marii Dąbrowskiej jest to majątek ziemski, w którym Barbara i Bogumił Niechcicowie spędzają ponad 30 lat wspólnego życia. Nowa serialowa adaptacja Nocy i Dni dla platformy Netflix ma liczyć 8 odcinków. Fabuła została rozpisana w taki sposób, aby w tej liczbie epizodów zamknąć około 30 lat wspólnego życia Barbary i Bogumiła Niechciców od momentu podjęcia decyzji o ślubie, aż po kolejne etapy budowania rodziny i zmagania się z codziennością na wsi na przełomie XIX i XX wieku. A oficjalna premiera zaplanowana jest na rok 2027, więc już tuż do zakończenia roku pozostało nam zaledwie 86 dni. No i tyle czasu też mają montażyści na sklejenie wszystkiego razem, aby potem mógł film trafić na platformę Netflix. Czekamy z niecierpliwością. No i ten walc chyba nierozerwalnie będzie kojarzony z tym właśnie filmem. Z Bogumiłem i Barbarą. 18,5 minuty po godzinie 13. No, można się rozmarzyć, można się roztańczyć. Enola Gay i AMD w retro wtorek w Radiu RDN Małopolska.

lotniczą przewieziony z miejsca odosobnienia w stoczku klasztornym do Prudnika. W roku 1960 odbyła się premiera filmu Spartacus, a w 1979 roku Jan Paweł II jako pierwszy papież został przyjęty w Białym Domu, spotykając się z prezydentem Jimmy Carterem. W 2000 roku w Warszawie otwarto Most Świętokrzyski, a teraz rok 1981. Zespół Teza wszedł do studia nagraniowego Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych w Teatrze Stu w Krakowie. W ciągu 5 dni muzycy nagrali swój debiutancki singiel z utworami Mass Media i Wpadka. Osiągnął on nakład 250 tysięcy egzemplarzy. Teza historyczna, Marek Piekarczyk i Mass Media koncertowo.

Marek Piekarczyk. I tyle lat minęło już od właśnie nagrania tego utworu. Powstał on, celowo powiem, w 81 roku. Mówi o mass mediach. Nie wiem, czy państwo to wychwycili. Wychowały cię mass media. Nie wysilał się twój mózg, a wtedy jeszcze internetu nie było. On przyszedł, dotarł do Polski dopiero 10 lat później, w 91 roku. W sierpniu został chyba pierwszy mail wysłany. No, istniał już internet, no, ale nie był tak rozwinięty jak w tej chwili. Wtedy to możemy mówić jedynie chyba o radiu i telewizji, mówiąc o środkach masowego przekazu, prawda? No, wychowały cię mass media, tytuł, jeżeli chodzi o lata 80. Teraz grupa The Police. No właściwie pozostaniemy w tych latach, bo to też ten czas przed

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Ciśnienie powolutku spada, temperatura powolutku rośnie. Na barometrach 996 hektopaskali w Tarnowie, na termometrach 22 stopnie. Komfortowo, lekkie tylko zachmurzenie. Chmury, które nad naszymi głowami gdzieś tam przechodzą, są zupełnie niegroźne. W nocy częściowe zachmurzenie, na termometrach tylko 6 stopni w ciągu nocy, a w ciągu dnia jutro nawet 24 stopnie i przewaga słońca.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynian. Muszynianka przyciąga magnezem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Aktualizacja danych włączona i mamy bardzo dobrą i jeszcze raz dobrą pogodę do końca tego tygodnia, włącznie z sobotą, jak się okazuje. Jedynie w piątek spadek temperatury, ten spadek zapowiadali jeszcze wczoraj i kilka dni temu meteorolodzy, ale nawet do 13 stopni, a okazuje się, że być może w piątek będzie 15 z częściowym zachmurzeniem, w sobotę znowu powyżej 20, w niedzielę spadnie do 15 i wtedy mogą pojawić się niewielkie deszczowe chmury. Także dobra. Golden Life.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.
7: Witam i pozdrawiam zmotoryzowanych we wtorkowe popołudnie w Radiu RDN Małopolska. Osoby, które przejeżdżają przez Brzesko, muszą liczyć się z utrudnieniami, które potrwają aż 3 tygodnie. Dzisiaj rano rozpoczął się remont ronda w Brzesku na skrzyżowaniu ulic Popiełuszki i ulicy Mickiewicza. Poza samym rondem wyremontowany zostanie 400-metrowy odcinek drogi krajowej 94. Licząc od ronda, będzie to 200 metrów trasy w kierunku Krakowa i 200 metrów w kierunku Tarnowa. Prace obejmą wymianę dwóch warstw na wierzchni wiążącej i ścieralnej, a także poprawę krawężników i odwodnienia. Na czas pracy zamknięty przejazd drogą krajową 94 między rondem na skrzyżowaniu z ulicą Leśną, okolice szpitala, a rondem remontowanym. Objazd będzie wyznaczony przez zachodnią obwodnicę Brzeska do Okocimia, a następnie ulicę Cesarskiej Gościniec i ulicę Mickiewicza do drogi krajowej 94. Od strony ulicy Kościuszki będzie możliwość dojazdu drogą 94 do punktów handlowo-usługowych i stacji paliw. Na drodze krajowej 94 odremontowanego ronda w kierunku Tarnowa ruch będzie odbywał się wahadłowo i będzie sterowany ręcznie. Prace na samym rondzie będą prowadzone głównie w nocy. A remont tego odcinka potrwa, jak wspomniałem na początku, 3 tygodnie. Jak o tej porze wyglądają ulice Tarnowa? Sprawdzamy. Wyjeżdżamy w kierunku Brzeska w miarę spokojnie. Tak, na ulicy Krakowskiej ruch umiarkowany, przy Warsztatowej spokojnie, przy ulicy Koszyckiej Czerwonej teraz luzik. Jedziemy płynnie w kierunku Krakowa, no tym samym Brzeska i Bochni. No, w stronę Rzeszowa jak wygląda sytuacja? Na Lwowskiej ruch niewielki, płynnie wyjeżdżamy z miasta, bez problemów mijamy Nowy Szpital i już jesteśmy w Ładnej. Na Alei Jana Pawła II także cisza i spokój. Jedziemy w kierunku Dąbrowy Tarnowskiej, Błonie Szujskiego, Elektryczna, Błonie Elektryczna i Wyszyńskiego oraz Kwiatkowskiego spokojnie. Także wszystkiego bezpiecznego Wam życzymy. Okulary mogą się przydać, bo słońce nawet dosyć mocno operuje. Sun teraz i Boniem we wtorkowym programie Radia RDN Małopolska. Na zegarach 13:42, no już prawie 43. Za 8 sekund będzie dokładnie.

0: Bonham i Sunny, a dokładnie 6 października w 1949 roku na wyspie Aruba urodził się Bobby Farr, producent odpowiedzialny za karierę m.in. Milli Vanilli i właśnie za sukcesy grupy Bonham. A teraz 36 lat temu, 6 października w 1990 roku zmarł Henryk Fogenfalger. Aktor radiowy i filmowy, z zawodu prawnik, był gwiazdą przedwojennego programu Wesoła Lwowska Fala, jednego z najbardziej popularnych w historii polskiego radia. Wraz z Kazimierzem Wajdą tworzył w nim słynny duet Szczepcio i Tońcio. Występy przyciągały ponad 6 milionów stałych słuchaczy. Swoje dialogi, skecze i piosenki artyści wykonywali też w filmach, na estradzie i w kawiarniach, które wówczas pełniły rolę ośrodków życia kulturalnego. Jako Tońko Henryk Fogenfalger wystąpił m.in. Będzie lepiej i Włóczęgi. Z wykształcenia adwokat z tytułem doktora nauk prawnych, posiadający we Lwowie własną kancelarię, współpracę z radiem rozpoczął w 1933 roku. Razem ze Szczepkiem występował w Wesołej Lwowskiej Fali, odtwarzając skecze Wiktora Budzyńskiego, a następnie własne. Wspólnie nagrali też kilkadziesiąt płyt. Szczególną popularnością cieszyła się wykonywana przez Szczepka i Tońka piosenka Tylko we Lwowie.
1: Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Tylko we Lwowie.
2: Gdzie śpiewy przy polu nie płoną snu.
1: Tylko we Lwowie.
0: W duecie Henryk Fogenfalger był Tońkiem, a Kazimierz Wajda Szczepkiem. Bawili słuchaczy humorem, wnosili do audycji pogodę ducha, a także uczciwość i nutę nostalgii.
3: Powiedz mi, co stary chciał, Tońciu?
4: Szczepciu, nasumnienie ci mówim, że dyrektor Sirka dostał.
3: Co się stało?
4: On przyjmuje nieprotegowanego gościa w prawie posady. To się świat kończy.
3: Albo zaczyna.
0: Dużą popularnością cieszyła się także radiowa audycja dla dzieci z udziałem Szczepcia i Tońcia.

0: Wspominając po latach, w roku 1984, początki współpracy z rozgłośnią lwowską Polskiego Radia, Henryk Fogelfanger opowiadał o wspólnej działalności z reżyserem i kierownikiem literackim Wiktorem Budzyńskim, prywatnie przyjacielem ze szkolnej ławki. Zaczęła się ona od przyjęcia w domu Fogelfangera.
1: Improwizowałem taki monolog Baciara, który był w kinie i widział film pod tytułem Cudowna Małpa Rango. Zwrócił się do mnie Wiktor i mówi, ty wiesz, że przez mikrofon ty to puścisz. Ja mu jeszcze mówię, Tolu, ja nie wiem, jak, gdzie, do czego się mówi. Ja mam tremę, ja nie chcę.
0: Wielkim sukcesem była jego rola w komedii muzycznej Będzie Lepiej z 1936 roku, w której wystąpił razem ze Szczepkiem. Szczepko i Tońko zaopiekowali się dzieckiem, sierotą, dla którego razem postanowili być matką i ojcem. Film z muzyką Henryka Warsa miał gwiazdorską obsadę z Lodą Niemiżanką i Aleksandrem Żabczyńskim. Podczas wojny Henryk Fogelfanger był żołnierzem pierwszej dywizji pancernej generała Stanisława Maczka. Po wojnie pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii. Studiował prawo administracyjne na Uniwersytecie w Edynburgu. Przez kilkanaście lat w szkołach angielskich uczył m.in. łaciny i podstaw prawa konstytucyjnego. Do Polski wrócił w 1988 roku. W tym samym roku powstał film dokumentalny Tońko, czyli legenda o ostatnim baciarze, opowiadający o Henryku Fogelfangerze, Lwowie i jego dawnych mieszkańcach. Występował w warszawskiej kawiarni u Szczepka i Tońka w programie Przywitanie Tońka. Zmarł w 1990 roku w Warszawie. Spoczął w Londynie obok swojej żony. Z lwowskiej fali wracamy na falę radia RDN Małopolska. Twoje radio.

I tak od lat twoje radio tutaj w warstwie tekstowej i muzycznie już niewiele się zmieni, właściwie nic dla ciebie gra twoje radio. Piosenka powstała w 92 roku. No ja tylko muszę dodać, że chodzi cały czas o radio RDN Małopolska, tak, które działa od 1993 roku. YouTube przed godziną 14, punktualnie o 14 wiadomości.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Po reklamie.
4: Wiemy, kto otrzymał Nagrodę Nobla z fizyki. Szczegóły za moment. Odwiedzimy też Lisią Górę i sprawdzimy, czy mieszkańcy wezmą udział w listopadowym referendum.
5: Mam zamiar po prostu zagłosować. Albo tak. Jeszcze zobaczę, co będzie mowa o pani wójcie, bo faktycznie zepsuł się.
4: Na zegarze 14. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Belgijsko-amerykański fizyk cząsteczek elementarnych Francis Haldane otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki za rok 2026. Jak napisano w uzasadnieniu, został wyróżniony za kluczowy wkład w powstanie obserwatorium neutrinowego Ice Cube oraz odkrycie neutrin wysokiej energii pochodzenia astrofizycznego. Podczas konferencji prasowej w Sztokholmie połączono się z nagrodzonym naukowcem. Francis Haldane podkreślił, że jego wieloletni wysiłek nie gwarantował sukcesu. Wiecie, kiedy zaczynaliśmy ten projekt, wszyscy zdawali sobie sprawę, że to może być dobry pomysł, ale niewielu wierzyło, że się powiedzie, łącznie ze mną. To była więc swego rodzaju przygoda, w której sukces nie był gwarantowany i mieliśmy szczęście, że udało nam się pokonać różne wyzwania. Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki są wybierani przez Królewską Szwedzką Akademię Nauk i otrzymują nagrodę pieniężną w wysokości 12 milionów koron szwedzkich.
6: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Jedni popierają wójta i nie zamierzają wziąć udziału w referendum, inni pójdą do urn referendalnych i zagłosują za odwołaniem Arkadiusza Mikuły ze stanowiska. A jeszcze inni dopiero od reportera Radia RDN dowiedzieli się, że w gminie odbędzie się referendum. W gminie Lisia Góra głosowanie nad odwołaniem wójta i Rady Gminy odbędzie się 22 listopada. W centrum Lisiej Góry usłyszeliśmy różne opinie mieszkańców. Nie do wszystkich dotarła też ogłoszona w poniedziałkowe popołudnie decyzja o terminie głosowania.
5: Mam zamiar po prostu zagłosować albo tak. Jeszcze zobaczę, co będzie mowa o pani wójcie, bo faktycznie zepsuł się. Bo w pierwszej kadencji jak był, to był całkiem inny. Teraz się dużo zepsuł.
7: Czy mieszkańcy powinni skorzystać w ogóle z tej możliwości wzięcia udziału w referendum?
5: Oczywiście. Powinni. I to wszyscy.
8: To ja się zawsze uczestniczyłam w wyborach i dlaczego bym teraz mogła nie uczestniczyć.
7: Pani popiera wójta, czy jest za tym, żeby...
8: No to jest moja indywidualna sprawa.
7: 22 listopada odbędzie się referendum, czy pan się na nie wybiera?
9: Nie wiem jeszcze, nie wiem, nie wiedziałem, że będzie. Wiedziałem, że coś się dzieje, ale nie wiedziałem, że skutecznie.
7: Czy popiera pan wójta, czy raczej przeciwny jest?
9: Raczej popieram.
10: Czy się wybieram? Nie. Ja bym proponowała, żeby mieszkańcy otwarli oczy. Ja uważam, że pan wójt staje na wysokości zadania. Mamy piękne centrum rekreacyjne. Centrum medyczne, centrum kultury. Cały czas coś się dzieje.
4: Do Lisiej Góry jeszcze dzisiaj wrócimy w Pulsie Regionu o 15.30.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: 130 lat historii i tradycji. Szkoła podstawowa nr 8 z oddziałami integracyjnymi w Nowym Sączu pod takim hasłem rozpoczyna obchody swojego jubileuszu. Jutro mieszkańcy będą świadkami niezwykłego widowiska. Ulicami miasta przejdzie barwny orszak z udziałem kilkuset osób, uczniów szkoły, a także kadry, mówi Beata Kozieł, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego nr 8 w Nowym Sączu. Uczestnicy wcielą się w historyczne postaci królów, rycerzy i dam dworu.
11: Orszak będzie nawiązaniem do postaci patrona szkoły, Władysława Jagieły, ale również okazją do pokazania uczniom, że historia nie jest jedynie zapisem wydarzeń w podręczniku. Historia jest obecna w przestrzeni miasta, w jego zabytkach, tradycjach i pamięci kolejnych pokoleń.
4: Orszak wyruszy o 9:00 spod szkoły przy alejach Stefana Batorego w Nowym Sączu. Uczestnicy będą rozdawać przechodniom jabłka, które miały być ulubionym owocem króla Władysława Jagieły. Orszak dotrze pod ruiny zamku, gdzie będzie można obejrzeć widowisko przygotowane przez grupę rekonstrukcyjną Tarnowskiego Bractwa Historycznego Watacha Rycerska.
6: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Około 800 osób podpisało się już pod petycją o ponowne przemalowanie sądeckiej lokomotywy w klasyczne barwy. To inicjatywa członków Ruchu Narodowego, która ma jednoczyć osoby niezadowolone z kolorowego wizerunku historycznej maszyny. Przemalował ją w sierpniu na zlecenie władz Nowego Sącza artysta magister Mors w związku z jubileuszem 150-lecia sądeckiej kolei. To wywołało spore kontrowersje wśród mieszkańców. My zapytaliśmy sądeczan, czy powrót do dawnych barw i ewentualne wyremontowanie lokomotywy w klasycznym stylu to dobry kierunek.
3: W sumie mi się podoba, jest taka kolorowa, ale jeśli by wymalowali na taką, co było kiedyś, tylko tak świeżo, na zielono, no to też by było nawet dobrze, bo u starszych osób to budzi kontrowersje. Wydaje mi się, że dla takich osób wymalowanie tak jak kiedyś było, by się ucieszyły.
12: To, co w tej chwili jest, to zbyt ekstrawaganckie. Jednak mimo wszystko jakaś ta tradycja powinna być zachowana.
13: To była lokomotywa mojego ojca. On był maszynistą. Taka pierwsza moja myśl, no Boże, ojciec by się chyba w grobie przewrócił. Ale później sobie myślę tak, ja wiem, on był postępowym człowiekiem, może jemu by się to podobało.
4: Podpisy w wersji pod petycją wciąż można składać, a pod koniec roku członkowie Ruchu Narodowego chcą petycję z podpisami złożyć u prezydenta Nowego Sącza Ludomira Hanzla. Do tego tematu także wrócimy dziś w Pulsie Regionu.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: W Tarnowie, okolicznych miejscowościach, dużo słońca, dużo pogodnego nieba, dużo promieni słonecznych i coraz wyższe temperatury, bo w Tarnowie już mamy prawie 23 stopnie, więc bardzo komfortowo i niebo bezchmurne. Częściowe zachmurzenie w nocy, na termometrach dużo mniej, bo 6 stopni. Jutro przewaga słońca, podobnie jak dziś, a nawet wyższe temperatury, bo nawet 24 stopnie. Jakość powietrza jest średnia, a ciśnienie wynosi 996.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: To już prawie 7 minut po godzinie 14, kolejną część popołudniowego wtorkowego programu Radia RDM Opolska w Retro Wtorek. Rozpoczyna utwór This Is With Tears In My Eyes.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Najlepsze życzenia dzisiaj przyjmują od rana Artur, Bruno, Fryderyka, a także Monika, Roman, Bronisław, Bruno, Renat. Najlepsze od RDN Małopolska. Wszystkie Sary także pozdrawiamy. Sara, księżniczka, piękne, biblijne imię. Sarah i Starship.

0: Czasochłonne przeboje w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Piosenki, w których ważną rolę gra czas i jego odliczanie. Godziny, dni, miesiące i lata. Także chwile.
1: Trwaj, chwilo, trwaj, jesteś taka piękna.
0: Czasochłonne przeboje i wskazówki Jerzego Olszówki.
2: To nie czas gra główną rolę, ale też taką rolę gra czas. Zapraszam. Zegar to narzędzie do odmierzania czasu, sekund, minut i godzin. Pierwszymi były zegary słoneczne. Najstarsze liczą około 5500 lat. Przypadkowo wetknięty do ziemi patyk, później nazwany gnomonem, o którym mówiliśmy już, stworzył okazję do obserwacji. Taka obserwacja kija wetkniętego w ziemię dla wielu mogła być okazją dla zabicia czasu. Tymczasem zauważono, że istnieje zależność pomiędzy długością cienia a porą dnia. Zaczęto dzielić dobę na 12 części, a potem na dwie kolejne. Później dookoła gnomonu rysowano okrąg i dzielono go na 24 części. Tak powstał zegar, który w ulepszonej formie przetrwał aż do średniowiecza. A sposobów na zabicie czasu jest tysiące, mawiał Albert Einstein, ale nikt nie zna sposobu, aby go wskrzesić. A nic bardziej nie boli ponad czas stracony, mówił artysta-malarz Michał Anioł.
0: Wskazówki Jerzego Olszówki.
2: Nie potrzeba nam czasu straconego. Czas stracony to czas niepotrzebny. Szepce o nim zegarek w piosence Chodź pomaluj mój świat. 2+1.
0: Czasochłonne przeboje w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Czasochłonne przeboje w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Piosenki, w których ważną rolę gra czas i jego odliczanie. Godziny, dni, miesiące i lata. Także chwile.
1: Trwaj

Misza. Kiedyś Zbigniew Wodecki śpiewał Basieńka. Pamiętają Państwo. A teraz już Kasa, Krzysztof Kasa. Kasowski wierzy, że spełni się ten najpiękniejszy sen. Prawie 25 minut po godzinie 14.

0: Reklama.
1: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
1: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
3: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Po reklamie.
4: Zarzut udziału w nielegalnych wyścigach samochodowych usłyszał drugi z kierowców, który ścigał się z podejrzanym o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. Zakończyło się przesłuchanie 20-letniego kierowcy BMW. Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu powiedziała dziennikarzom, że 20-latek nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia, które będą teraz weryfikowane. Rzecznik dodała, że prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o jego tymczasowy areszt na 3 miesiące.
5: Kwestie związane z całym tym przejazdem, analiza całej trasy przejazdu jest weryfikowana w toku prowadzonego postępowania. W tym celu przede wszystkim też jest zabezpieczany monitoring. Analizowane są zapisy monitoringu z trasy przejazdu. Będą też badane czarne skrzynki tych samochodów po to, żeby odtworzyć tę prędkość, z którymi samochody poruszały się.
4: Sprawca śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu został aresztowany na 3 miesiące. 21-letni mężczyzna usłyszał wczoraj zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym i znacznego przekroczenia dozwolonej prędkości. Do tej sprawy wrócimy dzisiaj jeszcze w Pulsie Regionu.
6: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: Na emeryturze człowiek się nie nudzi, ale może zajmować czas tym, czym sam chce, przekonują seniorzy z gminy Tarnów. Mieszkańcy przeżywający jesień życia kolejny raz obchodzili swoje święto. Na uczestników wydarzenia zorganizowanego dla mieszkańców gminy w Centrum Sztuki Mościce czekał chociażby koncert artystów w Filharmonii Krakowskiej, rewia operetki i poczęstunek. W rozmowie z reporterem RDN Małopolska seniorzy podkreślali, że emerytura nie musi kojarzyć się z samotnością i nudą. Wszystko zależy od własnej aktywności.
7: Ja na emeryturze pracuję więcej niż wcześniej pracowałem. Nie zawodowo, ale moim hobby jest ogrodnictwo i tym się zajmuję, roślinkami.
8: A skąd w człowieku siły na to, by tym ogrodnictwem się zajmować, no bo to ciężka fizyczna praca.
7: No to trzeba było od młodości sobie rozkładać siły, żeby na starość wystarczyło.
9: Dużo czasu się ma na aktywność wcześniej. Nie było możliwości, a teraz człowiek jest wolny i może sobie wybierać różne formy rekreacji. Na spotkania, na ćwiczenia na wolnym powietrzu, na imprezy takie jak dzisiaj.
10: Jak się mieszka w domu własnym, nie w mieście, w blokach, to się pracuje non-stop. Od rana zjeść śniadanko i do roboty. Do ogródka posprzątać, po sąsiedzku pójść, porozmawiać, no i miło spędzić czas.
4: A jak podkreślał wójt Grzegorz Kozioł, Dzień Seniora stał się już tradycją w gminie Tarnów. I właśnie o tej tradycji i aktywnych seniorach mówić będziemy jeszcze dzisiaj także w Pulsie Regionu.
6: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Zmieniła się organizacja ruchu pieszych w rejonie ulicy Kolejowej w Limanowej. Dotychczasowe przejście dla pieszych przez tory kolejowe zlokalizowane przy Kolejowej zostało zlikwidowane. Jednocześnie uruchomione zostało przejście podziemne, które umożliwia bezpieczne przejście pod torami. Dojście do przejścia prowadzi schodnie od strony ulicy Kolejowej do ulicy Piłsudskiego w rejonie dawnego dworca kolejowego. A zmiana związana jest z realizacją inwestycji. Chodzi o modernizację linii kolejowej nr 104 Chabówka Nowy Sącz na odcinku Chabówka Rabka Zaryte, Mszana Dolna oraz Limanowa Klęczany Nowy Sącz. Mieszkańcy proszeni są o stosowanie się do obowiązującego oznakowania.
6: Z życia kościoła.
4: To cały miesiąc nieustannej wspólnotowej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. Codziennie w październiku przez 24 godziny będzie odbywać się czuwanie przed Najświętszym Sakramentem w intencji realizacji powołania oraz daru czystości serc. Akcja Adoracja trwa po raz 5. Hasłem przewodnim jest realizacja powołania. Adoracja to czas w 100% poświęconych Panu Bogu, mówi ksiądz Janusz Chyła.
11: Żyjemy istotnie w jakimś takim biegu, nie tylko funkcjonując na tych realnych, ale także wirtualnych kontynentach, i natłok informacji, natłok różnych bodźców zewnętrznych powoduje to, że człowiek jest wyobcowany ze swojego wnętrza, a ta możliwość bycia sam na sam z Bogiem w ciszy, zresztą Bóg najbardziej, najgłośniej w ciszy przemawia, jest tym, co naszej naturze, a przede wszystkim dzięki łasce odkrytej prawdzie o stworzeniu nas na obraz i podobieństwo Boga, jest takie zapotrzebowanie w człowieku.
4: Uczestnicy wybierają godzinę i termin adoracji, rejestrując się na stronie internetowej, potem udają się na czuwanie w dowolnym kościele lub kaplicy. Podsumowanie tej akcji odbędzie się 24 października w Niepokalanowie.

0: Producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl
2: 22 stopnie, delikatnie powyżej 22 kreski, słonecznie, tylko częściowe zachmurzenie w regionie obserwujemy. W nocy również bez zmian, częściowe zachmurzenie, no jeżeli chodzi o temperatury, to duże zmiany, bo tylko 6, może 7 do 8 stopni pokazać mogą termometry. W nocy jutro także przewaga słońca i 24 stopnie. Jakość powietrza dzisiaj jest średnia, na barometrach w Tarnowie 996 hektopaskali.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynian. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl
2: Siła wiatru dzisiaj niespecjalna, słaby. Teraz wieje z prędkością około 7 km na godzinę w porywach do 12. Biometr jest obojętny, a przechodzić będzie w korzystny. 14.36.

0: Reklama.
1: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
0: Po reklamie.
2: Witam i pozdrawiam z motoryzowanych we wtorkowe popołudnie. Tarnowskim policjantom dzień upłynął spokojnie, jednak w godzinach popołudniowych doszło na drodze krajowej Władnej w kierunku Rzeszowa do zderzenia trzech pojazdów, utrudnienia w kierunku Rzeszowa. Wydarzenie jeszcze nie wiadomo, czy zostanie zakwalifikowane, a właściwie wiadomo, informuje oficer dyżurny, zakwalifikowane jako kolizja, ale w stronę Rzeszowa i jeszcze tam mogą występować utrudnienia. Były utrudnienia na drodze krajowej nr 75 w Uszli. Około godziny 11.15 doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych i ciężarówki. W wyniku wypadku jedna osoba została ranna. Wprowadzono ruch wahadłowy, a ruchem ręcznie kierowali funkcjonariusze. Aktualnie zakończono wszelkie czynności, przywrócono ruch w obu kierunkach i droga jest przejezdna. Dębiccy policjanci odnotowali jedną kolizję niegroźną na ulicy Świętosława w Dąbrowie Tarnowskiej bez zdarzeń drogowych. W Bochni w Kamiennej. Bocheńscy policjanci w Kamiennej odnotowali jedną kolizję o poranku, o 7.30. Zderzenie dwóch pojazdów, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. I w Lubomierzu na drogę wybiegła sarna, doszło do zderzenia ze zwierzęciem, ucierpiało zwierzę i pojazd. I jeszcze jedno zdarzenie odnotowane przez bocheńskich policjantów. Kierujący rowerem po zderzeniu, do którego rzekomo dojść miało o godzinie 10, zgłosił się teraz do szpitala, twierdząc, że został potrącony przez samochód. Trwają czynności wyjaśniające to zdarzenie. Jak o tej porze wyglądają ulice Tarnowa? Ruch wzmożony przede wszystkim na Krakowskiej przy Narutowicza. Na Narutowicza jeszcze względny spokój. Podobnie na Dąbrowskiego, Gumińskiej i Konarskiego. Na Lwowskiej przy Orkana ruch nieco większy. Na Alei Jana Pawła II pusto. Słoneczna, Sitki, Słowackiego również. Więcej samochodów teraz na ulicy Szkotnik, Pszczółskiego, Mościckiego jeszcze spokojnie. W Mościcach przy Czerwonych Klonów, przy rondzie na Witosa też teraz jest ruch wzmożony. Wyszyńskiego, Elektryczna spokojnie. Aleja Jana Pawła II w stronę Dąbrowy Tarnowskiej ruch odbywa się płynnie, bez większych problemów wyjeżdżamy z miasta. Podobnie wygląda ulica Lwowska w stronę Rzeszowa. Wszystkiego bezpiecznego. Garzon Film i Duran Duran na zegarach kwadrans do godziny 15.

Gerson Film, Duran Duran. Oczywiście retro przebojów nie zabraknie także w Pulsie Regionu. Ten program rusza o 15.30, potrwa do godziny 17.00. Zapraszam w imieniu własnym i reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. W tym programie dzisiaj wrócimy do sobotniego wypadku, do którego doszło w Nowym Sączu. Na pasach w Nowym Sączu zginął 50-letni mężczyzna. Prokuratura postawiła zarzut 21-letniemu sądeczaninowi spowodowania wypadku śmiertelnego. Był to nielegalny wyścig. Więcej o tym dzisiaj w magazynie informacyjnym. Czy mieszkańcy pójdą do referendum? Zdania w Lisiej Górze podzielone. Tym także dzisiaj zajmowali się reporterzy Radia RDN. Czy wesołe jest życie staruszka, tak jak to słyszymy w piosence? Na emeryturze człowiek się nie nudzi, ale może zajmować czas tym, czym sam chce. Przekonują o tym seniorzy z gminy Tarnów. Mieszkańcy przeżywający jesień życia kolejny raz obchodzili swoje święto i o tym dzisiaj w magazynie informacyjnym. Pytanie też, czy lokomotywa stojąca przed dworcem w Nowym Sączu odzyska dawny wygląd? Członkowie Ruchu Narodowego zbierają podpisy pod petycją w tej sprawie. I tą sprawą również zajmowali się dzisiaj reporterzy Radia RDN. Będą także wiadomości sportowe i oczywiście propozycje kulturalne. Puls Regionu, czyli informacyjne podsumowanie dnia. Zapraszam raz jeszcze od 15.30.

0: RDN Małopolska. Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Wolność to ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
3: Autolink, lider marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Są takie chwile, kiedy tysiące serc biją jednym rytmem. Rytmem modlitwy. Już 24 października spotkajmy się w Bazylice Mniejszej w Dąbrowie Tarnowskiej na diecezjalnym spotkaniu misyjnym Róż Żywego Różańca. Razem otoczmy modlitwą misjonarki i misjonarzy, nasze rodziny oraz prośmy o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego księdza Jana Czuby. Niech połączy nas różaniec, niech połączy nas modlitwa przy relikwiach błogosławionej Pauliny Jericho. 24 października, Dąbrowa Tarnowska. Razem możemy więcej. Razem możemy nieść modlitwę aż po krańce świata. Zapisz się przez kwestionariusz diecezjalny. Wszelkie informacje znajdziesz na stronie diecezji tarnowskiej.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Słowa. Któregoś dnia natknąłem się na niezwykłe zdjęcie. Jego autorem jest Ken Duncan i zdjęcie przedstawia Górę Błogosławieństw, czyli miejsce ewangelicznego kazania na górze. Przeżyłem zdumienie. Bo czytać o tym to jedno, ale zobaczyć to zupełnie coś innego. Niezwykły widok. Wschód słońca. Łagodne zbocze, usiane morzem żółtych kwiatów, spływa łagodnie ku tafli jeziora Galilejskiego. A na niebie rozgrywa się niesamowity barwny spektakl. To na zboczu tej góry Jezus wygłosił swoje wywrotowe kazanie. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Widok tej ziemi zapiera dech w piersiach i jest wart miliony. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Piękno stworzenia, które możemy oglądać na tym zdjęciu, sprawia, że zastanawiam się, jaki musi być stwórca tego wszystkiego. Morze żółci w trawie, smugi różu i fioletu odważnie roztarte na niebie. To niezwykłe. Nie rozległ się głos z nieba. To kazanie zostało wygłoszone na ziemi. Na tej ziemi.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
3: Godzina 15. Godzina miłosierdzia dla nas i świata całego. Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Na wszystkich kontynentach z głębi ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawa.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa.

0: ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie.

0: świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.

0: i całego świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki

0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego

0: świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.

0: nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
0: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
0: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
0: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
3: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas.
0: Ufamy Tobie.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Reklama.
1: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
2: Są takie chwile, kiedy tysiące serc biją jednym rytmem. Rytmem modlitwy. Już 24 października spotkajmy się w Bazylice Mniejszej w Dąbrowie Tarnowskiej na diecezjalnym spotkaniu misyjnym Róż Żywego Różeńca. Razem otoczmy modlitwą misjonarki i misjonarzy, nasze rodziny oraz prośmy o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego księdza Jana Czuby. Niech połączy nas różaniec, niech połączy nas modlitwa przy relikwiach błogosławionej Pauliny Jericho. 24 października, Dąbrowa Tarnowska. Razem możemy więcej. Razem możemy nieść modlitwę aż po krańce świata. Zapisz się przez kwestionariusz diecezjalny. Wszelkie informacje znajdziesz na stronie diecezji tarnowskiej.
0: Po reklamie.
1: Autopromocja. Prawdziwe życie, codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. To była autopromocja.
3: To już dokładnie 14 minut po godzinie 15 do zachodu słońca. Pozostało nam 2 godziny i 50 minut. Słońce zajdzie 3 minuty po 18. Życzenia imieninowe dzisiaj przyjmują Artur, Baldwin, Brunon, a także Bronisz, Bronisław, Petra i Roman. Wszystkiego najlepszego od całego zespołu radia RDN Małopolska.

Sting, English in New York, Englishman in New York. To wracamy teraz do Tarnowa na ulicę miasta i sprawdzamy, jak jeździ się po mieście. W Tarnowie przybyło samochodów na ulicy Nałtowicza. Można się było tego spodziewać, chociaż i tak jeszcze źle nie jest. Na wysokości Urszulańskiej w miarę płynnie do Krakowskiej jedziemy. Ale przy Krakowskiej przy rondzie już musimy zwolnić. Na Krakowskiej od Pułaskiego ruch nieco większy. Na ulicy Szkotnik także ruch wzmożony. Na Słowackiego przy ulicy Klikowskiej. Na Starodąbrowskiej w kierunku ulicy Słonecznej. Aleją Solidarności jedziemy płynnie w jedną i w drugą stronę. Podobnie wygląda ulica Mickiewicza. Na Lwowskiej jadąc od ronda z ulicą Okrężną ciasno. I na Okrężnej w kierunku ulicy Lwowskiej także ruch jest wzmożony. Później, jeżeli chcemy jechać do Alei Jana Pawła II, no to niestety tutaj spory ruch przy ulicy Orkana. Lwowska przy Starodąbrowskiej nawet spokojnie. Gumiska Mostowa na Mostowej też ruch jest teraz wzmożony. Jak wyglądają ulice Bochnic? Na Floris tradycyjnie, na ulicy Regis, na Trudnej jest trudno. Kraszewskiego i Kościuszki także w tej chwili są obciążone. W Brzesku ruch umiarkowany, jedynie tak jak wcześniej informowaliśmy, na rondzie Popiełuszki i ulicy z ulicą Mickiewicza, tutaj na tym skrzyżowaniu, utrudnienia. Golec Orkiestra.

Radio RDN Małopolska we wtorek 6 października. Zanim zaproszę Państwa do słuchania Pulsu Regionu, rzut oka na kalendarz muzyczny. 6 października w 1965 roku w Częstochowie urodził się Mateusz Pospieszalski, kompozytor, aranżer, multiinstrumentalista. Gra m.in. na saksofonie, fletach, klarnecie basowym, instrumentach klawiszowych. Współpracował z wieloma zespołami, w tym Manamem, Tiebreakiem, Stanisławem Sojką, z zespołem WW. Oczywiście swoje 3 grosze dołożył też do powstania płyty Zakopower Boso. Rok 1954, 6 dzień października. W Los Angeles przyszedł na świat David Hidalgo, basista z zespołów Bonnie Wright, Thomasa Waitsa, a przede wszystkim grupy Los Lobos. Na koniec tej części programu Los Lobos, hitowa La Bamba.

0: Reklama.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.
4: Minęła 15.30. Zaczynamy Puls Regionu. Z regionu. Zdarzenia.
5: Najbardziej widać tą właśnie kumulację na przerwach.
4: Interwencje.
6: Ten styropian, który przez tyle lat tam był, nie spełniał swojej funkcji.
4: Opinie.
7: Stykam się ze szkołą i ze znajomymi, więc myślę pozytywnie.
4: Fakty.
8: Wyniki finansowe na tych obiektach są złe.
4: Codziennie od poniedziałku do piątku od 15.30 do 17.00.
9: W Pulsie Regionu najnowsze informacje w sprawie śmiertelnego potrącenia pieszego na Alei Piłsudskiego w Nowym Sączu. Podejrzany o jego spowodowanie 21-letni mężczyzna usłyszał zarzuty.
10: Mężczyzna nie przyznał się do uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym, natomiast przyznał się do potrącenia pieszego.
9: Ogłoszono datę referendum w Lisiej Górze. Mieszkańcy zdecydują, czy chcą odwołać wójta i radę gminy.
11: Mam zamiar po prostu zagłosować albo tak, albo tak.
12: Bo ja zawsze uczestniczyłam w wyborach i dlaczego bym teraz mogła nie uczestniczyć?
13: Czy się wybieram?
14: Nie.
9: Czy lokomotywa stojąca przed dworcem w Nowym Sączu odzyska dawny wygląd? Członkowie Ruchu Narodowego zbierają podpisy pod petycją w tej sprawie.
15: Nikt nie podejrzewał, że można było zrobić taką rzecz, jaka właśnie się wydarzyła, czyli stworzyć kolorową pisankę na wizytówce Nowego Sącza.
9: Emerytura nie musi oznaczać samotności i nudy. Udowodniają seniorzy z gminy Tarnów, którzy obchodzili swoje święto.
16: Moim hobby jest ogrodnictwo, tym się zajmuję, roślinkami.
17: Dużo czasu się ma na aktywność. Teraz człowiek jest wolny i może sobie wybierać różne formy rekreacji.
9: A po godzinie 16 naszym gościem będzie ksiądz dr Piotr Cebula, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, z którym porozmawiamy o niedzielnym diecezjalnym marszu dla życia i rodziny, który odbędzie się w Bochni. We wtorek, 6 października, Jerzy Olszówka, witam i zapraszam w imieniu reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz własnym do godziny 17. Będą oczywiście wiadomości sportowe i propozycje kulturalne i oczywiście retro muzyka.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
4: Prokuratura postawiła 21-letniemu sądeczaninowi, zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego podczas nielegalnego wyścigu samochodowego, w którym zginął 50-letni mężczyzna na pasach w Nowym Sączu. Zarzuty usłyszał też 20-letni kierowca, który również miał brać udział w nielegalnym wyścigu. Relacja Krzysztofa Niedzielana.
5: Przypomnijmy, że do tragicznego wypadku na Alejach Piłsudskiego w Nowym Sączu doszło w sobotę około 17.30. Mimo prowadzonej reanimacji nie udało się uratować życia 50-letniego mężczyzny potrąconego na przejściu dla pieszych przez kierującego Volkswagenem. Rzecznik prokuratury okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mykietyn wyjaśniła, jak wyglądało przesłuchanie 21-letniego podejrzanego.
6: Mężczyzna nie przyznał się do uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym, natomiast przyznał się do potrącenia pieszego. Odmówił on składania wyjaśnień, a także odpowiedzi na poszczególne pytania prokuratora, natomiast wyraził skruchę, a także wolę przeproszenia rodziny osoby pokrzywdzonej. Ustalono, że mężczyzna ten poruszał się z prędkością co najmniej 120 km na godzinę, podczas gdy na tym obszarze obowiązywało ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę.
5: Kierowca był trzeźwy, ale prokuratura zleciła badania toksykologiczne pobranej krwi od podejrzanego. 21-latek został aresztowany na 3 miesiące, grozi mu do 10 lat więzienia, ale jeśli był pod wpływem środków odurzających, kara może wynieść nawet do 20 lat. Mężczyzna przez ostatni rok był 3 razy karany mandatami za nadmierną prędkość, przekazała prokuratura okręgowa. Dziś zarzuty udziału w nielegalnym wyścigu samochodu usłyszał też drugi zatrzymany, 20-letni mężczyzna, który jechał samochodem BMW, mówi rzecznik Justyna Rataj-Mykietyn.
6: Mężczyzna formalnie nie przyznał się do zarzuconego mu przestępstwa. On w tych swoich wyjaśnieniach opisał mniej więcej moment, w jakim rozpoczęli jazdę i także moment wypadku. Natomiast z uwagi na to, że w tej sprawie planujemy przesłuchiwać kolejne osoby, po to, aby nie zakłócić tych czynności, nie ujawniamy treści tych wyjaśnień.
5: Co istotne, do sądu został skierowany wniosek o 3-miesięczny areszt wobec 20-latka i jutro rano ma zostać rozpatrzony. Grozi mu do 5 lat więzienia. Kierowca BMW miał przyjechać na miejsce wypadku niedługo po tym, jak doszło do potrącenia, ustaliła wstępnie prokuratura. Podobnie jak 21-latek, który potrącił pieszego, drugi kierowca wcześniej też był karany mandatami za różne wykroczenia, w tym za nadmierną prędkość. W przypadku obu mężczyzn tymczasowy areszt jest tłumaczony przez śledczych koniecznością prawidłowego przeprowadzenia czynności, również w kwestii przesłuchiwania różnych świadków. Prokuratura ma informację, że obaj kierowcy znali się od około 1,5 roku, ale szczegóły na razie nie są podawane. Ponadto ma zostać również sprawdzone, czy w nielegalnym wyścigu brały udział kolejne osoby. Na razie mowa o dwóch. Zapytaliśmy też prokurator Justynę Rataj-Mykietyn, skąd wzięły się podejrzenia, że młodzi kierowcy ścigali się na drodze.
6: Ustalono świadka, który złożył zeznania i który potwierdził, że to poruszanie się samochodami było właśnie wynikiem nielegalnego wyścigu samochodowego. Oczywiście będziemy weryfikować te kwestie. W tym zakresie będą bardzo drobiazgowo analizowane zapisy monitoringów ulicznych po to, żeby odtworzyć cały przebieg zdarzenia. Natomiast w tym momencie, tak jak mówię, dysponujemy zeznaniami świadka, który potwierdza, że to był nielegalny wyścig samochodowy.
5: Żeby dobrze odtworzyć przebieg wydarzeń z 3 października, zabezpieczane są nagrania z monitoringu i wszystko ma zostać przeanalizowane. Prokuratura nie informuje na razie, czy wśród przesłuchanych świadków zdarzenia byli członkowie rodziny 50-letniego mężczyzny, ale bliscy pokrzywdzonego mają zostać przesłuchani. Co istotne, śledztwo jest jeszcze na wstępnym etapie. Dziś przeprowadzono sekcję zwłok zmarłego, a na wyniki badań i opinie biegłych trzeba będzie poczekać nawet kilka tygodni. Ponadto wyniki analizy próbki krwi podejrzanego o spowodowanie wypadku mogą się pojawić dopiero w listopadzie.
4: Z Nowego Sącza relacjonował Krzysztof Niedzielan. Już za chwilę w Pulsie Regionu w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz przeniesiemy się do Lisiej Góry. Już wkrótce mieszkańcy gminy zdecydują o przyszłości urzędującego wójta oraz Rady Gminy. Zostańcie z Radiem RDN. Jest 19 minut do godziny 16.

0: 22 listopada mieszkańcy gminy Lisia Góra zdecydują o przyszłości urzędującego wójta oraz Rady Gminy. Tarnowska delegatura Krajowego Biura Wyborczego wydała postanowienie o przeprowadzeniu referendum. Jakie są nastroje mieszkańców gminy? Sprawdzał Tomasz Graczewski.
1: Jedni popierają wójta i nie zamierzają wziąć udziału w referendum, inni pójdą do urn referendalnych i zagłosują za odwołaniem Arkadiusza Mikuły ze stanowiska, a jeszcze inni dopiero od reportera Radia RDN dowiedzieli się, że odbędzie się referendum. W gminie Lisia Góra głosowanie nad odwołaniem wójta oraz Rady Gminy odbędzie się 22 listopada. W centrum Lisiej Góry usłyszeliśmy różne opinie mieszkańców. Nie do wszystkich dotarła też ogłoszona w poniedziałkowe popołudnie decyzja o terminie głosowania.
2: Mam zamiar po prostu zagłosować albo tak, jeszcze zobaczę, co będzie mowa o pani wójcie, bo faktycznie zepsuł się, bo w pierwszej kadencji jak był, to był całkiem inny, teraz się dużo zepsuł.
3: Czy mieszkańcy powinni skorzystać w ogóle z tej możliwości wzięcia udziału w referendum?
2: Oczywiście, powinni i to wszyscy.
4: No ja zawsze uczestniczyłam w wyborach i dlaczego bym teraz mogła nie uczestniczyć?
3: Pani popiera wójta, czy jest za tym, że...
4: No to jest moja indywidualna sprawa.
3: 22 listopada odbędzie się referendum, czy pan się na nie wybiera?
5: Nie wiem. Jeszcze nie wiem, no ja nie wiedziałem, że będzie. Wiedziałem, że coś się dzieje, ale nie wiedziałem, że skutecznie.
3: Czy popiera pan wójta, czy raczej przeciwny jest?
5: Raczej popieram.
6: Czy się wybieram? Nie. Ja bym proponowała, żeby mieszkańcy otwarli oczy. Ja uważam, że pan wójt staje na wysokości zadania. Mamy piękne centrum rekreacyjne, centrum medyczne, centrum kultury. Cały czas coś się dzieje.
1: Mieszkańcy w lokalach do głosowania otrzymają dwie karty. Na każdej z nich po jednym pytaniu. Czy jest pani pan za odwołaniem Arkadiusza Mikuły, wójta gminy Lisia Góra przed upływem kadencji? Oraz czy jest pani pan za odwołaniem Rady Gminy Lisia Góra przed upływem kadencji? Na każdej z kart możliwa będzie jedynie odpowiedź tak albo nie, wybierana przez postawienie znaku X w odpowiedniej kratce. O odniesienie się do kwestii referendum zapytaliśmy wójta Arkadiusza Mikułę. Samorządowiec podkreślił, że sam w głosowaniu nie zamierza brać udziału, ale każdy mieszkaniec ma do tego prawo.
7: Szanuję prawo każdego mieszkańca do wyrażania własnego zdania, podejmowania decyzji. Wierzę jednak, że tak ważne decyzje dotyczące przyszłości naszej gminy powinny być podejmowane w oparciu o rzetelne informacje, o fakty, o pełen obraz sytuacji, a nie półprawdy, manipulacje, z którymi mamy do czynienia ze strony inicjatywy referendalnej, niedomówienia czy jakieś niepotrzebne emocje sztucznie tworzone. Do dziś nie usłyszałem również jasnej odpowiedzi, co właściwie ma wydarzyć się dzień po referendum, jaka jest realna propozycja inicjatorów dla gminy Lisia Góra. Mieszkańcy mają prawo znać nie tylko listę zarzutów, ale również cel całej tej akcji i konsekwencje dla gminy, jakie to niesie.
1: Do 23 października jest czas na zgłaszanie do komisarza wyborczego w Tarnowie kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum. Każda z komisji ma składać się z 8 osób, 4 członków zgłoszonych przez inicjatora referendum oraz 4 zgłoszonych przez wójta gminy.
0: Tym tematem zajął się dzisiaj Tomasz Graczewski. Na zegarach 13 minut do godziny 16, już za kilka chwil w Pulsie Regionu wrócimy do sporu o wygląd nowosądeckiej lokomotywy. Zostańcie z RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: nowosądeckiej lokomotywy ciąg dalszy. Ruch Narodowy zbiera podpisy pod petycją o przeprowadzenie jej remontu i przywrócenia dawnego koloru. W sierpniu stojąca przed dworcem kolejowym maszyna została przemalowana w związku z rocznicą 150-lecia kolei w Nowym Sączu. Nie była to jednak tradycyjna renowacja, co wywołało falę kontrowersji i podzieliło nowosądeczan. Więcej o tym Maria Mołka.
1: Inicjatorami zbiórki podpisów są przedstawiciele Ruchu Narodowego. Prezes nowosądeckiego oddziału tego ugrupowania, Krystian Lachner, przekonuje, że większość mieszkańców miała nadzieję, że lokomotywa zostanie po prostu odrestaurowana, aby mogła świadczyć o przeszłości i historii miasta. Tak się jednak nie stało.
2: Wszyscy myśleliśmy jako mieszkańcy Sądecczyzny, że ten parowóz będzie odrestaurowany w formie klasycznej, takiej jak powinien być, dlatego nikt nie podejrzewał, że można było zrobić taką rzecz, jaka właśnie się wydarzyła, czyli stworzyć kolorową pisankę na maszynie wizytówce Nowego Sącza naszej kolei. Dlatego postanowiliśmy zebrać podpisy poprzez zbiórki internetowe, no i jakoś podnieść larum wobec tej kwestii, która się wydarzyła.
1: Przypomnijmy, że zaangażowany w projekt przez władze miasta nowosądecki artysta Magister Mors namalował na lokomotywie różnego typu bagaże, które zabieramy do pociągu, walizki, plecaki czy torby podróżne. Na ten kolorowy wygląd entuzjastycznie reagował prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel podczas oficjalnego odsłonięcia odmalowanej lokomotywy w sierpniu w rocznicę obchodów 150-lecia kolei w Nowym Sączu.
3: Zmieniam Nowy Sącz i będę zmieniał miasto, bo je kocham. I dziękuję dzisiaj magistrowi Morsowi, że robi to ze mną. Otwiera głowy, pokazuje, jakie można mieć emocje. Nowy Sącz jest wspaniałym, wielkim, otwartym, tolerancyjnym miastem. My nie szokujemy, pokazujemy kulturę i sztukę w innym wydaniu.
1: Ruch Narodowy ma już jednak około 800 podpisów i zapowiada, że zbiórka potrwa jeszcze przez 2 lub 3 miesiące. Zapytaliśmy więc mieszkańców Nowego Sącza, co sądzą o pomyśle powrotu lokomotywy do jej tradycyjnego wyglądu.
4: W sumie mi się podoba, jest taka kolorowa, ale jeśli by wymalowali na taką, co było kiedyś, tylko tak świeżo, na zielono, no to też by było nawet dobrze, bo u starszych osób to budzi kontrowersje. Wydaje mi się, że dla takich osób wymalowanie tak jak kiedyś było, by się ucieszyły.
5: To, co w tej chwili jest, to zbyt ekstrawaganckie. Jednak mimo wszystko jakaś ta tradycja powinna być zachowana.
6: To była lokomotywa mojego ojca. On był maszynistą. Taka pierwsza moja myśl, no Boże, ojciec by się chyba w grobie przewrócił. Ale później sobie myślę tak, ja wiem, on był postępowym człowiekiem. Może jemu by się to podobało.
1: Z okien swojego biura na lokomotywę patrzy poseł PiS Patryk Wicher, który przekonuje, że wciąż jest szansa na odnowienie lokomotywy w klasycznym stylu.
7: Pan marszałek Łukasz Smuka potwierdził, że jeśli byłaby taka wola ze strony miasta, ale nie będziemy się prosić, tak? To jest musiałaby być kwestia woli, to marszałek nadal jest zainteresowany ewentualnie, oczywiście to wymaga jakichś konsultacji, to trochę potrwa, to są kwestie negocjacyjne, nadal jest zainteresowany przejęciem ewentualnie na rzecz swojej instytucji tej lokomotywy, przywrócenie stanu pierwotnego, zadaszenia, zrobienia pełnej infrastruktury wokół tego, żeby to była chluba i wizytówka miasta Nowego Sącza. Nie narzucamy się, to jest tylko propozycja.
1: Czy takie zmiany będą możliwe? Okaże się zapewne dopiero po wpłynięciu oficjalnej petycji do Urzędu Miasta. Ruch Narodowy chce przekazać ją z załączonymi podpisami pod koniec roku. Ten nadal można składać w wersji online przez stronę internetową Nowosądeckiego Ruchu Narodowego i Konfederacji.
0: To relacjonowała Maria Mołka. Jak się coś zmieni w tej sprawie, to pospiesznie będziemy o tym mówić. RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Na zegarach 5,5 minuty do godziny 16, punktualnie o 16 łączymy się ze studiem wiadomości, które przedstawi Marta Jodłowska. Zostańcie z radiem RDN.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.
2: Policja szykuje się na komunikacyjny Armagedon w centrum Tarnowa. Sprawdzimy też, czy będzie połączenie kolejowe Muszyny z Wiedniem i Budapesztem.
3: Wierzę w to, że to zostanie w końcu uruchomione, czyli te trasy zagraniczne.
2: Jest 16:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Jeżeli zobaczymy, że są problemy na tym rondzie, będziemy jeszcze zmieniać organizację ruchu, deklaruje zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, komisarz Tomasz Marek. 15 października rozpocznie się przebudowa ronda u zbiegu ulic Narutowicza, Krakowskiej i Sikorskiego w Tarnowie. Z ronda nie będzie można już zjechać w górę ulicy Krakowskiej w stronę Starówki. Tomasz Marek deklarował w programie Pomagamy i Chronimy na antenie RDN Małopolska, że funkcjonariusze od samego początku będą wnikliwie obserwować i analizować ruch na rondzie w czasie prowadzonych prac.
4: Po 15 października, jeżeli coś nie zagra, bo to też życie pokaże, jak to wszystko będzie się odbywać, to jesteśmy przygotowani na zmiany. My jako policjanci tarnowskiej drogówki od wczesnych godzin porannych do godzin popołudniowych będziemy czuwać nad bezpieczeństwem nad tym skrzyżowaniem. Będziemy patrzeć, jak ruch się odbywa, jakie jest bezpieczeństwo osób pieszych, jak poruszają się pojazdy i będziemy obserwować, będziemy uważni na to, co jeszcze można wprowadzić tak, aby tarnowianom jeździło się łatwiej.
2: Ulica Sikorskiego zostanie całkowicie zamknięta. Tam w miejscu pasów koło centrum handlowego będzie powstawać przejście podziemne dla pieszych. Co jeszcze zmieni się w czasie tego remontu? O tym można przeczytać na rdn.pl.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: Sądecka policja zapewnia, że często patroluje Aleję Piłsudskiego w Nowym Sączu. W sobotę zginął tam 50-letni mężczyzna, potrącony na pasach przez 21-letniego kierowcę. Od początku tego roku na alejach Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu policjanci zatrzymali do kontroli drogowej 743 kierujących, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość i ukarano ich mandatami. Apelujemy do wszystkich użytkowników dróg o zachowanie szczególnej ostrożności, a apeluje Aneta Mazur z sądeckiej policji.
6: Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drogach w dużej mierze zależy od nas samych. Kierowcy, pamiętajcie o przestrzeganiu przepisów i limitów prędkości, zachowujcie szczególną ostrożność w rejonie przejść dla pieszych, a przede wszystkim unikajcie brawurowych zachowań, które mogą stać się przyczyną tragedii. Piesi, przechodźcie przez jezdnię w wyznaczonych miejscach, w znacznej odległości od nadjeżdżającego pojazdu, zawsze upewniając się, czy można to zrobić w bezpieczny sposób.
2: Dodajmy, że w tym roku na alejach Piłsudskiego w Nowym Sączu zatrzymano prawo jazdy 14 kierowcom w związku z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km na godzinę. Ponadto policjanci wykryli też 49 przypadków niewłaściwego zachowania kierujących w stosunku do pieszych.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Muszyna otwarta jest na turystów z Europy. Takich odwiedzających do sądeckiego uzdrowiska może przywieźć Beliański Ekspres, który kursowałby m.in. do Budapesztu, a nawet do Wiednia. Rozmowa na temat wydłużenia linii pociągów, które teraz jeżdżą między Muszyną a słowackim Popradem, pojawiła się w trakcie spotkania polsko-słowackiej grupy roboczej samorządowców i przedstawicieli kolei. Burmistrz Muszyny Jan Golba, który był gościem programu Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz, na razie z rezerwą podchodzi do tych zapowiedzi, ale liczy, że przybędzie zagranicznych połączeń kolejowych.
3: Wierzę w to, że to zostanie w końcu uruchomione, czyli te trasy zagraniczne, zresztą to będzie przywrócone. Muszyna była stacją międzynarodową. Jeździły pociągi za granicę. W tej chwili mówi się o pociągu do Koszyc, o pociągu do Preszowa, o połączeniu Krakowa chociażby z Koszycami czy z Preszowem, ale też o Warszawie i o pociągach do Budapesztu. Tu nawet padło słowo do Wiednia. No byłoby wręcz wspaniale, gdyby można było na koncert noworoczny pojechać pociągiem do Wiednia.
2: Burmistrz zaznacza, że wciąż te połączenia są w fazie planów, a ostateczne decyzje będą zależeć od przewoźników. Liczy jednak na to, że na razie zwiększy się liczba połączeń Beliańskiego Ekspresu na trasie między Muszyną a Popradem, co ułatwiłoby turystom spokojne zwiedzanie tych miejscowości.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: Depresja, lęk, przewlekły stres, samotność i przeciążenie. Coraz więcej osób szuka pomocy, ale gdzie właściwie kończy się gorszy czas, a zaczyna problem, z którym warto pójść do specjalisty i jak budować odporność psychiczną już od najmłodszych lat. O tym, co dzieje się z naszą kondycją psychiczną, jak wzmacniać psychikę i kiedy warto poprosić o pomoc, w dzisiejszej audycji Bez skierowania. Gościem Anety Mleczko o 17.10 będzie lekarz psychiatra Marcin Stefański, kierownik oddziału dziennego psychiatrycznego ogólnego w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Tak w Tarnowie, jak i w Nowym Sączu sporo pogodnego nieba i podobny typ jest w całej Polsce południowo-wschodniej, południowo-zachodniej. No i generalnie w całym kraju, jedynie na północy wzrost zachmurzenia obserwujemy i nad polskim morzem może już popadać deszcz. Opadów do końca tygodnia nie powinniśmy się obawiać. Tak zapewniają nas teraz meteorolodzy. Te mogą pojawić się dopiero w niedzielę. Na termometrach w tej chwili w regionie 23 stopnie, więc temperatura bardzo komfortowa.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Jest 6 minut po godzinie 16:00.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie.
2: We wtorek, 6 października, słuchają Państwo Pulsu Regionu w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Już za kilka chwil w popołudniowym programie opowiemy o kolejnym diecezjalnym marszu dla życia i rodziny. Teraz o jeden dreszcz muzycznie. Lombard.

0: Już w niedzielę, w Dniu Papieskim, odbędzie się kolejny diecezjalny marsz dla życia i rodziny. Tym razem w Bochni. Więcej o tym wydarzeniu opowie gość Pulsu Regionu, z którym rozmawia ksiądz Marcin Gryzło.
1: 11 października ulicami Bochni przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny. Ze mną w studio jest ksiądz dr Piotr Cebula, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin, którego bardzo serdecznie witam. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie również.
1: Od ponad 18 lat w całej Polsce, w ponad 150 miastach i miejscowościach organizowane są Marsze dla Życia i Rodziny. W naszej diecezji te marsze zaczęły się odbywać dużo wcześniej i są połączone z Dniem Papieskim. Dlaczego te marsze, jako takie największe wydarzenie pro-life i pro family, są dzisiaj tak bardzo ważne i tak bardzo potrzebne?
2: Dzisiaj sami czujemy, że musimy tę wiarę pokazywać, musimy też się umacniać wzajemnie, więc tak duże wydarzenia, które jednoczą nas w tym marszu, który w naszej diecezji już od wielu lat przybrał również taki charakter różańcowy. Miesiąc październik zawsze to jest Dzień Papieski, więc zawsze jest to niedziela w październiku. Chcemy więc zaprosić rodziny do wspólnej modlitwy z rodzinami i za rodzinę, jak pisał święty Jan Paweł II w liście do rodzin. Trzeba więc na nowo odnawiać tę modlitwę właśnie z rodzinami i tak czynimy podczas marszu, kiedy wychodzimy ulicami miast i w naszej diecezji każdego roku to jest inne miasto. Pod przewodnictwem pasterza naszej diecezji, biskupa Tarnowskiego, idziemy ulicami miast w modlitwie różańcowej i właśnie realizujemy te słowa świętego Jana Pawła II. Modlimy się z rodzinami, za rodziny, małżeństwa, naszej diecezji, wszystkie rodziny w każdej sytuacji, także w tej trudnej. Tym razem, w tym roku zgromadzi nas marsz w Bochni. I połączenie z Dniem Papieskim też jest bardzo wymowne. Chcemy pokazać, że nauczanie świętego Jana Pawła II, które oczywiście wynika z Ewangelii, z nauczania Kościoła, to nauczanie o rodzinie jest ciągle aktualne. Chcemy go przypominać. Dzień Papieski jest więc dniem ukazania na nowo aktualności, przesłania i nauczania świętego Jana Pawła II i oczywiście całego magisterium Kościoła i wszystkich papieży. Chcemy więc w radosnej atmosferze, zapraszamy na to wydarzenie, przeżyć ten marsz jako modlitwę wspólną pod przewodnictwem naszego biskupa i wychodzimy na ulicę, aby pokazać właśnie naszą wiarę. Tej wiary się nie wstydzimy i idziemy całymi rodzinami, więc jest to piękne, ważne wydarzenie. Serdecznie zapraszamy.
1: To skoro te marsze dla życia i rodziny są w naszej diecezji połączone z Dniem Papieskim, to może warto zapytać, jakie takie najważniejsze treści z nauczania świętego papieża Jana Pawła II o małżeństwie, o rodzinie są dzisiaj ważne dla przypomnienia?
2: I znów, podobnie jak z tymi treściami, które są aktualne w danym czasie, również kiedy dzisiaj patrzymy na nauczanie Pawła II, to rzeczywiście dzisiaj może inne elementy są bardziej aktualne od tych, które były kiedyś. I dzisiaj tak, kiedy patrzymy spokojnie na zmiany społeczne, na to, co dokonuje się także w prawie polskim, widzimy, że to jest moja też opinia dyrektora Wydziału Małżeństw i Rodzin i tak poparta i rozmowami, i doświadczeniem, i też diagnozą pewnej sytuacji w Polsce. Myślę, że szczególnie ukazywania małżeństwa jako małżeństwa zbudowanego na tym zamyśle, który, można powiedzieć, przygotował Pan Bóg dla tego małżeństwa, czyli w jakim sensie natura, czyli istota tego, czym jest małżeństwo i czym jest rodzina. Dzisiaj w doby, kiedy podważa się samą definicję małżeństwa, próbuje się redefiniować, próbuje się inaczej nazywać małżeństwo, rodzinę, w innych kategoriach, także przenosząc to na ramy prawne i próbując inaczej definiować, także inaczej niż w Konstytucji, związek małżeński, to tym bardziej pokazywanie małżeństwa według zamysłu Bożego jest chyba dzisiaj takim najbardziej aktualnym, można powiedzieć, elementem nauczania papieskiego. Kiedyś te elementy inne to było in vitro, antykoncepcja, ciągle to jest aktualne i ważne, ale dzisiaj widzimy, jak ważne są fundamenty, bo te fundamenty próbuje się podważać, czyli nauczanie Jana Pawła II o małżeństwie według zamysłu Bożego. Myślę, że to jest dzisiaj najważniejsze i najbardziej pilne przesłanie, abyśmy go pokazywali.
1: To skoro ksiądz dyrektor wspomniał o prawie i o fundamentach, to ja tylko przypomnę, że w sierpniu tego roku na mocy rozporządzenia ministra cyfryzacji, wbrew zapisom konstytucji, została uznana transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Czy ten precedens jest taką pewną zapowiedzią tego, co czeka nas w przyszłości, a co zapewne uderzy w rodziny?
2: Oczywiście, że tak, bo kiedy odniesiemy to do życia praktycznego, bardzo nam bliskiego, kiedy gdzieś tam fundamenty domu są podmywane, to wcześniej czy później te fundamenty pękną, nawet jeżeli są bardzo mocne. I kiedy patrzymy na te działania, tak naprawdę bezprawne, to nie tylko, że te fundamenty są, można powiedzieć, podmywane, ale czasami są gdzieś niszczone od samego spodu. I jeżeli zmienimy definicję rodziny, jeżeli tym bardziej będzie to wbrew prawu, które nas obowiązuje, według tego prawa, które jest dla nas nadrzędne, jeżeli chodzi o prawo państwowe, to tym bardziej podważamy te fundamenty, ale też podważamy samą naturę, czym jest to małżeństwo. I jeżeli będziemy definiować inne elementy, które przypominają małżeństwo jako małżeństwo, to bardzo łatwo, no niestety, to, co jest budowane, czyli to społeczeństwo na fundamencie rodziny, a wiemy, że socjologicznie rodzina zawsze jest tą najmniejszą komórką społeczną. Niedawno przeżywaliśmy ważne wydarzenie, kiedy tutaj Fulton Sheen stał się dla nas też przykładem i nauczania, i człowieka wiary, poprzez te wydarzenia, które miały niedawno miejsce. I Fulton Sheen przypominał, że takie mamy społeczeństwo, jaką mamy rodzinę. Jan Paweł II to opisywał także teologicznie, antropologicznie, filozoficznie. Więc te działania są bardzo, bardzo niepokojące, niebezpieczne, bezprecedensowe i tym bardziej musimy pokazywać małżeństwo i rodzinę, jaka powinna być budowana według zamysłu Bożego, więc tym bardziej ważny dzień papieski, tym bardziej ważny marsz do życia i rodziny, żeby nie bać się tej prawdy mówić po prostu.
1: To ja przypomnę, 11 października w Bochni, marsz dla życia i rodziny. Dlaczego warto wziąć udział w tym wydarzeniu?
2: Warto wziąć udział, aby być wspólnie razem na modlitwie, aby ucieszyć się swoją obecnością razem z pasterzem przemierzając ulicę Bochni i też by tak bardzo odważnie już w czynie, w konkrecie dać świadectwo tego, że jesteśmy za życiem, że jesteśmy tymi, którzy reprezentują tę wizję rodziny właśnie opartą na zamyśle Bożym, że jesteśmy wierni tym zasadom i też zapraszam małżonków rodziny, aby też swoją obecnością pokazali, że jesteśmy taką rodziną, którą chcemy być, którą chcemy promować i pokazywać, że tak naprawdę to jest rodzina, która daje też przestrzeń realizacji siebie, szczęścia i ostatecznie zbawienia. Więc zapraszam, aby być na wspólnej modlitwie, na pewno warto. Jest to piękne, ważne wydarzenie wspólnoty, wspólnego przeżywania wiary, też modlitwy różańcowej. Święty Jan Paweł II w dokumencie o rodzinie pisał: rodzina zjednoczona na modlitwie, zjednoczona pozostaje. Niech więc ta jedność, którą zbudują małżeństwa i rodziny podczas obecności na marszu i modlitwie, niech ta jedność zbudowana jeszcze bardziej będzie przez Boga umocniona i niech Pan Bóg daje sam tę łaskę jedności, jedności, wierności dla wszystkich małżeństw i rodzin.
1: Zapraszał ksiądz dr Piotr Cebula, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin, któremu dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
0: Rozmawiał ksiądz Marcin Gryzło. Dodam, że diecezjalny marsz dla życia i rodziny rozpocznie się w niedzielę od mszy świętej sprawowanej o godzinie 12:30 w parafii świętego Pawła Apostoła pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Transmisja uroczystości w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Po mszy uczestnicy przejdą ulicami Bochni w kierunku parafii świętego Mikołaja. To już prawie 22 minuty po godzinie 16. Maryla Rodowicz o tym, jak anioły nas pilnują.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Po reklamie.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Pogodnie, słonecznie i bez opadów. Tak, i miejsce o jakimś mniejszym nasłonecznieniu to próżno szukać. Dużo słońca wszędzie, tak w Klinicy, w Zakopanem, w Tarnowie, w Nowym Sączu i w okolicach, no wszędzie generalnie. W całym kraju jedynie na północy wzrost zachmurzenia. Na termometrach też nieźle, bo 22, nawet 23 stopnie. W nocy częściowe zachmurzenie i tutaj spadek temperatury do 6 stopni. Jutro podobny typ pogody, 24
4: dobrej
6: na termometrach.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Słuchają Państwo Pulsu Regionu w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz za kilka chwil, w każdym razie jeszcze do godziny 17. Wiadomości sportowe, propozycje kulturalne.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: A tuż przed godziną 17 sprawdzimy, jak wygląda życie na emeryturze.

0: Reklama.
1: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
1: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
3: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś się. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
4: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety Tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
5: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
6: Autoring, lider marki Hyundai w Tarnowie, ulica Lwowska 187.
7: Hyundai.
0: Po reklamie.
8: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
9: Wiadomości sportowe. Tomasz Graczewski, zapraszam. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w spotkaniu czwartej kolejki grupy czwartej dywizji B Ligi Narodów. Gola na wagę 3 punktów dla gospodarzy zdobył w 84. minucie Iwan Basić, skutecznie wykorzystując rzut karny odgwizdany po faulu Jana Bednarka na rywalu. Mecz podsumował kapitan reprezentacji Polski w tym spotkaniu, Piotr Zieliński.
10: W pierwszej połowie kilka stuprocentowych sytuacji, 2-3, które musimy korzystać, przy tym, że gramy na ciężkim terenie z rywalem, no, który gdzieś tam fizycznie dobrze wygląda i tutaj akurat się dobrze czuję. Daliśmy się już później w ich grę, trochę im przestrzeń zostawialiśmy, żeby mogli te wrzutki robić, byli groźni, zbierali te długie piłki, no i było trochę smrodu przez to.
9: Podopieczni Jana Urbana, którzy odnieśli tylko jedno zwycięstwo w 4 spotkaniach, oddalili się od czołówki grupy z 4 punktami i pozostają na 3. miejscu. Do meczu krytycznie podchodzą kibice, z którymi rozmawiał Maciej Szefer.
11: Rozczarował mnie poziom indywidualnych graczy, bo jednak gramy w silnych ligach europejskich indywidualnie i nikt nie pociągnął gry, nikt nie pokazał, że ma charakter.
12: Zmiany nic nie pomogły, zmiany były, wszedł Pietuszewski, weszli nowi, ale nic to nie zmieniło.
13: Część kibiców uważa, że ta porażka może przesądzić o zwolnieniu trenera Jana Urbana.
14: Ktokolwiek przyjdzie, to będzie teraz tak to wyglądało, no bo nie mamy z czego szyć.
9: Bośnia jest druga i wyprzedza nas o 4 punkty, a liderem niezmiennie jest Szwecja z 10 punktami, która w innym poniedziałkowym starciu pokonała na wyjeździe Rumunię 1-0. KS Sośnica Gliwice pozostaje niepokonana dla tarnowskich futsalistów. Futsal Klub Tarnów mierzył się w niedzielę z gośćmi z Gliwic w hali Akademii Tarnowskiej. Spotkanie rozegrano w ramach 3. kolejki pierwszej ligi futsalu. Tarnowianie przegrali mecz 1-6. To 3. ale też najwyższa do tej pory porażka Futsal Klubu Tarnów z zespołem z Gliwic. W poprzednim sezonie drużyny ścierały się ze sobą 2-krotnie i z obydwu pojedynków zwycięsko wychodziła Sośnica. Mecz 4. kolejki Tarnowianie zagrają z GKS-em Futsal Tychy w najbliższą niedzielę, 11 października. Ireneusz Mamrot, nowym trenerem drugoligowej Sandecji Nowy Sącz. 55-letni szkoleniowiec zastąpił na tym stanowisku zwolnionego Rafała Smalca. Nowy trener biało-czarnych podpisał kontrakt do końca sezonu z opcją jego przedłużenia o 12 miesięcy. Ireneusz Mamrot prowadził w przeszłości kluby pierwszej ligi i ekstraklasy, m.in. Jagiellonię Białystok, Arka Gdynia, Miedź Legnica czy Stal Mielec. Jego poprzednik Rafał Smalec poprowadził Sandecję w 34 spotkaniach. Pod jego wodzą biało-czarni wygrali 15 razy, 11 razy zremisowali oraz zanotowali 8 porażek. W sobotę Sandecja przegrała u siebie 1-3 z Lechią Zielona Góra i jest 9. w piłkarskiej drugiej lidze. W piątek sączersi zagrają na wyjeździe z rekordem Bielsko-Biała. Po raz pierwszy pod wodzą Ireneusza Mamrota. Piłkarze Unii Tarnów nie zdobyli twierdzy Krakowi, ale też nie dali rywalom wygrać. Rezerwy krakowskiej drużyny do tej pory pozostawały niepokonane na własnym boisku w rozgrywkach czwartej ligi. Unia tę pasę przełamała, remisując 2-2. Pierwsze minuty nie wskazywały na taki rezultat, bo drugi skład Krakowi wyszedł na dwubramkowe prowadzenie już na samym początku spotkania, zdobywając gole w 6 i 7 minucie meczu. Jaskółki odpowiedziały dopiero w drugiej połowie, zdobywając dwie bramki i ustalając wynik spotkania. Po tym meczu zespół z Mościc zajmuje 10 miejsce w tabeli. 3 punkty z wyjazdowego meczu przywieźli do Tarnowa piłkarze piątoligowej Tarnowi. W spotkaniu 9 kolejki pokonali okociński KS Brzesko 4-3. Tarnowianie objęli prowadzenie po 30 minutach gry. Niecałe 10 minut później czerwoną kartkę obejrzał Krzysztof Kucharczyk i Tarnowia grała w osłabieniu. Do końca pierwszej połowy przyjezdni jeszcze dwukrotnie trafiali do siatki okocińskiego, który odpowiedział jednym trafieniem. Tuż po wznowieniu gry po przerwie drugą bramkę dla Tarnowi zdobył Leon Kukuś i było już 4-1. Gospodarze starali się odrobić straty, jednak ostatecznie 3 punkty za to spotkanie pojechały do Tarnowa. Ta wygrana dała Tarnowi awans na 10 miejsce w tabeli piątej ligi.
8: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
7: Sportowe wiadomości przygotował i przedstawił Tomasz Graczewski, a już za chwilę w Pulsie Regionu Jolanta Moździerz opowie o sukcesie nowosądeczanki w programie The Voice of Poland, a także o dużym zainteresowaniu lalką, nie tylko kinową, serialową, ale też książkową. Zostańcie z nami.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Jolanta Mościerz, zapraszam. Sądeczanka Julia Szarek zachwyciła trenerów The Voice of Poland. Podczas programu otrzymała 4 razy tak od jurorów. Uczestniczka programu The Voice of Poland Julia Szarek zaprezentowała podczas etapu przesłuchania w ciemno piosenkę Iris. Utwór ten pochodzi z repertuaru amerykańskiego zespołu Goo Goo Dolls. Został wydany w 1998 roku na ścieżce dźwiękowej filmu Miasto Aniołów.

0: Julia Szaryk ostatecznie wybrała drużynę Kuby Badacha. Kapela Ludowa Głos Beskidu z Siekierczyny obchodzi jubileusz. Zespół świętował swoje 5-lecie, uświetniając liturgię w kościele Matki Bożej Łaskawej. Mszy świętej przewodniczył pochodzący z ziemi limanowskiej biskup tarnowski Andrzej Jerz. Kapela Ludowa Głos Beskidu rozpoczęła swoją działalność w 2021 roku z inicjatywy Andrzeja Biernata i Krzysztofa Koseckiego. Jak podkreśla kierownik kapeli Andrzej Biernat, wielopokoleniowość i charakterystyczny dla regionu repertuar to moc tego zespołu.
1: Jest nas około 200 osób, od 5 do 67 lat. Całe rodziny, bogate instrumentarium od akordeonów, skrzypiec, po klarnety, saksofony. Także to jest taka grupa oryginalna. Mamy w swoim repertuarze muzykę przede wszystkim biesiadną. Wiele pieśni religijnych, jak również patriotycznych.

0: Głos Beskidu czerpie z przeplatających się przez południową Małopolskę grup etnograficznych. Reprezentuje swoją twórczością przede wszystkim folk Lechów Limanowskich, Górali Białych czy Zagórzan. Jego myśli i duchowość inspirują pokolenia. W Tarnowie będzie kolejna okazja, by poznać życie i przesłanie świętego Johna Henry'ego Newmana. W przededniu liturgicznego wspomnienia tego świętego odbędzie się spotkanie poświęcone wybitnemu teologowi i filozofowi. W czwartek, 8 października o 15:30 w czytelni Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie będzie gościł ksiądz dr Piotr Cebula, autor publikacji poświęconych Newmanowi.
1: Poszukiwał prawdy i odnalazł pełnię prawdy w Kościele katolickim. Często nazywany jest cichym ojcem Soboru Watykańskiego II. Wielu teologów inspirował, dlatego te myśli teologiczne wyrażone na Soborze, one znajdują gdzieś swoje źródło teologii Newmana w różnych aspektach. Przede wszystkim ta piękna definicja sumienia, którą dzisiaj czytamy w Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele, że sumienie to wewnętrzne sanktuarium i w tym sanktuarium głos Boga rozbrzmiewa i w tym sanktuarium ten głos słyszymy, to nie ma że kalka tego, co mówił Newman o sumieniu.
0: Podkreśla ksiądz dr Piotr Cebula, autor książki pod tytułem Święty John Henry Newman, doktor Kościoła. Wstęp na spotkanie w seminaryjnej bibliotece jest bezpłatny. Po ekranizacjach Lalki Polacy sięgnęli po powieść Bolesława Prusa. Od środy Lalkę w reżyserii Macieja Kawalskiego można oglądać w kinach, a od kilku tygodni serialową wersję powieści w reżyserii Pawły Maślony w jednym z popularnych serwisów streamingowych. Obie ekranizacje cieszą się ogromnym zainteresowaniem widzów, co przełożyło się także na zainteresowanie samą książką, mówi dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski.
2: W Bibliotece Kraków, jednej z największych bibliotek miejskich, wzrost wypożyczeń w tygodniu premiery Netflixowej wyniósł 30%. Z tego 3/4 to były osoby dorosłe. Na polona.pl, największej bibliotece cyfrowej w Polsce, no to jest 500% wzrost czytania Lalki, ponieważ jest to dostępne 24 godziny na dobę, więc różne wydania Lalki Prusa są tam dostępne. Też wiele wydawnictw postanowiło wydać nowe wersje Lalki i schodzą na pniu.
0: Lalka to najsłynniejsza powieść Bolesława Prusa. Pierwotnie ukazywała się na łamach Kuriera Codziennego. Po raz pierwszy została wydana w 1890 roku. Głównym bohaterem powieści jest Stanisław Wokulski, bogaty warszawski kupiec, filantrop, nieszczęśliwie zakochany w arystokratce Izabeli Łęckiej. Powieść stanowi obraz społeczeństwa XIX-wiecznej Warszawy. W Lalce niezwykle ważny jest również pamiętnik starego subiekta pisany przez Ignacego Rzeckiego, w którym wspomina czasy sięgające wiosny ludów, a także komentuje wydarzenia współczesne. Spektakl Calineczka grupy O Teatr będzie głównym punktem najbliższej niedzieli statusiem. Spotkania organizowane są cyklicznie w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. W programie znajdą się gry, konkursy i zabawy, animacje dla dzieci. Calineczka to opowieść inspirowana baśnią Hansa Christiana Andersena. Razem z maleńką bohaterką widzowie wyruszą w niezwykłą podróż przez świat pełen barwnych postaci, przygód i wzruszeń. Spektakl zachwyca piękną scenografią, muzyką i animacją lalek, przypominając o sile odwagi, dobroci oraz wierze w spełnianie marzeń. To wyjątkowa propozycja dla całych rodzin, która rozbudza wyobraźnię i uczy, że warto być sobą. Niedziela statusiem już w najbliższą niedzielę, 11 października o godzinie 11 w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Wydarzenie jest biletowane, ale są jeszcze wolne miejsca.
3: To były wiadomości kulturalne.
4: Już za kilka chwil w Pulsie Regionów Radio RDM Opolska i RDM Nowy Sącz sprawdzimy, jak bardzo może być wesołe życie staruszka, czyli jak żyją seniory na emeryturze.

0: Na emeryturze człowiek się nie nudzi, ale może zajmować swój czas tym, czym sam chce, przekonują seniorzy z gminy Tarnów. Mieszkańcy przeżywający jesień życia kolejny raz obchodzili swoje święto. Więcej na ten temat Tomasz Graczewski.
1: Na uczestników wydarzenia zorganizowanego dla mieszkańców gminy w Centrum Sztuki Mościce czekał m.in. koncert artystów Filharmonii Krakowskiej, rewia operetki i poczęstunek. W rozmowie z reporterem RDN Małopolska seniorzy podkreślali, że emerytura nie musi kojarzyć się z samotnością i nudą. Wszystko zależy od własnej aktywności.
2: Ja na emeryturze pracuję więcej niż wcześniej pracowałem. Nie zawodowo, ale moim hobby jest ogrodnictwo. I tym się zajmuję, roślinkami.
1: A skąd w człowieku siły na to, by tym ogrodnictwem się zajmować? No bo to ciężka fizyczna praca.
2: No to trzeba było od młodości sobie rozkładać siły, żeby na starość wystarczyło.
3: Dużo czasu się ma na aktywność wcześniej. Nie było możliwości, a teraz człowiek jest wolny i może sobie wybierać różne formy rekreacji. Na spotkania, na ćwiczenia na wolnym powietrzu, na imprezy takie jak dzisiaj.
4: Jak się mieszka w domu własnym, nie w mieście, w blokach, to się pracuje non-stop. Od rana zjeść śniadanko i do roboty. Do ogródka posprzątać, po sąsiedzku pójść i porozmawiać. No i miło spędzić czas.
1: Jak podkreślał wójt Grzegorz Kozioł, Dzień Seniora stał się już tradycją w gminie Tarnów. Coroczne wydarzenie ma być okazją do podziękowania mieszkańcom, którzy wychowali kolejne pokolenia.
5: Seniorzy są bardzo ważni. To nam przyświeca, że dzięki nim mamy to, co dzisiaj mamy. Żyjemy w pięknej Polsce, rozwijamy się, mamy świetne wychowanie, bo przecież te wartości, które dzisiaj są tak cenne, to wpajali nam nasi ojcowie, dziadkowie, babcie. Chcemy im za to podziękować. Chcemy, żeby nasi seniorzy zaczęli wreszcie odpoczywać, żeby zaczęli korzystać z tego, co stworzyli. Cieszyć się swoimi dziećmi, swoimi wnukami.
1: Gmina Tarnów organizuje obchody Gminnego Dnia Seniora regularnie. Co roku na początku października w jednym miejscu spotykają się mieszkańcy ze wszystkich miejscowości. Wcześniej imprezy odbywały się m.in. w Koszycach Wielkich, czy też w dworku Paderewskiego w Kąśnej Dolnej.
0: Materiał przygotował Tomasz Graczewski, a seniorom przy okazji życzymy niesłabnącego zdrowia, niegasnącej energii do działania oraz nieustającej pasji do rozwijania swoich zainteresowań. I tym tematem kończymy dzisiejsze wydanie Pulsu Regionu. Jerzy Olszówka, dziękuję za wspólnie spędzony czas, za uwagę w imieniu reporterów Radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz i własnym. Za niespełna 5 minut o 17:00 wiadomości przedstawi Marta Jodłowska, a ja życzę miłego popołudnia, do usłyszenia, do jutra. Pa, pa!

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodę. Godną jesień.
1: Po reklamie. Są zarzuty dla drugiego kierowcy, który ścigał się z podejrzanym o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. W Woli Żrakowskiej powstaje nowoczesne Centrum Kultury.
3: Powstaną nowe sale, w których będą pracownie różące do różnego rodzaju zajęć artystycznych.
1: Jest 17. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Zarzut udziału w nielegalnych wyścigach samochodowych usłyszał drugi z kierowców, który ścigał się z podejrzanym o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. Zakończyło się dziś przesłuchanie 20-letniego kierowcy BMW. Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu powiedziała dziennikarzom, że 20-latek nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia, które będą weryfikowane. Rzecznik dodała, że prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o jego tymczasowy areszt na 3 miesiące.
4: Kwestie związane z całym tym przejazdem, analiza całej trasy przejazdu jest weryfikowana w toku prowadzonego postępowania. W tym celu przede wszystkim też jest zabezpieczany monitoring. Analizowane są zapisy monitoringu z trasy przejazdu. Będą też badane czarne skrzynki tych samochodów po to, żeby odtworzyć tę prędkość, z którymi samochody poruszały się.
1: Tymczasem sprawca śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu został aresztowany na 3 miesiące. 21-letni mężczyzna usłyszał wczoraj zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym i znacznego przekroczenia dozwolonej prędkości.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego chce przygotować koncepcję rozbudowy i modernizacji ronda w Starym Sączu. Zostało ono pominięte przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przy planowanej budowie nowego mostu na Popradzie, mówi sądecki poseł Prawa i Sprawiedliwości Patryk Wicher. Jak mówi, po konsultacjach w tej sprawie z władzami Starego Sącza powstał plan współpracy między instytucjami i przygotowana koncepcja ronda.
5: Pan marszałek zlecił, że jeśli Generalna Dyrekcja nawiąże współpracę, to wspólnie z ZDW będą robiły nową koncepcję tego ronda, a jeżeli nie będzie takiej woli, to pan marszałek podjął decyzję, że na koszt województwa, województwo samo przygotuje taką koncepcję, żeby rozpocząć dialog nad rozbudową tego ronda.
1: Wstępnie są plany, aby rondo zostało przesunięte na drogę krajową 87 w stronę Barcic i było większe i turbinowe, a więc bardziej przepustowe. Decyzja co do współpracy i ostatecznej architektury ronda jeszcze nie zapadła.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: W Woli Żrakowskiej powstaje nowoczesne Centrum Kultury. Będzie też sala widowiskowa dla 300 osób. Centrum Kultury i Promocji w Woli Żrakowskiej przechodzi kompleksową przebudowę. Wartość przedsięwzięcia przekracza 9,5 miliona złotych. Jak mówił w Słowo za Słowo wójt gminy Żyraków Marek Rączka, nowoczesna scena, odpowiednie nagłośnienie, oświetlenie oraz funkcjonalne zaplecze stworzą warunki do rozwijania talentów, pasji i aktywności mieszkańców.
3: Powstaną nowe sale, w których będą pracownie różące do różnego rodzaju zajęć artystycznych, a najważniejszym obiektem, który przy tym budynku powstaje, to jest sala widowiskowa, która pomieści 300 miejsc. Będzie oczywiście scena, będzie widownia, która będzie widownią składaną na czas różnego rodzaju koncertu. Będzie ona rozkładana, gdzie publiczność będzie mogła oglądać różnego rodzaju koncerty. Natomiast jeżeli będzie potrzeba, to wówczas ta widownia będzie składana w sposób taki szufladowy. Pozyskamy dodatkową powierzchnię na prowadzenie zajęć, na przykład zajęć tanecznych. Sala widowiskowa będzie miała odpowiednie oświetlenie, odpowiednie nagłośnienie.
1: A zakończenie inwestycji planowane jest do końca przyszłego roku.
0: Z życia Kościoła.
1: Ciężko jest opowiadać o Bogu ludziom, którzy są głodni i których coś boli, mówi ksiądz Tomasz Kaczor, który jest proboszczem parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w El Puente w Boliwii. Misjonarz był gościem klubu dobrze nastawionych Radia RDN Małopolska. Opowiadał o swojej pracy i wyzwaniach. Ksiądz Tomasz Kaczor pochodzi z parafii Wielogłowy. Na misjach jest od 2019 roku. W parafii w El Puente w Boliwii ksiądz Kaczor zrealizował dwa projekty wspierane przez kolędników misyjnych diecezji tarnowskiej.
6: Pierwszym to była budowa kaplicy przy kościele parafialnym, takiej bocznej kaplicy, gdzie organizujemy wystawienie Świętszego Sakramentu. To jest też kaplica sakramentu pokuty. A drugi projekt jest tak skierowany bardziej do młodzieży. Takim problemem w Boliwii jest to, że młodzi ludzie nie mają często co ze sobą zrobić i długie godziny spędzają sami na ulicy. I chcieliśmy w parafii stworzyć dla nich taką przestrzeń, takie miejsce, gdzie mogliby ten czas spędzać w taki bezpieczniejszy sposób. I tym projektem właśnie była budowa boiska wielofunkcyjnego, tam gdzie można grać i w koszykówkę, w siatkówkę, w piłkę nożną. Wokół tego boiska też powstała bieżnia lekkoatletyczna, gdzie też trenujemy razem z młodzieżą bieganie. I takim pięknym efektem, owocem tego jest też to, że z kilkoma młodymi ukończyliśmy maraton w Boliwii w tym roku.
1: Ksiądz Tomasz Kaczor po spotkaniu ze słuchaczami Radia RDN Małopolska przewodniczył mszy świętej w kościele świętego Maksymiliana w Tarnowie. Misjonarz już w środę wylatuje do Boliwii.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Autopromocja. Prawdziwe życie, codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13:10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. To była autopromocja.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Tych objawów nie możesz lekceważyć.
2: Kołatania serca, drżenie mięśni.
3: Dziecko podgłaśnia telewizor. Prosi o powtórzenie.
4: Zdęcie brzucha, ospałość, rozdrażnienie.
1: Te badania koniecznie musisz wykonać.
2: Oznaczenie stężenia hormonu.
5: Cukier, leukocyty.
1: W tej audycji możesz sam zadać pytanie specjaliście.
6: Pani doktor, chciałam zapytać.
7: Brakują mi takie blanki pojedyncze.
6: Czy to podaniu tego jodu?
8: Chcesz dowiedzieć się więcej na temat własnego zdrowia? Słuchaj audycji bez skierowania na antenie RDN w każdy wtorek o 17.10. Zapraszam, Aneta Mleczko. Coraz częściej słyszymy o kryzysach psychicznych, depresji, zaburzeniach lękowych czy wypaleniu. Problemy ze zdrowiem psychicznym dotyczą nie tylko osób, które mają zdiagnozowaną chorobę. Czasem zaczyna się od przewlekłego stresu, przeciążenia, problemów w pracy czy trudności w relacjach. Czy rzeczywiście jako społeczeństwo jesteśmy dziś w gorszej kondycji psychicznej, co najbardziej odbija się na naszym zdrowiu psychicznym i przede wszystkim, czy odporności psychicznej można się nauczyć? O tym porozmawiam z moim gościem w studiu RDN. Małopolska, lekarz-psychiatra Marcin Stefański, kierownik oddziału dziennego psychiatrycznego ogólnego w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Panie doktorze, w ostatnim czasie mam wrażenie, coraz częściej słyszymy o depresji, kryzysach psychicznych, a także o próbach samobójczych i samobójstwach. Czy dzisiaj jesteśmy mniej odporni psychicznie?
9: Zacząłbym od tego, co pani powiedziała, czyli że słyszymy, więc powiedziałbym też, że te problemy są bardziej nagłaśniane i że w ogóle jesteśmy w świecie, w którym informacja krąży i też multiplikuje, więc bardzo dużo tej informacji otrzymujemy i myślę, że nie mówiłbym, że jesteśmy mniej odporni, ale że jesteśmy bardziej wystawieni na stresory, że to jest powód tego, że słyszymy więcej.
8: A to dobrze czy źle, że słyszymy więcej o tych problemach?
9: Zależy, w jakiej formie o nich słyszymy. Myślę, że w formie takich audycji jak nasza to dobrze, bo daje to możliwość osobom zainteresowanym zbierania jakiejś informacji, gdzie mogą uzyskać pomoc.
8: Kiedy dziś patrzy pan na swoich pacjentów, z jakimi problemami psychicznymi najczęściej się zgłaszają? Czy coś w ostatnich latach szczególnie się zmieniło?
9: To znaczy, można powiedzieć, że w tym okresie, w zasadzie okresie popandemicznym, bo w pandemii wiadomo, że przez jakiś czas my byliśmy pozamykani, ale w tym okresie popandemicznym jakby na pewno się zwiększyła zgłaszalność i no i to jest jakby moja obserwacja taka indywidualna, jest zgodna z różnymi statystykami, które mówią o tym, że najwięcej przybyło takich zaburzeń lękowych, też zaburzeń afektywnych i że z tym głównie pacjenci się zgłaszali. Jeżeli chodzi o jakieś, nie wiem, zmiany, to ja widzę takie zmiany zachowań, to znaczy, że mam wrażenie, że od pandemii w zasadzie standardem przestało być podawanie ręki w gabinecie, co kiedyś było początkiem wizyty. I no, też to mi daje trochę do myślenia.
8: Próbuje pan przełamywać tę barierę?
9: Próbuję, tak.
8: Czy rzeczywiście żyjemy dzisiaj w warunkach, które bardziej sprzyjają kryzysom psychicznym? Co najbardziej obciąża naszą psychikę? Ten przewlekły stres, tempo życia, samotność, presja sukcesu, problemy rodzinne, media społecznościowe. Dużo tego, ale rzeczywiście, no właśnie, co jako specjalista może pan powiedzieć?
9: W zasadzie wymieniła pani wiele czynników, z których każdy pewnie ma coś na rzeczy. Natomiast możemy mówić o czymś takim, co się nazywa model biopsychospołecznych zaburzeń psychicznych i ten model jakby próbował jakoś segregować te czynniki, które mogą mieć wpływ na to, że ktoś właśnie się rozchorowuje psychicznie. I nie możemy wymyślać czynniki biologiczne, czyli takie, które są uwarunkowane genetycznie, no, budowę naszego układu nerwowego, stan somatyczny i tego typu czynniki. Możemy mówić o tych czynnikach właśnie psychicznych, czyli powiedzmy związanych z naszą taką konstrukcją psychiczną, z tym, co by psycholog nazwał osobowością, też z naszym jakimś doświadczeniem życiowym. No i ten model, ta część społeczna, czyli ta część dotycząca naszych relacji międzyludzkich, naszych doświadczeń na różnych etapach życia. I właśnie jakby te zasoby z grupy tych czynników, o których mówię, to stanowi pewną bazę, prawda? I to są też, no, to mogą być nasze zasoby właśnie do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, albo jeżeli adaptowaliśmy się do trudnych warunków, do trudnego środowiska, no to będzie taki, nie wiem, kamień młyński, który nas będzie ściągał w dół w sytuacjach kryzysowych, nie? I, no i do tego jakby, jak tak sobie wyobrazimy właśnie trochę ten model, to możemy teraz zakładać, że przybyło nam właśnie bodźcowania, że przybyło nam pewnych informacji, środowisko się zmieniło, że to środowisko niekoniecznie uznaje nasze potrzeby właśnie nie, wynikające z naszej biologii, nie wiem, z możliwości przetwarzania informacji przez ludzki mózg, który jest no, dość starym organem tak rozwojowo, jeżeli mówimy to o filogenezie, prawda? Także także myślę, że no ciężko jest powiedzieć, że jeden konkretny czynnik miał znaczenie, zwłaszcza, że one są zależne od siebie i że na przykład no, jakby dopływ informacji może wpływać na różne właśnie obszary nie wiem, naszej osobowości. No, ktoś, kto już ma rozwinięty nie wiem, perfekcjonizm przez kontakt na przykład nie wiem, z Facebookiem czy z jakimiś innymi mediami, gdzie podgląda innych, może nabrać mylnego przeświadczenia, nie wiem, że jest od kogoś gorszy, lepszy, no i tak dalej, i wejść no, w porównywanie się na przykład. No i to może wpływać na jego samoocenę. To jest jeden z wielu przykładów, prawda?
8: Ale najgorzej, gdy nałoży się kilka tych czynników.
9: To prawda.
8: Panie doktorze, gdzie przebiega ta granica między zwykłym, gorszym okresem, przemęczeniem czy smutkiem, a sytuacją, w której powinniśmy już szukać tej profesjonalnej pomocy? Mhm.
9: To znaczy ciężko oczywiście tak tą granicę dokładnie wskazać i to jest też takie pytanie, które sobie psychiatra zadaje w gabinecie, jeżeli przychodzi nowy pacjent, czyli to, czy właśnie przekroczył tą granicę, o której pani mówi, czy nie. Na pewno można się tam chwytać no, kilku podpowiedzi. No, można iść trochę za klasyfikacjami i patrzeć na przykład na kryteria czasowe występowania zaburzeń psychicznych, czyli no, bo często mamy teraz taką wątpliwość, czy to już depresja, czy to zwykła chandra, no i na przykład tu możemy popatrzeć, że depresja zazwyczaj no, trwa ponad 2 tygodnie. Chandra to jest kwestia tam 1-2 gorszych dni. Możemy no, mówić o zaburzeniach lękowych, gdzie ten czas takiego powiedzmy gorszego samopoczucia w przypadku zaburzeń lękowych ogólnionych nawet może trwać dłużej. Nie? I też patrzymy właśnie, czy to trwa i jak się rozwija. Natomiast też jest kryteria czasowe, czyli coś się pojawia, nie ustępuje samo i też widzimy, że objawy przenarastają.
8: Wskazał pan konkretny czas, czyli 2 tygodnie. Co w ciągu tych 2 tygodni musi się dziać albo co się nie dzieje, żebyśmy właśnie się zorientowali, że to już czas na konsultację?
9: No, jeżeli mówimy o 2 tygodniach w przypadku depresji, więc w depresji no, mamy kilka takich kluczowych objawów, przy czym jednym z takich no, rzadko cytowana, ważnych to jest na pewno anhedonia, czyli to, że przestaje ludzi cieszyć, to, co ich wcześniej cieszyło, takie podstawowe sprawy, nie wiem, patrzą w oczy swoich dzieci i mówią, że nic nie czują na przykład, nie? Że mają kłopoty z przetwarzaniem informacji, mogą stać się spowolnieni, mogą nie spać w nocy, niektóre osoby reagują inaczej, stają się pobudzone i są też takie depresje typowe z nadmierną sennością. W każdym razie mówimy na pewno o jakiejś takiej wyraźnej zmianie funkcjonowania człowieka, która się utrzymuje i o takiej sytuacji, kiedy dotychczasowe mechanizmy radzenia sobie nie działają. Nie? No oczywiście no bo sposoby radzenia sobie mamy różne, no to, więc jeżeli na przykład, nie wiem, ktoś ma sposób radzenia sobie poprzez popijanie alkoholu, to już jakby z gruntu sposób, który nie rokuje dobrze, ale właśnie jak te nasze takie, nie wiem, powiedzmy zdrowe sposoby radzenia sobie przestają działać, to jest też taki czynnik alarmowy.
8: Czy można powiedzieć, że odporność psychiczna jest pewną umiejętnością, której można się nauczyć? Czy człowiek może ćwiczyć swoją psychikę, podobnie jak ćwiczy ciało?
9: Czy tutaj bym był ostrożny, w sensie, że na pewno możemy się uczyć i rozwijać naszą psychikę i że to porównanie do ciała jest bardzo dobre, czyli że możemy mówić o pewnym treningu i o tym, że wystawiając się na frustrację no, jakoś się hartujemy, chociaż to nie jest może dobre słowo. Ale też no, trzeba pamiętać, że musimy mieć do tego odpowiednie warunki. I tutaj bym wrócił do tego, o czym mówiłem wcześniej, o tym modelu psychospołecznym, że każdy z nas ma jakieś swoje zasoby. Że różnimy się jako ludzie między sobą, na przykład, nie wiem, temperamentem, to jak na przykład z jaką siłą odczuwamy dany bodziec. I dla każdego ten próg będzie troszkę inny, ile jest w stanie, powiedzmy, unieść. Myślę, że tym, co nas na pewno może chronić, to są takie wartościowe relacje. I tymi wartościowymi bym nazwał takie, które są głębokie, czyli takie, gdzie możemy się odkrywać, gdzie możemy pokazywać swoją słabość, niedoskonałość, no, różne przejawy swojego bycia, niekoniecznie to, co chcemy pokazywać na przykład w internecie, nie? Czy jakąś taką prawdę o sobie. I myślę, że jeśli ktoś ma takie racje, gdzie może być, nazwijmy to, sobą, jest trochę bezpieczniejszy, jeżeli chodzi o różne zagrożenia psychiczne. Natomiast wiadomo, że to nie zawsze wystarcza, że czasem no, zdarzają się różne trudne sytuacje, bo mamy po prostu takie predyspozycje biologiczne. Nie?
8: Jest takie znane powiedzenie, że co nas nie zabije, to nas wzmocni, a jednak wiele osób po jakimś ciężkim doświadczeniu no, ciągnie go to w dół, zamiast wzmacniać. No właśnie, a propos tego treningu, to czego konkretnie powinniśmy się uczyć, żeby lepiej radzić sobie z tymi trudnymi sytuacjami, stresem, porażką czy zmianą?
9: Myślę, że warto jest zauważyć, że psychika może funkcjonować w pewnych cyklach. To znaczy, że my po takim cyklu jakiejś, nie wiem, intensywnej pracy czy intensywnych emocji potrzebujemy odpoczynku. I że ten odpoczynek też może być różny w zależności właśnie od umysłu danej osoby, od tego, co robi na co dzień, i że odpoczynek zazwyczaj dla umysłu to dają takie obszary aktywności, których zwykle nie wykonujemy. Nie? I że mózg lubi nowe rzeczy, to znaczy, jeżeli ktoś, nie wiem, zna tam kilka języków, no to uczenie się tam kolejnego niekoniecznie może mieć sens, a jeżeli ktoś do tej pory na przykład bardziej się zajmował przedmiotami ścisłymi i zacznie się uczyć języka, to jego mózg będzie odpoczywał. Nie? Można w ten sposób powiedzieć. Mózg jest raczej do aktywności, więc będzie szukał tej aktywności, tylko właśnie myślę, że między innymi w ten sposób.
8: Czy szukać tej aktywności właśnie w zasobach mózgu, czy na przykład aktywność fizyczna może pomóc nam na głowę, bo często tak się mówi, że coś tam wybiegałem, wychodziłem, nie wiem, ktoś ma problemy, bierze się za sprzątanie, bo wtedy głowa odpoczywa. Czy to prawda? Czy to tak działa?
9: To jak ważna jest aktywność fizyczna, widzieliśmy w pandemii. Nie? I że widzieliśmy, że dla wielu z nas to jest taki no, główny sposób na przykład radzenia sobie z różnymi trudnymi bodźcami i że czasami gdzieś tej aktywności brakowało, to ludzie się obsuwali. Mówi się o tym, że aktywność fizyczna no, bardzo istotnie wpływa na ilość depresji w ogóle i że tylko tu też bym znowu ostrożny w sensie, że no bo możemy, nie wiem, całe życie spędzić na siłowni i odreagowywać, ale myślę, że w życiu nie chodzi tylko o odreagowywanie i że też no, to, co jest ważne dla zdrowej psychiki, to jest przeżywanie życia, czyli to, żebyśmy mieli taki moment refleksji, zastanowienia się nad emocjami, które przeżywamy, żebyśmy mogli jakoś połączyć to ze swoim doświadczeniem życiowym, wrócić gdzieś do swojej historii życia i że właśnie, bo pytała pani jeszcze w ogóle takie czynniki ochronne, ja myślę, że właśnie takie tak konstruowane doświadczenia, czy takie doświadczenia, w których mamy czas na refleksję i czas na odniesienie się do przeszłości, kiedy coś podejmujemy, co jest trudne, no wiadomo, raz się uda, raz się nie uda, ale kiedy możemy to odnieść do swoich poprzednich doświadczeń i do czegoś nowego przystępować z tym bagażem, że my już mamy pewną informację, jak było w przeszłości, jakie działania podjęliśmy, co możemy zmienić. No, natomiast no, oczywiście trzeba powiedzieć, że są takie sprawy, które są obiektywnie trudne i że w naszym świecie no, jakoś coraz ciężej nam przechodzi przez usta słowo żałoba, że bardzo się boimy żałoby i że no, żałoba może dotyczyć nie tylko straty bliskiej osoby, ale też no, utraty jakiejś ważnej funkcji społecznej, utraty pracy, utraty bliskiej relacji, no, bardzo wielu spraw. I że naturalną reakcją człowieka na żałobę jest między innymi smutek, apatia, no bo to różnie ludzie manifestują, niektórzy czują smutek, inni pustkę, ale że to jest też część naszego przeżywania i naszej kondycji. Coś, co jest tak troszkę, nie wiem, fałszowane w przekazie, nie? Że mamy być tacy wiecznie happy.
8: No właśnie, bardzo ważne to są słowa i to, co wybrzmiało w tym momencie, żeby nie uciekać od tych emocji, bo one są częścią naszego bytu. I przy tej okazji bardzo ważne pytanie dotyczące dzieci i młodzieży. Czy odporność psychiczną powinniśmy budować już od najmłodszych lat? Czego rodzice powinni uczyć dziecko, żeby w przyszłości łatwiej radziło sobie z tymi trudnościami?
9: Znaczy, tutaj bym zaznaczył, że się zajmuję w swojej pracy głównie dorosłymi i też tak, no nie wiem, takich, zresztą w ogóle nie mam go

0: początku mamy do czynienia z pewnym zlaniem, się, że ciężko oddzielić, która informacja jest z matki, która od dziecka, jak to tam, że są troszkę, mamy często mówią liczbę mnogiej, że my teraz jemy, teraz śpimy, nie? Ale potem właśnie przychodzi to rozdzielenie, ten okres powiedzmy 2 lat, kiedy dziecko mówi wyraźnie nie. I to, co gdzieś tam chyba Korczak pisał kiedyś, że my się stajemy wtedy rodzicami, kiedy właśnie dziecko nam powie nie. I myślę, że, bo nawet tak rozmawiałam ostatnio na ten temat z koleżanką, która pracuje w ośrodku dzieci i młodzieży i ona też zwracała uwagę, często rodzice przychodzą z takim pytaniem właśnie, co powinni, a ta odpowiedź jest w ich relacji z dziećmi, bo dzieci im często mówią, czego oczekują, czego potrzebują i mamy taką tendencję do pomijania ich, no i ich słów, traktowania tego niepoważnie. Myślę, że no, to jest najważniejsze, żeby traktować to, co dzieci mówią, poważnie. I że jeżeli mamy taką relację, w której możemy być z tymi dziećmi blisko, w taki właśnie sposób, bo bliskość też, myślę, że prawdziwa bliskość też zakłada pewien rodzaj oddalenia, nie? Bo możemy mówić o takiej bliskości właśnie takiej jak z niemowlęciem, czy o pewnym zlaniu się osób i myślę, że w przypadku no, starszych dzieci to już nie jest dobry rodzaj bliskości, prawda? Ale jeżeli jesteśmy w dialogu, jesteśmy w kontakcie, dziecko nam opowiada, co przeżyło w szkole, co się z nim dzieje, więc mamy możliwość usłyszenia, że coś się mu dzieje na przykład, nie? Możemy wtedy reagować na różne, nie wiem, akty przemocy na przykład, które mają miejsce. No wiadomo, nie? Że ludzie bywają okrutni, dzieci też, nie? I że to, z tym, to się też często w szkołach zdarza.
1: To wrócę jednak do tych emocji przeżywanych i do tej żałoby, bo często zdarza się, że rodzice izolują dzieci od tego typu informacji. Na przykład nie zabierają na pogrzeb, bo byłoby to za smutne, albo uciekają od takich informacji, że zmarł ktoś bliski w rodzinie i potem to chyba wraca ze zdwojoną siłą, kiedy w dorosłym życiu człowiek styka się z czymś takim.
0: No tak, nie jestem tutaj specjalistą, ale tak no właśnie z mojej perspektywy patrząc, to jakby słuchając pacjentów i tego, co mówią o swoim życiu i co mówią o swoim doświadczeniu właśnie z dzieciństwa, to mam taką myśl, że jakby z jednej strony jest ten element, że dziecko ma niedojrzały umysł, czyli że powinno być chronione przed pewnymi treściami, czyli że jakby takie doświadczenie czegokolwiek ma sens wtedy, kiedy jest obecny rodzic, nie? I kiedy przy tym trudnym jest rodzic, nie? I więc takie, nie wiem, wysyłanie dziecka gdzieś na jakieś trudne przeżycia z takim zupełnym odłączeniem emocjonalnym od niego nie jest dobre. Z drugiej strony, no myślę, że też niedobra jest zupełna izolacja taka, żeby w ogóle ukrywać takie tematy. I też, no czasem słyszę takie opowieści w gabinecie, że ktoś się poczuł tak, nie wiem, bardzo pominięty, bo go na przykład długo chroniono przed informacją, że ktoś bliski choruje. Albo, że to był dla niego wielki szok, bo no, to się toczyło tam, nie wiem, kilka tygodni, rodzina się przygotowywała, a pacjent nie wiedział, bo na przykład mu nie powiedzieli, bo go chcieli ochronić, nie? Natomiast nie wiem, czy bym zabierał maleńkie dziecko do szpitala i pokazywał kogoś no, w terminalnym stanie, bo to nie o to chodzi, ale myślę, że warto szukać słów po prostu, rozmawiać się o trudnych tematach i że to jest do zrobienia, bo naprawdę chcą wiedzieć i same napias poddają rozwiązania, bo tak to już ze swojego doświadczenia ojca mogę powiedzieć, że dzieci no, wiedzą, czego potrzebują, pokazują to.
1: Wynika z tego, że takie nadmierne chronienie dzieci przed każdą frustracją, każdym niepowodzeniem może paradoksalnie sprawić, że później trudniej będzie im radzić sobie z życiem.
0: No tak, możemy tak pomyśleć. No, natomiast, no, tak jak mówiłem wcześniej, się bardzo tego pilnuję, bo myślę, że to jest bardzo ważne, że nie wszyscy mamy takie same możliwości. Nie? I że po części one wynikają właśnie z doświadczeń, a też po części naszej biologii. I na to musimy też patrzeć, nie? Na co kogo stać. I jak też kwestie rozwojowe, no, że nie wszyscy tych samych umiejętności nabywamy w tym samym czasie. Nie? To, co mówi na przykład profesor Kaczmarzyk, że tam no, jesteśmy eksponowani na przykład na matematykę, na takie treści związane z algebrą, w momencie, kiedy umysł większości ludzi nie jest na to gotowy. I że gdybyśmy dostali to samo kilka lat później, to by nas mogło zaciekawić, a my już jakby wchodzimy do szkoły średniej z informacją, że nie umiemy matematyki na przykład.
1: Choć podał pan taki przykład, że boję się, że większość osób powie, że mój mózg jeszcze do dziś nie jest na to gotowy.
0: No tak, ale też no, bardzo ważny jest proces motywacyjny i właśnie czym się kierujemy i myślę, że ciekawość jest w ogóle ważna i że jeżeli nie będziemy odbijać sobie tej, też dzieciom tej ciekawości, no to też nasze życie będzie piękniejsze i bogatsze i bliższe ludzi.
1: Panie doktorze, porozmawiajmy o miejscu, w którym pan pracuje. Czym właściwie jest oddział dzienny, psychiatryczny, ogólny? Dla kogo jest przeznaczony?
0: No. Ciekawe, nie, że do dzisiaj trzeba o tym mówić, bo ten oddział już ma tam tradycję chyba około 20-letnią, jeżeli dobrze wiem. I tak nawet sprawdzałem.

0: Sobie na potrzeby tej rozmowy w ogóle, kiedy się pojawiły oddziały dzienne w Polsce i tam pierwsze informacje są z 1938 roku, pierwszy oddział taki założono. Jakby taka idea, żeby to rozszerzać na Polskę, się pojawiła gdzieś w latach 70. I krótko mówiąc, są to takie miejsca, które mają wypełniać pewną lukę między taką psychiatrią szpitalną, nazywaną kiedyś psychiatrą azylową, a taką psychiatrią ambulatoryjną, czyli przychodnianą, i pozwalać na też na różne oddziaływania, to się tak brzydko nazywa, oddziaływania społeczne, czyli po prostu na kontakt ludzi ze sobą nawzajem, na jakieś stymulowanie się do różnych postaw. I też taki oddział może pełnić bardzo różne funkcje, w zależności też od tego trochę, kto przychodzi. Czyli możemy mieć tą funkcję diagnostyczną, czyli że przychodzi pacjent, który do tej pory nie był leczony psychiatrycznie, podejrzewał siebie zaburzenia psychiczne. W naszej sytuacji jest tak, że potrzebujemy skierowania do tego pacjenta, ale takie skierowanie może wypisać lekarz rodzinny, nie musi to być psychiatra. No i taki pacjent może przyjść ze skierowaniem tam do mnie na taką tak zwaną rozmowę kwalifikacyjną, w której ustalamy, jakby z czym pacjent przychodzi, jakie ma oczekiwania, no i czy oddział może temu sprostać, czy może mu ten pobyt w oddziale jakkolwiek pomóc. No i jeżeli na przykład tym oczekiwaniem czy potrzebą jest diagnoza, no to na pewno oddział taką funkcję może pełnić. Możemy mieć też do czynienia z pacjentem, który jest zdiagnozowany i który jest nawet poleczony, czyli na przykład z pacjentami, którzy są po pobycie szpitalnym, krótszym, dłuższym. Nieraz jest tak, że przychodzą pacjenci już bardzo dobrze ustawieni na lekach i zadbani, natomiast potrzebują czegoś innego, czyli właśnie tej takiej socjalizacji, potrzebują jakiejś stałości dnia, potrzebują wypełnienia czasu, potrzebują jakichś umiejętności społecznych, których na przykład nie mają albo zatracili w związku z kryzysem. Więc wtedy ten oddział znowu pełni troszeczkę inną funkcję. No, w przypadku osób no, znowu z jakiejś troszeczkę innej grupy zaburzeń czy trudności, to możemy być takim miejscem, gdzie oni się poczują po raz pierwszy bezpiecznie po prostu. Nie, że ktoś tego nie miał, nie wiem, w rodzinie, miał tam przemoc, miał jakieś trudne traktowanie. My często to słyszymy, nie, że ktoś tam jest u nas miesiąc, półtora i mówi, no, czy on się tak jeszcze nigdy nigdzie nie czuł, że tak, że można porozmawiać i że to jest bezpiecznie i że można tam no, mówić o różnych też trudnych tematach. Więc natomiast nie chciałbym, żeby ten oddział tak funkcjonował w myśleniu tylko jako takie miejsce spotkań i tylko no, coś podobno do SDS-u, czy...
1: No właśnie, panie doktorze, to powiedzmy, jak wygląda taki typowy dzień na oddziale ogólnym. Co dzieje się przez te kilka godzin, bo pacjent nie zostaje tam na noc.
0: Tak. My w zasadzie to mamy tak naprawdę niewiele tego czasu, bo takich ustrukturyzowanych zajęć to mamy około 5 godzin. Do tego dochodzi taki czas na indywidualne, głównie właśnie spotkania z psychologiem, bo każdy z pacjentów ma u nas tam taką rozmowę ze swoim psychologiem zazwyczaj raz w tygodniu, czasem troszkę to inaczej układamy w zależności od potrzeb. Czy większość zajęć ma formę zajęć grupowych. I zwykle jest tak, że zaczynamy jakąś taką krótką gimnastyką, no trochę taki właśnie nawiązanie do tego, o czym pani mówiła, że ruch ma znaczenie. I po tej gimnastyce pacjenci siadają ze sobą, rozmawiają o tym, jak spędzili poprzedni dzień, jak go przeżyli, co się aktualnie z nimi dzieje, z jakim nastawieniem zaczynają. To jest w formie takiego zebrania, gdzie się wszyscy spotykają. Jednorazowo w tym oddziale jest około 20 osób, czyli tak to jest taka grupa. Więc też, żeby zapewnić trochę jakąś taką, nie wiem, bezpieczną komunikację, to w takiej dużej grupie, to na przykład mają różne zadania. Jednym z nich jest przygotowanie cytatu dnia. Jeden z pacjentów przygotowuje taki cytat, który omawiamy. I to jest też taka możliwość, żeby ktoś coś bezpiecznie powiedział o sobie, przez treść, którą wybiera, i żeby inni to bezpiecznie skomentowali, czy nie muszą odsłaniać jakichś intymnych szczegółów swojego życia, ale mogą też przekazać swoje poglądy, opinie. No i potem jest dalsza część dnia, różne inne zajęcia.
1: No właśnie, pacjenci nie mają problemu z tym, że otwierają się poniekąd przed innymi, obcymi ludźmi?
0: To znaczy, że już mówimy o takim no, w pełni otwieraniu, czyli też odsłanianiu swojego tam, nie wiem, intymnego, jakichś takich osobistych spraw, to takim miejscem, gdzie to się może odbywać, to już jest grupa wsparcia. I to też nie wszystkich pacjentów tam do takiej grupy zabieramy, to już kwestia też tego, czy ktoś sobie życzy i tego też, czy to może mu pomóc. I ta grupa funkcjonuje troszeczkę inaczej i tam jest miejsce na intymność. No, wiadomo, że to jak w życiu, że to jest proces. I więc no, zwykle jest tak, że ktoś nie ma takich doświadczeń, to na początku odczuwa lęk, ale też często tak jest, że ktoś mówi, że było warto, nie? I że ten lęk gdzieś w pewnym momencie opada i właśnie no, okazuje się, że...
1: Czyli są różne formy terapii i tak. prowadzonych zajęć, takie dopasowane tak. pod konkretnego pacjenta.
0: Tak, ponieważ to jest oddział ogólnopsychiatryczny, czyli my w zasadzie no, możemy przyjmować praktycznie pacjentów z całej palety rozpoznań według ICD-10 z pominięciem pacjentów, którzy są czynnie uzależnieni od substancji psychoaktywnych i nie możemy też przyjmować osób upośledzonych umysłowo, ale w tym znaczeniu, że gdyby to był jedyny powód ich zgłoszenia się, czyli jeżeli mamy pacjenta, który ma problemy intelektualne, ale na przykład przeżywa zaburzenia lękowe jeszcze, coś innego się z nim dzieje, to jak najbardziej możemy go leczyć, ale nie możemy leczyć pacjenta tylko z powodu tego, że jest upośledzony umysłowo i nie funkcjonuje na przykład społecznie. Nie?
1: To jeszcze ważna informacja dla osób, które mogą słuchać nas teraz i myślą, że może powinnam tam trafić, ale nie wiem, czy mój problem jest wystarczająco poważny. To kiedy warto zrobić ten pierwszy krok?
0: Czy ja myślę, że skoro ta myśl się już rodzi, to znaczy, że to już jest jakiś drogowskaz, że warto przyjść, bo tak jak mówiłem, to się zaczyna od kwalifikacji, czy od rozmowy, więc w tej rozmowie można właśnie wyjaśnić, no, jakie są wątpliwości, jakie są potrzeby pacjenta, no i czy oddział może mu to dać, czego on szuka i czy to, czego szuka, to go uzdrowi, nie, bo to też nie zawsze idzie w parze. Też jest ten taki element, no właśnie tak zainteresowany, że pacjent musi chcieć, nie? Więc możemy tą jego chęć trochę budować, nie? Czy właśnie poprzez taką rozmowę. Więc jeżeli komuś się pojawia taka myśl, że chciałby, niech przyjdzie, zobaczy, nie? Tak, też, no, jeżeli pracujemy w grupie, gdzie jest 20 osób, no to też nie jesteśmy w stanie przyjąć tylko i wyłącznie 20 ciężko chorych pacjentów, bo ta grupa musi mieć jakieś zasoby, więc dla nas też, no, czasami przyjmujemy pacjentów, nie wiem, rzadziej chorych, ale takich, którzy dobrze funkcjonują społecznie, oni mają z tego korzyść i czasami mówią, że właśnie obserwują osoby, które mają trudniejsze życie, nazwijmy to, i że dla nich to też jest jakaś informacja o tym, że jeszcze nie jest tak najgorzej. A znowu pacjenci gorzej funkcjonujący też, no, czerpią dzięki temu trochę takich wzorców różnych fajnych zachowań i dojrzałych i tak dalej. I nie zawsze to tak jest, że, nie wiem, że pacjent, no, ciężko chorujący jest pacjentem niedojrzałym, no bo to czasami są bardzo, no, osoby, które, no, na przykład ktoś cierpi na ciężką schizofrenię, a jednocześnie, no, jest osobą, która nawiązuje fajny kontakt i, no, i lubianą i także. Więc myślę, że mieści się wiele osób. Nie?
1: Panie doktorze, to na koniec chcę zapytać o jedną rzecz, bo często od lekarzy różnych specjalizacji słyszymy mniej stresu. Osoba, która leczy się kardiologicznie, ma problemy z sercem, lekarz mówi mniej stresu. Osoba, która leczy się na cukrzycę, słyszy od lekarza mniej stresu. No i tak moglibyśmy pewnie wymieniać wiele schorzeń, które są też poniekąd następstwem życia w stresie, począwszy od jakichś takich niewielkich schorzeń po choroby nowotworowe, bo też często mówi się, że jest następstwem przewlekłego stresu i właśnie takich różnych zaburzeń też psychicznych. Gdyby miał pan słuchaczom podać trzy proste zasady dbania o zdrowie psychiczne, właśnie takie na co dzień, jakie by one były? Czy można żyć bez stresu? Bo często właśnie mówimy, no tak, mniej stresu, jak to zrobić?
0: To jeżeli mam się dosić do stresu, to myślę, że jakby istotnie jest ten stres, który wzbudzamy sami, czyli że na przykład, no, można się przeprosić trochę z trybem samolotowym w telefonie, można zobaczyć, ile spotkań dzisiaj mam zaplanowanych i brać pod uwagę też właśnie swoje możliwości biologiczne, to o czym mówiłem wcześniej. Tak jak mówię, no, część rzeczy się nie da tak zamknąć prostą zasadą, no bo to jest kwestia tych zasobów, tego, co kto umie, na przykład jak umie stawiać granice innym ludziom, nie? Czy jest w stanie powiedzieć, że on tego nie zrobi, bo nie może, nie? I tak dalej. No, nie zawsze do powiedzenia tego szefowi nie zawsze pomaga, więc to też oczywiście trzeba ważyć. Ale, no, oczywiście żartuję też trochę, ale że, no, więc są pewne zasoby, więc to ciężko mówić o jakichś takich bonmotach, czy to, co na pewno ważny jest ten ruch fizyczny, o którym mówiliśmy, na pewno ważne jest to takie, no, nieprzebodźcowywanie się. No i racje, o czym też już była mowa, czyli żeby zadbać o grono bliskich ludzi. No, już mówię o gronie, ale to może być jedna, dwie osoby, budujemy bliską relację po prostu.
1: Którym możemy się wygadać zwyczajnie.
0: Tak, wygadać, spotkać, czasem no, właśnie niekoniecznie wygadywać, ale spędzić po prostu czas w czymś innym, nie? I poczuć się bezpiecznie. I myślę, że to są takie rzeczy, które nas mogą chronić.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był dzisiaj lekarz-psychiatra Marcin Stefański, kierownik Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Ogólnego w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie.
0: Bardzo dziękuję, do widzenia.
2: Tych objawów nie możesz lekceważyć.
3: Kołatania serca, drżenie mięśni.
4: Dziecko podgłaśnia telewizor. Prosi o powtórzenie.
5: Zdęcie brzucha, ospałość, rozdrażnienie.
2: Te badania koniecznie musisz wykonać.
6: Oznaczenie stężenia hormonu.
7: Cukier, leukocyty.
2: W tej audycji możesz sam zadać pytanie specjaliście.
8: Pani doktor, chciałam zapytać.
9: Atakują mi takie blanki pojedyncze.
8: Czy to podaniu tego jodu?
1: Chcesz dowiedzieć się więcej na temat własnego zdrowia? Słuchaj audycji bez skierowania na antenie RDN w każdy wtorek o 17:10. Zapraszam, Aneta Mleczko.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Są takie chwile, kiedy tysiące serc biją jednym rytmem. Rytmem modlitwy. Już 24 października spotkajmy się w Bazylice Mniejszej w Dąbrowie Tarnowskiej na diecezjalnym spotkaniu misyjnym Róż Żywego Różańca. Razem otoczmy modlitwą misjonarki i misjonarzy, nasze rodziny oraz prośmy o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego księdza Jana Czuby. Niech połączy nas różaniec, niech połączy nas modlitwa przy relikwiach błogosławionej Pauliny Jericho. 24 października, Dąbrowa Tarnowska. Razem możemy więcej. Razem możemy nieść modlitwę aż po krańce świata. Zapisz się przez kwestionariusz diecezjalny. Wszelkie informacje znajdziesz na stronie diecezji tarnowskiej.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Gotowi na misyjną przygodę? 17 października spotykamy się na trzecim diecezjalnym spotkaniu Dzieci Misją. Przed nami muzyka, taniec, śpiew i prawdziwe historie z misji. Wyruszymy razem do Peru, Ziemi Świętej i Republiki Środkowoafrykańskiej. Poznamy historię błogosławionej Pauliny Jaricó, patronki misji, niezwykłe świadectwa animatorek i wolontariuszek misyjnych Julii i Rosalii, które odwiedziły szpital w Bagandu, i dowiemy się, jak dzieci mogą pomagać Ojcu Świętemu w jego misji aż po krańce ziemi. A potem Drzewo Pokoju, nagranie teledysku do piosenki dedykowanej papieżowi Leonowi i dzieciom z parafii świętej rodziny w Gazie oraz wspólna biesiada z kapelą śpiewni, bo misje to nie tylko modlitwa. Misje to radość, wspólnota i serce otwarte na drugiego człowieka. 17 października dołącz do nas na arenie Jaskółka. Zapisy przez kwestionariusz diecezjalny. Dzieci Misją. Razem z Ojcem Świętym budzimy do misji.
1: Po reklamie.

0: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
1: W kilku pociągnięciach pióra święty Łukasz opisuje właściwą postawę ucznia, którą reprezentuje Maria z dzisiejszej Ewangelii. Ona to usiadła u stóp Pana i wsłuchiwała się w Jego słowo. Czynność najważniejsza i niezbędna, jeśli chcemy żyć zgodnie z Jego słowem. Uczeń, który idzie za Panem, nie musi troszczyć się i niepokoić o wiele, ale musi najpierw słuchać. Pan Bóg chce, byśmy działali, ale najpierw zaprasza nas, abyśmy siedli przy Nim i posłuchali, co i jak mamy czynić. Zanim powiesz kocham, najpierw posłuchaj.
2: Słuchajcie Radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz. Zbliża się godzina 18. Już za chwilę połączymy się z Bazyliką Świętego Mikołaja w Bochni, skąd transmitować będziemy mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii będzie przewodniczył ksiądz Andrzej Klima, rodak tej parafii, a Słowo Boże wygłosi ksiądz dr Piotr Cebula.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
1: I z Duchem Twoim.
2: Pobożność chrześcijańska zawsze, zwłaszcza w Wielkim Poście, przez odprawianie Drogi Krzyżowej rozpamiętywała poszczególne momenty męki, intuicyjnie wyczuwając, że tu jest punkt kulminacyjny objawienia miłości i że tu jest źródło naszego zbawienia. Znów słowa świętego Jana Pawła II z listu o Różańcu Świętym. Tu jest punkt kulminacyjny objawienia miłości. Tu jest źródło naszego zbawienia. Te słowa pięknie współgrają z tajemnicą Drogi Krzyżowej, którą dzisiaj w ramach naszego Tygodnia Maryjnego rozważamy. Droga Krzyżowa Chrystusa, ale też droga każdej i każdego z nas, droga realizacji naszego powołania, to nieraz jest bardzo trudna droga dźwigania krzyża. Bardzo serdecznie witam was, drodzy siostry i bracia, drodzy pielgrzymi, parafianie i goście. W ten wtorkowy wieczór u stóp Pani Bocheńskiej przychodzimy ze swoimi trudami, ze swoimi krzyżami, by tutaj umocnić się, by to nasze życiowe powołanie mogło być realizowane w zgodzie z wolą Bożą. W sposób wyjątkowy i serdeczny witam tych, którzy zostali zaproszeni tu po raz pierwszy od pewnie wielu lat. Bardzo cieszę się obecnością księży pochodzących z naszej parafii, rodaków. Cieszę się obecnością kapłanów, którzy w ostatnim dziesięcioleciu posługiwali w naszej parafii. Oczywiście nie wszyscy, wielu nie mogło przyjechać z racji wieku, zdrowia czy obowiązków duszpasterskich. Ale jest kilkunastu księży przy ołtarzu i wspólnie modlimy się o to właśnie zgodne z wolą Bożą realizowanie powołania, którym nas Bóg obdarzył. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Witam i pozdrawiam księdza Piotra Cebulę, który jest kaznodzieją naszego Tygodnia Maryjnego i również dzisiaj skieruje do nas słowo. Bardzo serdecznie witam pielgrzymów, którzy przybyli w znacznej mierze w pielgrzymkach pieszych. Pielgrzymów z Łężkowic, Chełmu, Gierczyc, Łapczycy i Starego Wiśnicza wraz z waszymi duszpasterzami. Zapraszam do ufnej modlitwy kierowanej przez wstawiennictwo Matki Bożej. Patronuje naszej modlitwie święta Joanna Beretta Molla. Jej relikwie zostały uroczyście wprowadzone do Bazyliki na rozpoczęcie Tygodnia Maryjnego. Możemy codziennie oddawać im cześć, znajdują się w kaplicy Matki Bożej. I pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, chorych, starszych, tych, którzy łączą się z nami przez transmisję naszego diecezjalnego radia. Zapraszam do uroczystej Eucharystii, a o przewodniczenie proszę księdza Andrzeja Klimę, który wśród zgromadzonych tutaj rodaków jest najstarszy i przysługuje mu to prawo przewodniczenia dzisiejszej liturgii.
0: Siostry i bracia, uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy godnie i owocnie mogli wysłuchać Słowa Bożego i złożyć najświętszą ofiarę.

Panie Jezu, Synu Boży, zmiłuj się nad nami. Chryste, Synu Maryi, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, nasz Zbawicielu i Bracie, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi

Boże Ojcze miłosierdzia, Ty posłałeś na świat swojego Syna jako odkupiciela ludzi. Spraw za wstawiennictwem Maryi, którą czcimy w tutejszym sanktuarium jako królową różańca świętego, abyśmy wiernie strzegli prawdziwej wolności dzieci Bożych, wysłużonych przez ofiarę Chrystusa i mogli ją szerzyć wśród wszystkich narodów. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,

Czytanie z dziejów apostolskich. Gdy Jezus został wzięty do nieba, apostołowie wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która jest blisko Jeruzalem, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, z Maryją, Matką Jezusa i z braćmi Jego. Oto Słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru, albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Oto Słowo Boże.

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł: bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej anioł.

Modlitwa różańcowa tętni ludzkim życiem. Do tych słów, moi drodzy, słów świętego Jana Pawła II z listu o różańcu, Rosarium Virginis Mariae, często powracamy w naszych rozważaniach w tym tygodniu maryjnym, bo chcemy głębiej zrozumieć i przeżyć sens tego, że te tajemnice różańcowe, te biblijne obrazy i te wydarzenia, one w naszym życiu się realizują. One niejako z tym naszym ludzkim życiem się przeplatają, tętnią ludzkim życiem, jak pisze święty Jan Paweł II. I dzisiaj, kiedy w naszym rozważaniu zatrzymujemy się nad kolejną tajemnicą różańcową, nad tajemnicą drogi krzyżowej Jezusa, to chcielibyśmy również w tej tajemnicy odkryć siebie, swoją drogę, swoje drogi, aby w świetle drogi krzyżowej Jezusa nade wszystko odczytywać własne życie. Co mówi nam Pan Bóg w tej swojej krzyżowej drodze? Jaka jest ta droga Jezusa? Kiedy myślimy o drodze krzyżowej, to bardzo często pierwsze skojarzenie łączy się z bólem, z cierpieniem. Oczywiście jest to właściwe skojarzenie, ale w przypadku Jezusa może warto przede wszystkim pamiętać, że jest to droga pełna miłości, pełna cierpienia również, ale ona wyraża miłość Boga do nas. To jest jej sens, tej drogi krzyżowej, tego, co Jezus nam pragnie pokazać w poszczególnych niejako stacjach, tych momentach, które nam budują całą tę drogę. Pytamy więc, czego Jezus nas uczy konkretnie w naszej codzienności. W naszym rozważaniu zwrócę uwagę na trzy takie inspirujące myśli, zapewne jak zawsze jest ich o wiele więcej, ale zgromadzeni jesteśmy tutaj jako wspólnota wiary, tutaj w świątyni i wspólnota łączących się poprzez transmisję i jak apostołowie wraz z Maryją jednomyślnie trwamy na modlitwie i wraz z Maryją pragniemy odczytywać, co Pan Bóg mówi do nas. Co więc mówi do nas Pan Bóg w tej głębokiej i pełnej miłości, tajemnicy swojej drogi krzyżowej, swojej pasji? Najpierw moglibyśmy powiedzieć, że Jezus uczy nas powstawania z upadków. Kiedy patrzymy na drogę Jezusa, to były to upadki fizyczne, kiedy Jezus upadał, ale zawsze powstawał. Pomimo tego, że brakowało sił, że krzyż był ciężki, że po

tak pragnie nas każdego upadku podnieść, poddźwignąć, byśmy w mroku śmierci nigdy nie trwali, tej śmierci, która płynie z grzechu, z upadku, ale byśmy ciągle powstawali. Niedawno w Tarnowie mieliśmy spotkanie diecezjalnego duszpasterstwa kobiet. W tym roku cykl tych spotkań comiesięcznych układamy według pięknego wątku inspirujące kobiece serca postaci świętych. Taki główny wątek nam towarzyszy w tegorocznych rozważaniach. I wrześniowe spotkanie było spotkaniem, w którym odkrywaliśmy postać świętego Ignacego z Loyoli. I pamiętam, to spotkanie było piękne i głębokie. Dlaczego? Panie same odkrywały niesamowitą postać świętego Ignacego, który będąc rycerzem, który marząc o wielkiej sławie walczył. I kiedy został ranny podczas bitwy w obronie Pampeluny, to przeżył nawrócenie. I wtedy tę siłę, którą wykorzystywał przeciw komuś, jako żołnierz, rycerz, zaczął wykorzystywać dla człowieka, dla Boga. Tę samą siłę, energię, którą miał, nie zaczął już wykorzystywać przeciw sobie, a zmagał się z różnymi trudnościami własnymi. Zaczął swoje życie uporządkowywać i być światłem dla innych. Powstał z upadku, powstawał z upadku i jest dla nas przewodnikiem, jak z tego upadku powstawać. Jego życie nawrócone to życie wielkich dzieł, które do dzisiaj trwają i się rozwijają. Kiedy patrzymy na życie wielu świętych, również możemy odczytać podobne historie. Czasami historie wielkich upadków, ale powstawania z nich. Czasami może mniejszych, borykania się z tymi małymi upadkami, które są częste, pierwszy, drugi, trzeci, czasami bardzo wiele, ale ciągle powstawać. I tego uczy nas Jezus. To jest bardzo ważna lekcja, która płynie, aby nigdy w tej drodze krzyżowej nie trwać w upadku, ale by ciągle mieć siłę, jednocząc się z Bogiem, z Jezusem, aby z tych upadków, z grzechów powstawać. Druga ważna lekcja, która płynie z tej lekcji Jezusa na drodze krzyżowej, to ta lekcja, która mówi, aby przebaczać. To lekcja przebaczania i przebaczenia, aby mieć siłę, motywację, aby przebaczać. Jezus mówi do swoich oprawców, o swoich oprawcach, do Boga Ojca: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jezus tego nas uczy, chrześcijan, by naszą wiarygodnością była chęć przebaczania, przebaczenia i też decyzja i fakt, aby komuś przebaczyć. I znów święty Jan Paweł II w liście o różańcu, tym cytowanym, pisze tak, kierując swoje słowa do rodzin o przebaczeniu. Kierując wzrok na Jezusa, poszczególni członkowie rodziny odzyskują na nowo również zdolność patrzenia sobie w oczy, by porozumiewać się, okazywać solidarność, wzajemnie sobie przebaczać, by żyć z przymierzem miłości odnowionym przez Ducha Świętego. Jakże potrzeba zawsze tego przebaczenia w rodzinach. Jak w wielu rodzinach niestety tego przebaczenia brakuje. Jak w wielu rodzinach jest milczenie, brak chęci porozumiewania się, brak chęci przebaczania. Wiemy, nie dokonuje się to często od razu, ale by być na tej drodze, że chcę przebaczyć, chcę iść w tym kierunku. I Jezus tego nas uczy na krzyżowej drodze, tak jak On przebaczył swoim oprawcom. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Tak pragnie uczyć nas tego przebaczenia w rodzinach, w relacjach, które tworzymy. Jedna ze wspólnot, która jest ruchem o charyzmacie rodzinnym, spotkania małżeńskie, ta wspólnota podkreśla, że aby budować relacje w małżeństwie, w rodzinie, tą formą budowania jest dialog małżeński, bardzo cennym narzędziem. Ruch ten podkreśla, że aby dialog był rzeczywiście tym narzędziem budowania relacji, potrzeba takich czterech ważnych kroków w tym dialogu. Najpierw, jak mówi ten ruch, potrzeba słuchania przed mówieniem. Trzeba posłuchania, co druga strona chce mi powiedzieć, zanim ja coś powiem. Dalej, chęci zrozumienia.

ocenia, rozumienie przed ocenianiem. Zanim kogoś ocenię, najpierw chcę zrozumieć, dlaczego ktoś tak zrobił, uczynił. Dalej dzielenie przed dyskutowaniem, aby chcieć podzielić się sobą, zanim wejdzie się w dyskusję i być może obronę siebie. I na końcu, jak podkreśla ten ruch, ważny krok, który niejako spina cały dialog, bo bez niego dialog jest tylko rozgrzebaniem rany. Przebaczenie. Przebaczenie ma kończyć dialog, ma go niejako dopełniać, być jego ukoronowaniem. Bo w przebaczeniu to otwarcie, to wypowiedzenie znajduje swój sens i osadzenie. I Jezus, który idzie krzyżową drogą, tą drogą miłości, która nie jest łatwa, jest właśnie trudna, bolesna, ale to droga miłości. To droga zmagania się z sobą. Tego nas Jezus uczy, że aby przejść tę drogę miłości w naszym powołaniu, które realizujemy, małżeńskim, kapłańskim, indywidualnym, potrzeba często zmagania, ale jest to droga miłości, by uratować to, co najpiękniejsze. A przebaczenie jest tym ważnym elementem budowania właśnie relacji z drugimi i po prostu bycia autentycznymi. I trzecia ważna lekcja, która płynie z krzyżowej drogi dla nas. Jezus uczy nas, że droga krzyżowa nie jest całą naszą drogą. Kiedy patrzymy na tajemnice różańcowe, to historia Jezusa to także tajemnice radosne, chwalebne, światła, nie tylko bolesne i nie tylko droga krzyżowa. I kiedy patrzymy na całość życia Jezusa, to i my widzimy, że cierpienie, które przeżywamy, ono też kiedyś się kończy. Ono też nie określa nas, kim jesteśmy, ale jest pewnym fragmentem na dany czas, który musimy przetrwać, iść dalej ku zmartwychwstaniu. Droga krzyżowa nie jest całym naszym życiem, jest tylko fragmentem, ale ten fragment musimy przeżyć jako drogę miłości, drogę z Bogiem. Kiedy znów popatrzymy na świętych, to ta droga nawrócenia, droga też odkrycia Boga, to często ta droga właśnie, droga miłości, pewien jej fragment, który był często drogą krzyżową, zmagania się z sobą, przeobrażenia niejako swojego myślenia. Patrzymy na Szawła, który stał się Pawłem, apostołem narodów, który zwalczał chrześcijan jako Szaweł, a potem głosił Chrystusa. Patrzymy na wielu innych świętych. Dzisiaj też nawiążę do pięknej postaci, niedawno ogłoszonej przez papieża Leona XIV doktorem Kościoła. Święty John Henry Newman kiedyś był Anglikaninem i kiedy podróżował do Włoch i wracał do swojej ojczyzny, do Anglii, będąc jeszcze Anglikaninem, to wtedy na statku powrotnym do swojej ojczyzny ciężko zachorował. Nie było dobrych rokowań, wydawało się, że już ta sytuacja prowadzi do śmierci i wtedy na tym statku prosił Boga, aby Pan Bóg go prowadził, aby dał mu łaskę uzdrowienia, aby mógł powrócić do ojczyzny. Czuł, że ma jakieś zadanie do wykonania, nie wiedział jeszcze co, że Pan Bóg coś mu przygotował. Pragnął więc po prostu po ludzku być zdrowym, ale też wtedy prosił Boga o światło, żeby to światło, które go zaprowadzi do ojczyzny, prowadziło go przez całe życie. I wtedy napisał przepiękny hymn, który chyba jest najbardziej znanym jego tekstem, oprócz tekstów teologicznych, filozoficznych. Przywołam ten tekst, który napisał właśnie w tej ciężkiej chorobie, ale i w wielkim zaufaniu, że ta jego droga krzyżowa, ona się nie zakończy, ale będzie prowadziła ku zwycięstwu. Pisał wtedy tak. Prowadź mnie światło, swą błogą opieką, światło odwieczne. Noc mroczna, dom mój tak bardzo daleko, Ty więc mnie prowadź. Nie proszę rajów, odległych widoku, starczy promyczek dla jednego kroku. Nie zawsze tak się modliłem jak teraz, światło odwieczne. Sam chciałem widzieć, sam chciałem wybierać swą własną drogę. Pomimo trwogi łaknąłem barw świata, ufny w swą siłę, przebacz tamte lata. Ty zawsze trwało, gdym przez głuchą ciemność, przez bór, pustynię, błąkał się dumny, odczuwaj nade mną. Aż mrok przeminie, aż świt odsłoni te drogie postaci, którym ukochał niegdyś, którym stracił.
Prosił w tym hymnie, który potem nazwał Lead Kindly Light, prowadź mnie łagodne światło. Prosił w tym hymnie o światło, aby go prowadziło przez każdą drogę, tą krzyżową, ale i też radosną, chwalebną, przez każdą. Potem, kiedy odchodził z tego świata, kiedy pisał swój testament, prosił, aby na jego nagrobku, na tablicy nagrobnej, napisać tylko jedno zdanie, które określało całe jego życie, całą jego drogę do Boga i bycia z Bogiem na co dzień. Prosił, aby zapisać zdanie w języku łacińskim ex umbris et imaginibus in veritatem, czyli z cieni i obrazów, do prawdy, do Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, dzisiaj, kiedy przeżywamy i rozważamy tę tajemnicę drogi krzyżowej, zachęcam, abyśmy właśnie spojrzeli na ten obraz drogi, którą Pan Bóg nas prowadzi. Ten obraz także drogi krzyżowej, drogi cierpienia, bólu, byśmy nie zapominali, że jest to droga miłości Boga, abyśmy tam też odnajdywali to Boże prowadzenie. Bo Pan Bóg nas pragnie prowadzić każdą drogą. Drogą bolesną, radosną, chwalebną światła, czyli być z nami każdego dnia. Chciejmy więc, jak On, powstawać z upadków. Jak On, miejmy siłę, by przebaczać. I razem z Nim idźmy drogą z cierpienia do zwycięstwa, do życia wiecznego. Amen.

0: Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Za przyczyną Matki Bożej Różańcowej zanieśmy do Boga nasze błagania.
1: Módlmy się za wszystkich kapłanów i siostry zakonne, zwłaszcza za pochodzących z naszej parafii i w niej posługujących, aby gorliwie wypełniali swe powołanie. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za władców tego świata, aby dążyli do pokoju na świecie. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za wszystkich pielgrzymujących do naszego sanktuarium, zwłaszcza za pielgrzymów z Łężkowic, Chełmu, Gierczyc, Starego Wiśnicza i Łapczycy, aby dobry Bóg błogosławił im każdego dnia. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za zmarłych, zwłaszcza za świętej pamięci Zofię i Mikołaja, aby miłosierny Bóg przyjął ich do siebie. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za nas, abyśmy umieli dostrzegać działanie Pana Boga w naszej codzienności. Ciebie prosimy.
0: Wszechmogący wieczny Boże, Twoja hojność przewyższa zasługi i pragnienia modlących się do Ciebie. Okaż nam swoje miłosierdzie i udziel nam również tego, o co nie ośmielamy się prosić. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij te dary, które składamy i spraw, abyśmy wspominając ze czcią dzieło niezmierzonej miłości Twojego Syna, za przykładem Najświętszej Maryi Panny umacniali się w miłości ku Tobie i bliźnim.

przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego.

Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, Zofii i Mikołaju, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi. Daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Mikołajem, świętą Kingą, świętą Joanną Beretta Molla i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków modlowali się Tobie, byśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

i obdasz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia

Ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien,

0: Moeten de meisje. Boże nasz Ojcze, przyjąwszy sakrament odkupienia i życia, pokornie Cię błagamy, abyśmy za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, którą nam dałeś w swoim miłosierdziu za najczulszą Matkę i niebieską Patronkę, gorliwie się starali o zbawienie ludzi i zasłużyli na przyjęcie do nieba. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
2: Bardzo dziękuję wszystkim parafianom i gościom, wszystkim pielgrzymom za wspólną modlitwę przed tronem Pani Bocheńskiej. Dziękuję pielgrzymom z Łężkowic, Chełmu, Gierczyc, Łapczycy, Starego Wiśnicza. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim kapłanom, rodakom, kapłanom, którzy pracowali w naszej parafii za wspólną modlitwę, za Eucharystię, którą sprawowali przy naszym boheńskim ołtarzu. Dziękuję radiosłuchaczom i zapraszam jutro do radioodbiorników na godzinę 17 na centralną uroczystość odpustową. Wszystkich pielgrzymów zapraszam do częstego nawiedzenia naszego sanktuarium, do modlitwy przed obrazem Matki Bocheńskiej, do modlitwy przed Panem Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie. Prosimy w naszych modlitwach w ostatnim czasie o łaskę wieczystej, całodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu. Rozważmy tę możliwość włączenia się w to modlitewne czuwanie. Chodzi o jedną godzinę w miesiącu, stały termin w wybranej godzinie między 19 a 6 rano. Jak wspomniałem, centralna uroczystość odpustowa jutro o godzinie 17. Uroczysta msza święta pod przewodnictwem pasterza diecezji biskupa Andrzeja Jerzy, a potem procesja ulicami naszego miasta. Zapraszam wszystkich, całe rodziny na marsz, diecezjalny marsz dla życia i rodziny w niedzielę 11 października. O 12.30 rozpoczynamy w parafii świętego Pawła. Zapraszam do naszego sklepu parafialnego u świętego Mikołaja. Bóg zapłać za wszystkie ofiary złożone dzisiaj na pracę wokół naszej bazyliki. Możemy jako dar nawiedzenia sanktuarium zyskać odpust zupełny. Teraz powstańmy, aby dopełnić warunków. Wszyscy, którzy przyjęli Komunię Świętą, są w łasce uświęcającej, mogą zyskać odpust zupełny. Wzbudźmy sobie zatem intencję, za kogo chcemy go ofiarować. Wyzbądźmy się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego. I wspólnie módlmy się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. W intencjach wyznaczonych na dzisiaj przez papieża Leona. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Wieczne odpoczywanie racz zmarłym dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Poświęcę teraz dewocjonalia, które ostatnio nabyliście, a nie były jeszcze poświęcane. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Boże nasz Ojcze, pobłogosław tym wszystkim, którzy te poświęcone rzeczy będą przechowywać albo ich używać. Niech one pobudzą ich do tego, aby w modlitwie do Ciebie się uciekali i Twojej pomocy szukali. I aby Tobie oraz bliźnim coraz lepiej służyli przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Słuchajcie, radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącze. Zbliża się godzina 19. Zapraszamy zaraz wszystkich do wspólnej modlitwy. Dziś różaniec poprowadzą bracia rycerze z zakonu świętego Jana Pawła II z chorągwi pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Nawojowej.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Rozważając tajemnice bolesne, módlmy się za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II o pokój na świecie i odrodzenie życia chrześcijańskiego w naszej ojczyźnie. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząt pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełne.

0: godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica pierwsza, bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Z Ewangelii świętego Łukasza. Pogrążony w udręce, jeszcze usilniej się modlił, a jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię. Pomimo, że doznaje niezmiernej trwogi, Chrystus nie ucieka przed swoją godziną. I cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny, ale właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Pragnie, ażeby uczniowie mu towarzyszyli, a jednak doświadcza samotności i opuszczenia. Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Tylko Jan pozostanie pod krzyżem, tuż obok Maryi i pobożnych niewiast. Agonia w Ogrójcu była wprowadzeniem do wielkopiątkowej agonii na krzyżu. Godzina święta, godzina odkupienia świata. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Tajemnica druga, biczowanie Pana Jezusa. Z Ewangelii świętego Mateusza. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Wydarzenia wielkopiątkowe wprowadzają taką zasadniczą zmianę w cały tok objawienia sił miłości i miłosierdzia w mesjańskim posłannictwie Chrystusa, że Ten, który przeszedł dobrze czyniąc i uzdrawiając, lecząc wszystkie choroby i wszystkie słabości, sam oto zdaje się najbardziej zasługiwać na miłosierdzie i wzywać do miłosierdzia wówczas, gdy jest pojmany, wyszydzony, skazany, ubiczowany, ukoronowany cierniem, gdy zostaje przybity do krzyża i na nim w straszliwych męczarniach oddaje ducha. W szczególny sposób wówczas zasługuje na miłosierdzie i nie doznaje go od ludzi, którym dobrze czynił, a nawet najbliżsi nie potrafią go osłonić i wyrwać z rąk prześladowców. Na tym końcowym etapie mesjańskiego posłannictwa spełniają się na Chrystusie słowa proroków, a nade wszystko Izajasza, wypowiedziane o słudze Jahwe, w którego ranach jest nasze zdrowie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Tajemnica trzecia. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Z Ewangelii świętego Marka. Ubrali Go w purpurę i uplótwszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę i zaczęli Go pozdrawiać. Witaj, Królu Żydowski, Bóg Przedwieczny, Ojciec, Syn i Duch Święty, przyjął sprawę człowieka, odwieczną i ostateczną, od Chrystusa, który dał świadectwo prawdzie, od Chrystusa skazanego jako bluźnierca i jako uzurpator, od Chrystusa u

0: przyszłego wieku. On daje nam nadzieję. W nim nadzieja nasza pełna jest nieśmiertelności i w tymże Chrystusie inicjuje ją na nowo. I dlatego dziś z ufnością i nadzieją możemy patrzeć w przyszłość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica czwarta, droga krzyżowa Pana Jezusa z Ewangelii świętego Jana, a On sam, dźwigając krzyż, wszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, po hebrajsku nazywa się Golgota. Droga Kościoła nie jest drogą łatwą. Możemy przyrównać ją do drogi krzyżowej Chrystusa. Nie trwa ona jednak kilka godzin, trwa wieki, napisał teolog prawosławny Paweł Ewdokimow. Tam, gdzie wzmagają się podziały,

0: Wśród uczniów Chrystusa ranione jest Jego mistyczne ciało. Pojawiają się kolejne stacje bolesne na dziejowej drodze Kościoła. A przecież Chrystus założył jeden, jedyny Kościół i pragnie, aby takim był na zawsze. Musimy więc wszyscy, stojąc u bram nowego okresu dziejów, uczynić rachunek sumienia z odpowiedzialności za istniejące podziały. Musimy przyznać się do popełnionych win i wybaczyć je sobie nawzajem. Otrzymaliśmy wszakże nowe przykazanie, przykazanie miłości wzajemnej, która ma swe źródło w miłości Chrystusa. Święty Paweł przynagla nas do tej miłości w słowach: Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze. Bądźcie więc naśladowcami i postępujcie drogą miłości. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
1: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica piąta, ukrzyżowanie Pana Jezusa. z Ewangelii świętego Łukasza. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. O czym mówi do nas ów krzyż Chrystusa? Ostatnie poniekąd słowo Jego mesjańskiego orędzia i posłannictwa. Poprzez całe mesjańskie świadectwo człowieka, Syna, który na nim poniósł śmierć, mówi i nie przestaje mówić o Bogu, Ojcu, który jest bezwzględnie wierny swojej odwiecznej miłości do człowieka. O Bogu, który tak umiłował świat, a więc człowieka w świecie, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Uwierzyć w Syna ukrzyżowanego to znaczy zobaczyć Ojca. To znaczy uwierzyć, że w świecie jest obecna miłość i że ta miłość jest potężniejsza od zła jakiegokolwiek, w które uwikłany jest człowiek, ludzkość, świat. Uwierzyć zaś w taką miłość to znaczy uwierzyć w miłosierdzie. Miłosierdzie jest bowiem nieodzownym wymiarem miłości, jest jakby drugim jej imieniem, a zarazem właściwym sposobem jej objawienia się i realizacji wobec rzeczywistości zła, który jest w świecie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę
2: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.
3: Maryjo, Matko naszej nadziei, dziękujemy Ci, że mogliśmy trwać teraz na modlitwie za wstawiennictwem wielkiego świętego Jana Pawła II, który tak bardzo kochał tę przepiękną rozmowę z Bogiem. Ufamy, że nasze serca wznoszone do Ciebie w czasie tej modlitwy jeszcze bardziej umocnią nas na drodze szukania nadziei w naszej codzienności.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
3: Modlitwę prowadzili rycerze zakonu świętego Jana Pawła II, chorągwi nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Nawojowej. Wiwat Jezus!

0: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.
1: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Warszawa.
2: Biblia krok po kroku. Zapraszają ojciec profesor doktor habilitowany Waldemar Linke, pasjonista, i Joanna Człapska. Bractwo Słowa Bożego.
3: Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże.
3: Witamy w kolejnym odcinku audycji Biblia krok po kroku. Tematem dzisiejszej rozmowy będzie 26 rozdział Księgi Kapłańskiej. Proszę Ojca, dlaczego Pan Bóg na pierwszym miejscu, w pierwszym, drugim wersecie tegoż rozdziału stawia zakaz bałwochwalstwa i nakaz czczenia szabatów?
4: Bardziej pyta Pani, dlaczego te dwie sprawy są ze sobą zestawione, czy dlaczego akurat te sprawy są potraktowane jako najważniejsze?
3: Bardziej dlaczego jako zestawione, no bo wiemy dlaczego zakaz bałwochwalstwa, bo Bóg jest pierwszy, jedyny i najważniejszy i to już mamy w dekalogu powiedziane bardzo wyraźnie. Bardziej chodzi mi o to właśnie zestawienie ich razem.
4: Jest takie hiszpańskojęzyczne, choć pochodzące z Ameryki Południowej powiedzonko, słowa dziewczyny, którymi zwraca się ona do chłopaka. Ty mówisz, że mnie kochasz, tylko mi nie mówisz kiedy. To jest właśnie podstawa tego związku. Że Bóg jest jeden, że to wyklucza jakąkolwiek formę bałwochwalstwa, no to jest dla nas
3: oczywiste
4: i dla pierwszych czytelników Księgi Kapłańskiej też było oczywiste. Natomiast ten związek odnosi się do kwestii tego, kiedy. Bóg jest dla nas najważniejszy zawsze. To znaczy zarówno wtedy, jak wraz z Nim tworzymy ten świat, jak i wtedy, kiedy odwołując się do tego, co On pokazał i nakazał, odpoczywamy. Zajmujemy się Nim, a nie przerabianiem tego świata na jeszcze lepszy. Ten związek między jedynością Boga i świętowaniem czasu, to jest związek, który z zasady teologicznej, można by powiedzieć z dogmatu jedyności Boga, tworzy duchowość. A więc sposób życia tym, w co wierzymy, przeżywania tego, w co wierzymy. To jest ten moment, kiedy nasza wiara kształtuje nasze życie, nadaje mu formę. A to jest ważne, żeby wiara nie była tylko kwestią przekonań, ale przede wszystkim, żeby była tą siłą, która tworzy nasze życie w określonej formie.
3: To czy można powiedzieć, że Kapłańska 26 przedstawia dwie drogi? Drogę błogosławieństwa za posłuszeństwo przykazaniom i przekleństwa za ich odrzucenie?
4: Można to z całą pewnością powiedzieć o tym rozdziale, jak i o całym Pięcioksięgu, a przynajmniej o tym, co się dzieje od zawarcia przymierza do końca Pięcioksięgu, czyli o prawach przymierza, o życiu Izraela w przymierzu z Bogiem. Ponieważ błogosławieństwo i przekleństwo nie są tutaj przedstawione jako arbitralne decyzje Pana Boga. Lubię cię, masz cukierka, nie lubię cię, podstawię ci nogę. Nie o to chodzi. Błogosławieństwo i przekleństwo opisane są jako konsekwencje ludzkich wyborów. Czym jest ta droga błogosławieństwa? Jest drogą, którą człowiek wybiera, żyjąc zgodnie z tym, do czego się zobowiązał wobec Boga. Droga przekleństwa to jest droga wewnętrznego konfliktu. Dlaczego to życie pęka? Bo spowodowaliśmy, że co innego żeśmy przyjęli jako nasze zobowiązanie, a co innego przyjęliśmy jako naszą praktykę. To się nie da skleić. To się zawsze będzie rozłazić. I perspektywa błogosławieństwa i przekleństwa związana z przymierzem tutaj zostaje przywołana wprost. Ta sytuacja, już tak wybiegając w przyszłość, jeszcze radykalniej ujęta będzie w końcówce Księgi Powtórzonego Prawa. Jeszcze bardziej ta idea będzie rozwinięta. Ale warto już tutaj zauważyć związek. To jest ten sam kierunek myślenia.
3: A Proszę powiedzieć, co mówi o charakterze Boga fragment o tym, że nawet po wygnaniu i karze, jeśli lud uzna swoją winę, Bóg pamięta o swoim przymierzu. To są wersety 44 i 45.
4: Przymierze rozumiane jako akt prawny, na przykład przymierze zawierane między dwoma monarchami, to był akt, który obowiązywał, dopóki nie został złamany albo wypowiedziany. W momencie, kiedy jedna ze stron naruszyła warunki tych wzajemnych zobowiązań, to po prostu nie istniały. Już nie było sojusznika, tylko był były sojusznik, czyli najniebezpieczniejszy z wrogów, bo to jest ten, który się zdecydował przejść od przyjaźni do wrogości. Stwierdzenie, że złamane przymierze da się naprawić uznaniem swoich win, pokutą, w tym kontekście politycznym absolutnie nie jest oczywiste. To, że Bóg składa taką deklarację, jest wyrazem Jego łaskawości. I to nie takiej łaskawości, że ktoś komuś łaskę robi, tylko takiej łaskawości, że mógł zabić, a ocalił, a nie zabił. Więc jest to akt miłosierdzia rozumianego w sposób jak najbardziej radykalny. Nieodwołalność skutków złamania przymierza to było to, co było gwarancją jego zachowania. Jeżeli by w polityce powiedzieć, umawiamy się, że będzie tak, ale jak zrobisz zupełnie inaczej, to też się nic nie stanie, no to przecież jest kpina. Raczej w relacjach międzyludzkich obowiązuje taka więź jak między żółwiem a wężem w pewnym gruzińskim toaście, gdzie ten wąż płynie na żółwiu i mówi, jak ugryzę, to zrzuci. A żółw mówi, jak zrzucę, to ugryzie. I to jest największa gwarancja przyjaźni. Tutaj tego nie ma. Absolutnie nie. Bóg rezygnuje z narzędzi, które ma, z narzędzi przemocy, rezygnuje ze strachu, w którym mógłby utrzymać człowieka, stawia na miłość, bo tylko w ten sposób można pokonać grzech, pokonać niewierność, pokonać nieszczerość i tak dalej.
3: Bóg jest miłością.
4: No właśnie.
3: Jak to się ma do kontekstu historycznego?
4: Możemy rozsądnie założyć, że za taką rewolucją, jaka nastąpiła w tym zdaniu przywołanym wcześniej przez panią, musi stać jakieś doświadczenie, że Bóg taki jest. A więc cała ta ścieżka kryzysu i miłości Bożej, która jest większa niż ten kryzys, musi być już ścieżką przerobioną. Bóg już musiał ukazać tę swoją miłość w konkretnych aktach miłosierdzia. A więc rozsądnie by było osadzić ten tekst raczej w sytuacji powygnaniowej, kiedy ta wspólnota religijna w Judei, skoncentrowana wokół Jerozolimy, czuje się kochaną przez Boga, chociaż ma za sobą tę bolesną historię winy, kary, wybawienia i powrotu.
3: Bardzo dziękuję. Proszę o zadanie dla słuchaczy.
4: Drodzy Państwo, w Księdze Kapłańskiej w 26 rozdziale, w wersecie 12, pojawia się stwierdzenie prawie dosłownie powtórzone w Księdze Apokalipsy, w rozdziale 21, werset 3. Porównajmy ze sobą te słowa, brzmiące bardzo podobnie. I zastanówmy się, czy one w obydwu tych tekstach znaczą to samo. Co stanowi istotną różnicę między przywołaniem tego samego stwierdzenia w jednej i w drugiej księdze, w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie?
3: Dziękuję.
4: Drodzy Państwo, bardzo serdecznie prosimy Was, abyście pamiętali o Radiu Warszawa i o tym, żeby je wspomagać. To jest nasze radio. Dlatego, że jest dla nas, ale też dlatego, że jesteśmy za nie wspólnie odpowiedzialni.
3: Rozmawiali dla Państwa ojciec profesor Waldemar Linke
4: i pani Joanna Człapska.
3: Czyli Bractwo Słowa Bożego. Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże.

0: Autopromocja.
1: Prawdziwe życie, codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13:10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
0: To była autopromocja.

0: pewnością.
1: Nie bój się. To jedyna droga.
0: Stań się.
2: Nie mogę tego zrobić. To za trudne.
0: Stań się.
1: Spróbuj.
2: Boję się.
0: Stań się.
2: Boję się, mam wrażenie, że umrę.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Kiciu,
3: a?
2: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.

grzeczności, naszpikowane masą pokus. A licho nie śpi i tylko czeka na dobry moment, żeby namilżyć człowieka, gdzie niebo leży w

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Nie bójcie się miłości na zawsze, Bóg będzie was wspierał, napisał Leon XIV we wprowadzeniu do kolejnego tomu katechizmowej serii Jukat. Dziś 30. rocznica beatyfikacji męczenników z Pratulina. Z tej okazji odprawiono rocznicową Eucharystię przy grobie Jana Pawła II. Diecezja łomżyńska świętuje w Rzymie stulecie istnienia. Mamy za sobą intensywny rok duchowej odnowy, zapewnia biskup Janusz Stepnowski. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV napisał wprowadzenie do kolejnej książki z katechizmowej serii Jukat. Tym razem jest to refleksja nad miłością, relacjami i małżeństwem w świetle wiary katolickiej. Ta książka, napisał papież, przygotowuje was do tak na całe życie, które, podobnie jak miłość Boga, jest wierne i niestrudzone. Otwórzcie wasze serca na plan, który przerasta wszelkie ludzkie marzenia, zachęca młodych Ojciec Święty.
3: Leon XIV zapewnił młodych, że sam Bóg uobecnia się w ludzkiej miłości, przemienia ją i uzdalnia nas do kochania. W sposób szczególny dotyczy to miłości między mężczyzną i kobietą. Może ona przeszyć serce jak strzała, mocno i szybko. Prawdziwa miłość nie kończy się jednak na tym. Nie jest to jedynie przemijająca emocja, rozpalona tylko na chwilę. To coś więcej. To głębokie tak skierowane do drugiej osoby, decyzja, droga i przymierze na całe życie, napisał Ojciec Święty. Papież przypomniał młodym ludziom, że miłość jest autentyczna i że może trwać na zawsze tylko wtedy, gdy odzwierciedla wieczny blask Boga. W takiej miłości najważniejsza jest troska, by kochać jak Chrystus, a nie pytanie, co ja z tego mam.
2: Leon XIV potwierdził, że w małżeństwie przejawia się coś z tajemnicy samego Boga. Kiedy mąż i żona całkowicie i wzajemnie oddają się sobie w miłości, Bóg staje się obecny pośród nich. Dziś mija 30 lat od beatyfikacji męczenników z Pratulina. Z tej okazji przy grobie Jana Pawła II odprawiono rocznicową Eucharystię, której przewodniczył biskup siedlecki Kazimierz Gurda. W 1874 roku Wincenty Lewoniuk i 12 towarzyszy oddali życie w obronie jedności z papieżem. Ich przesłanie jest nadal bardzo aktualne, mówi biskup Gurda.
4: Zadanie i misja, jaką mieli do spełnienia nasi męczennicy z Pratulina, jest zawsze aktualne i dzisiaj. I uczą nas wierności Kościołowi, Chrystusowi. Pokazują, że Chrystus jest tak wielką wartością, że nie wolno od Niego odchodzić i że gdyby nawet ktoś nas do tego zachęcał czy zmuszał, to oni za to, za tę wierność oddali swoje życie i o tym nam mówią.
2: W Rzymie jest też obecna pielgrzymka diecezji łomżyńskiej, która świętuje stulecie istnienia. Pielgrzymka do Rzymu to uwieńczenie roku jubileuszowego, mówi ordynariusz biskup Janusz Stepnowski.
5: Oczywiście bardzo bogaty rok, dość intensywny rok, bo to trzy diecezje wtedy zostały w 25 roku stworzone, nasza łomżyńska, częstochowska i katowicka. Nasza Matka Boża Pięknej Miłości odbyła taką swoją pielgrzymkę przez wszystkie parafie naszej diecezji, ponad 180 parafii. Naprawdę ludzie się modlili. To była taka odnowa duchowa.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Maryjo, Matko Kapłanów, po raz kolejny przybyli do Twojego domu kapelani szpitali, domów opieki, hospicjów, zebrani na dorocznej sesji szkoleniowo-formacyjnej. Duchowym przewodnikiem naszych rekolekcji jest ksiądz Łukasz Dyktyński z archidiecezji częstochowskiej, którego obecność z nami i dla nas oddajemy Bogu przez Twoje matczyne pośrednictwo. Przyprowadzamy w modlitwie wszystkich kapelanów posługujących chorym. Wyrażamy wdzięczność za ich codzienną pracę, duchowe towarzyszenie pacjentom, pensjonariuszom, ich rodzinom i personelowi medycznemu w różnych placówkach. Szczególnie gorąco zawierzamy Ci księży chorych i zmagających się z różnymi kryzysami. Pani w niebo wzięta, błagamy o niebo dla zmarłych kapelanów, pacjentów, pracowników medycznych i w tej chwili konających. Maryjo, nadziejo cierpiących, przed Twój jasnogórski tron przynosimy osoby dotknięte chorobami psychicznymi. Z głębi naszych serc polecamy Ci szczególnie dzieci i młodzież na oddziałach psychiatrycznych. Tak wiele tam łez, dramatów, całych rodzin, historii, których głębie zna tylko Jezusowe i Twoje serce. Nie zapominamy o dorosłych i starszych, złamanych kryzysami życiowymi, którzy latami zmagają się z depresją, schizofrenią. Często samotnieni, niezrozumiani, społecznie odrzuceni. Całą tajemnicę wszystkich wymiarów ich bólu i cierpienia składamy w Twoje dłonie. Oddaj je Jezusowi, boskiemu lekarzowi, by je przyjął i dotknął swą łaską. Przywołujemy szczególnego orędownictwa świętego Jana Bożego, który już w XVI wieku zrozumiał wyjątkową sytuację osób chorych psychicznie. Na sobie doświadczył bezmiaru niezrozumienia i osamotnienia. Zainspirowany przez kierownika duchowego zapragnął nieść adekwatną pomoc osobom w kryzysie psychicznym. W założonym przez siebie szpitalu w Grenadzie prowadził terapię opartą przede wszystkim na budowaniu osobistej relacji z chorymi i wskazywaniu na ważność życia duchowego. Łaska Boża, wstawiennictwo świętych i osobiste przeżywanie wiary wydaje się być nieodzownym elementem każdej terapii. Maryjo, Matko Nawiedzenia, wołamy do Ciebie w intencji osób starszych i przewlekle chorych, latami cierpiących w domach, pozostających pod opieką rodzin i w hospicjach. W przededniu 124. rocznicy urodzin błogosławionej Hanny Chrzanowskiej przypominamy sobie jej przestrogę. Nie można mówić choremu: jesteś szczęśliwy, że cierpisz. Pan Jezus Cię kocha i dlatego cierpisz. Pewnie, że to prawda, ale to do chorego nie trafia. Nawet może stać się jakąś barierą wobec Boga. Może trafić do pewnych ludzi, ale nie może stać się szablonem, a o to tutaj chodzi. Stolico mądrości, uproś nam dar rozeznania wypowiadanych słów i umiejętności zachowania świętego milczenia wobec tajemnicy cierpienia i samotności człowieka. Maryjo, Królowo Polski, przed Twoim wizerunkiem ogarniamy modlitwą wszystkich, którym powierzona jest troska o organizację systemu służby zdrowia na szczeblu krajowym i poszczególnych stopniach samorządowych. Doświadczamy bolesnych dla wszystkich skutków kryzysu, jaki ujawnił się w instytucjach medycznych w naszej ojczyźnie. Jednym z proponowanych rozwiązań jest sztuczna inteligencja. Papież Leon XIV, kierując naszą uwagę ku czemuś głębszemu, mówi: sztuczna inteligencja w medycynie może i powinna być wielką pomocą w poprawie służby zdrowia, ale nigdy nie będzie w stanie zastąpić medyka, ponieważ, jak powiedział papież Benedykt XVI, jesteście zasobami miłości, niosącymi pogodę ducha i nadzieję cierpiącym. Algorytm nigdy nie będzie w stanie zastąpić gestu, bliskości lub słowa pocieszenia. Maryjo, pomóż nam odkryć na nowo ważność terapeutycznych relacji między miłości między medykami a pacjentami. Niech orędują za nami święci i błogosławieni, którzy ten dar zrealizowali w służbie chorym. Łukaszu Ewangelisto, Ewo Nojszewska, Marto Wiecka, Gwidonie, Janie Boży, Kamilu Delelis, Matko Tereso z Kalkuty, Joanno Beretto Mola, Luigi Navarese, bracie Albercie, módlcie się za nami. Oblubienico Ducha Świętego, polecamy Ci katolickie stowarzyszenia medyczne oraz samorządy zawodów medycznych, lekarzy, pielęgniarek i położnych, rehabilitantów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych i ratowników medycznych. Pamiętamy również o opiekunach medycznych, sanitariuszach, psychologach klinicznych i wszystkich pracownikach administracyjnych. Uprosim siłę do realizacji podstawowej prawdy przypomnianej przez Leona XIV. Medycyna to nienawiść do choroby i miłość do chorego. Medycyna nie może stać się narzędziem selekcji ani zaprogramowanej śmierci, a o wartości człowieka nie mogą decydować laboratoryjne algorytmy. Wszystkich zmęczonych, przeżywających różnego rodzaju kryzysu, wypalenia zawodowe i tych, którzy są zwalniani z pracy, i tych oddanych, radosnych, zapominających o sobie, Tobie, Matko z Kani Galilejskiej, polecamy i prosimy, aby prowadzeni wyobraźnią miłosierdzia obdarowali swoich podopiecznych profesjonalną opieką medyczną i niezastąpioną braterską bliskością.
1: Pragniemy serdecznie podziękować księdzu Arkadiuszowi Zawistowskiemu, krajowemu kapelanowi służby zdrowia, za wygłoszone rozważania apelowe i skierowane do nas słowo. Niech Matka Boża Jasnogórska wyprasza księdzu potrzebne łaski i umacnia w dalszej posłudze wobec ludzi chorych, cierpiących oraz całego środowiska służby zdrowia. W godzinie apelu jasnogórskiego stajemy przed obliczem naszej Matki i Królowej, aby przez jej wstawiennictwo powierzyć Bogu wszystkie intencje, które nosimy w naszych sercach. Maryjo, Matko Kościoła, polecamy Ci cały Kościół Święty, Ojca Świętego Leona, Konferencję Episkopatu Polski oraz arcybiskupa Wacława Depo, pasterza częstochowskiej metropolii. Matko Jasnogórska, otaczaj swoją opieką zakon świętego Pawła, pierwszego pustelnika, wraz z ojcem generałem Beniaminem Bąkowskim. Umacniaj wszystkich Paulinów w wiernym przeżywaniu ich powołania. Polecamy Ci także dobrodziejów Jasnej Góry. Wynagradzaj im wszelkie dobro, którym wspierają to święte miejsce. Królowo Polski, powierzamy Ci sprawujących władzę w naszej ojczyźnie i na świecie. Wypraszaj im mądrość i odpowiedzialność. Prosimy o pokój w ludzkich sercach między ludźmi i narodami, w Polsce i poza jej granicami. W 42. dniu peregrynacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w diecezji świdnickiej polecamy parafię świętych Piotra i Pawła w Dusznikach Zdroju. Niech nawiedzenie jasnogórskiego wizerunku stanie się dla tej wspólnoty czasem odnowienia wiary i umocnienia więzi z Chrystusem. Prosimy również o nowe, święte i liczne powołania kapłańskie i zakonne. Niech młodzi ludzie potrafią usłyszeć głos Boga i odważnie odpowiedzieć na Jego wezwanie. Powierzamy Ci wszystkich dzisiejszych pielgrzymów, szczególnie maturzystów archidiecezji warszawskiej. Wypraszaj im światło Ducha Świętego, pokój serca i mądrość w podejmowaniu ważnych życiowych decyzji. Otaczamy modlitwą uczestników rekolekcji kapelanów szpitali. Maryjo, uzdrowienie chorych i pocieszycielko strapionych, umacniaj ich w posłudze wobec ludzi chorych, cierpiących i samotnych, aby swoją obecnością nieśli im nadzieję, pokój i miłosierdzie Chrystusa. Polecamy Ci także siostry franciszkanki niepokalanej, które podejmują dzisiejszej nocy czuwanie. Na koniec składamy przed Tobą, Maryjo, wszystkie intencje zapisane w Księdze Apelowej oraz te, które pozostają niewypowiedziane, lecz są znane Bogu. Rozważać będziemy tajemnicę nawiedzenia świętej Elżbiety. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego
2: Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
9: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
10: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
12: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Księdza arcybiskupa Wacława prosimy o błogosławieństwo.
13: Z zapisów myśli Karola Wojtyły, kardynała lat jeszcze 70. Modlitwa to jest skierowanie myśli ku Bogu, a w Nim odnajdziesz siebie, swoje własne imię i wtedy zawierz Mu wszystkie swoje tajemnice.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
2: Jest taka modlitwa, która łączy miliony serc wokół niezwykłych tajemnic. Świętujemy 200 lat żywego różańca. Modlitwy, która odmienia świat. Zapraszamy na audycję jubileuszową Rozpalić ogniem wiary na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Czyta autor, ksiądz Jan Bartoszek.
3: Woń cnót na całym świecie. Kiedy Pan Jezus opowiadał swoim uczniom przypowieść o ziarnku gorczycy, użył obrazu, który doskonale pasuje do historii, którą rozważamy w tym jubileuszowym miesiącu. Mówił, że Królestwo Boże podobne jest do maleńkiego nasionka, które człowiek wrzuca w ziemię. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, ale kiedy wyrośnie, staje się potężnym drzewem tak, że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się w jego gałęziach. Dokładnie taki sam cud duchowego rozmnożenia dokonał się na oczach błogosławionej Pauliny Jaricot. Kiedy w grudniu 1826 roku Paulina zakładała w Lyonie pierwsze koło różańcowe, była to zaledwie garstka osób, kilkanaście, a potem kilkadziesiąt pobożnych dziewcząt i robotników. Gdyby ktoś wówczas spojrzał na tę skromną grupę z ludzkiej perspektywy, prawdopodobnie uznałby to za lokalną, mało znaczącą inicjatywę, jakich wiele w historii Kościoła. Jednak to dzieło od samego początku nosiło w sobie znamię Bożego błogosławieństwa. Pragnienie zakorzenione w sercu założycielki było zbyt wielkie, by mogły je pomieścić mury jednego miasta czy nawet granice jednego państwa. Wkrótce po Lyonie wieść o nowej, genialnej formie modlitwy zaczęła rozchodzić się po całej Francji, a niedługo potem przekroczyła granice kraju. Paulina z ogromnym wzruszeniem i niedowierzaniem pisała w swoich listach: piętnastki mnożą się z niewiarygodną szybkością. Liczby, które podają historycy, do dziś zapierają dech w piersiach. W zaledwie 8 lat od powstania, w 1834 roku, żywy różaniec liczył już ponad milion członków. Kiedy w 1862 roku Paulina odchodziła do Pana, w samej tylko Francji w żywych różach modliło się ponad 2 miliony 250 tysięcy wiernych. To jednak nie wszystko. Modlitwa ta, niczym ewangeliczne ziarno gorczycy, zapuściła swoje korzenie na całym świecie. Dynamicznie rozwijała się we Włoszech, Szwajcarii, Belgii, Anglii, a także za oceanem w Kanadzie i Kolumbii. Paulina z dumą pisała, że żywy różaniec dotarł aż po Indie, a współpracownicy czynili starania, by zaszczepić go na kontynencie afrykańskim. Ta młoda, lyońska, świecka kobieta zobaczyła realizację swojego wielkiego marzenia. Stopniowo stajemy się zjednoczeni w modlitwie ze wszystkimi ludźmi świata. Co było powodem tak niezwykłego sukcesu? Dlaczego ludzie na całym świecie z taką radością włączali się w tę strukturę? Odpowiedź kryje się w owocach duchowych, jakie niosła ze sobą ta modlitwa. Paulina Jaricot zauważyła, że wszędzie tam, gdzie zawiązały się koła różańcowe, działo się coś niezwykłego. Można zaobserwować utrwalanie się w dobrym i woń cnót, których dawniej nie było. Żywy różaniec nie był tylko mechanicznym odmawianiem pacierzy. Był potężnym ruchem odnowy moralnej. Ludzie, którzy zaczynali codziennie rozważać tajemnice z życia Jezusa i Maryi, zmieniali swoje życie. W ich rodzinach pojawiała się zgoda, w miejscach pracy uczciwość, a w sercach pragnienie niesienia pomocy ubogim i chorym. Różaniec realnie przemieniał oblicze ówczesnego świata. Jesteśmy wielką, międzynarodową rodziną. To wielki przywilej, ale i ogromna odpowiedzialność. Zadajemy sobie dziś pytanie, czy wokół naszej żywej róży, W naszej parafii, w naszych rodzinach unosi się ta cudowna, ewangeliczna woń cnót? Czy nasza modlitwa owocuje konkretnym dobrem w naszym codziennym życiu? Zadanie duchowe na dziś. Ofiaruj swój dzisiejszy dziesiątek różańca za wszystkich członków Żywego Różańca na całym świecie, szczególnie za te wspólnoty, które żyją w krajach misyjnych lub tam, gdzie chrześcijanie cierpią prześladowania za wiarę. Proś dla nich o dar wytrwałości i męstwa.
2: Jest taka modlitwa, która łączy miliony serc wokół niezwykłych tajemnic. Świętujemy 200 lat Żywego Różańca. Modlitwy, która odmienia świat. Zapraszamy na audycję jubileuszową Rozpalić ogniem wiary na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Czyta autor, ksiądz Jan Bartoszek.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Od września w każdy wtorkowy wieczór zapraszam na program Muzyczny Firmament, czyli to i owo o gwiazdach muzyką oprawiony. Krzysztof Borowiec.
2: W przypadku Erika Claptona, bohatera dzisiejszego programu, anegdot jest dość sporo. Jestem dziwnego, bo jego

utwory często powstawały w bardzo konkretnych, czasem nawet nieprawdopodobnych okolicznościach. Do programu wybrałem te, które mają dobrze udokumentowane źródła, czasem jednak mamy w nich do czynienia ze wspomnieniem któregoś z uczestników, a nie bezspornym faktem. Tytuł Badge właściwie nie powinien istnieć. Eric Clapton i jego bliski przyjaciel Beatles George Harrison pracowali nad piosenką do ostatniej płyty w dyskografii zespołu Cream, zatytułowanej Goodbye. Harrison napisał na kartce słowo Bridge, czyli informację, że chodzi o, mówiąc po polsku, most, czyli część przejściową utworu. Clapton spojrzał na pismo Harrisona i odczytał litery R-I jako literę A. Powstało słowo badge, czyli odznaka lub znaczy. I tak już zostało. Ale to jeszcze nie koniec. Harrison wspominał, że podczas pracy nad tekstem pojawił się perkusista The Beatles Ringo Starr, który był mocno pod wpływem i zaczął rzucać przypadkowymi pomysłami. Właśnie z tej sytuacji miał pochodzić fragment tekstu o łabędziach żyjących w parku. Harrison po latach określał powstanie Badge jako całkiem absurdalną, ale zabawną sytuację. Co ciekawe również, George Harrison zagrał w utworze na gitarze rytmicznej, ale ze względów kontraktowych nie podpisał się własnym nazwiskiem. Na okładce pojawił się jako L'Angelo Misterioso. Finalizując, to jeden z klasyków powstał między innymi dlatego, że Eric Clapton źle odczytał pismo kolegi. Oto Eric Clapton, zespół Cream i Badge.

historii rocka to bez wątpienia jeden z najpiękniejszych utworów o miłości. Może nawet tym cenniejszy, że jego twórca był rzeczywiście szaleńczo zakochany. Eric Clapton, wówczas 25-letni mistrz blues rockowej gitary, o którym w uznaniu jego umiejętności na ścianach londyńskiego metra pisano, że jest Bogiem. Obiekt westchnień Claptona to Patricia Ann Boyd, znana jako Pat, o rok od niego starsza, piękna modelka, której fotografie zdobiły okładki najlepszych tygodników. Jest jeszcze ten trzeci, wspomniany przy okazji utworu Butch, mąż Patty George Harrison. Leila to nie jedyny utwór skomponowany dla Patty przez Claptona. Jednak to Leila zasłużyła na najwyższe uznanie. Z całą pewnością jest też jednym z najwybitniejszych osiągnięć Erika Claptona. Oto o czym zakochany artysta śpiewał. Leila, masz mnie na kolanach. Leila, błagam, proszę kochani. Leila, ukuj mą udręczoną duszę. Próbowałem cię pocieszyć, gdy twój facet cię zabił. Jak głupiec zakochałem się w tobie. Cały mój świat wywrócił się do góry nogami. Proszę, nie mów, że nigdy do siebie nie dotrzemy i że kocham na próżno. Patty poznała swojego pierwszego męża podczas kręcenia filmu z udziałem The Beatles A Hard Day's Night. Jako modelka słynnego domu mody na planie filmowym była jedną ze statystek. Piękna dziewczyna od razu wpadła w oko Harrisonowi, sama jednak wcale nie oszalała na jego punkcie. Ostatecznie Harrison dopiął swego i w styczniu 1966 roku para stanęła na ślubnym kobiercu. Przez kilka kolejnych lat Patty i George byli nierozłączni. Patty zrezygnowała z kariery i stała się towarzyszką wypraw Beatlesa. Sielanka jednak nie trwała zbyt długo. George zaczął zaniedbywać swoją zjawiskową małżonkę. Ona natomiast coraz bardziej pragnęła powrócić do zawodu modeli. Na domiar złego, Harrison wdał się w romans z żoną Ringo Stara, perkusisty The Beatles, Maureen Cox. Nic więc dziwnego, że Patty zaczęła łaskawie spoglądać w stronę Claptona. Harrison tak skomentował ten fakt po latach. Patty i Eric zostali parą, kiedy my już tak naprawdę rozstaliśmy się. Zresztą, będąc od lat w separacji, powinniśmy to zrobić już wcześniej. Eric mówił o tym z poczuciem winy, a ja odpowiadałem, chrzań to stary. Kompozycję Claptona zarejestrowano w dwóch podejściach. Ich efektem były dwie różne części. Pierwsza zwarta i rockowa, druga powstała 3 tygodnie później. To długa fortepianowa koda. Motyw fortepianowy, który tak spodobał się Claptonowi, został zagrany przez perkusistę Jima Gordona. W ostatecznej wersji znalazły się partie wykonywane zarówno przez perkusistę, jak i przez klawiszowca grupy Bobby'ego Whitlocka. Słynny riff, który pojawił się w utworze, to zasługa biorącego udział w sesji znakomitego amerykańskiego gitarzysty Dwayna Almona. Od skomponowania Leili do ślubu z Patty minęła niemal dekada. Wcześniej Clapton przy pomocy swoich przyjaciół uporał się z uzależnieniem od heroiny. Patty poślubiła Erika w maju 1979 roku. Przyjęcie weselne odbyło się w Londynie, a jego organizatorem był George Harrison. Oto Leila.

Ballada Wonderful Tonight znalazła się na wydanym w 1977 roku albumie Erika Claptona zatytułowanym Slowhand. Muzyk skomponował ją z myślą o Patty Boyd, grając na swojej gitarze Martin D28 z 1974 roku. W połowie lipca 1978 piosenka dotarła do 16 miejsca listy Billboard Hot 100, utrzymując się w pierwszej 40 przez 7 tygodni. A jak piosenka powstała? 7 września 1976 roku Clapton czekał, aż Patty przygotuje się do wyjścia na przyjęcie organizowane przez Paula i Lindę McCartneyów z okazji Buddy Holly Week. Boyd długo się szykowała. Clapton wziął gitarę i zaczął komponować. Tak właśnie powstała piosenka Wonderful Tonight. Oficjalna chronologia Claptona potwierdza tę historię. Trudno o bardziej prozaiczną genezę wielkiej piosenki miłosnej. Nie zachód słońca nad morzem, nie noc w paryskim hotelu, niewielkie romantyczne wydarzenia. Po prostu facet siedzi i czeka, aż jego dziewczyna będzie gotowa do wyjścia. Z tego czekania powstała jedna z najbardziej ujmujących claptonowskich ballad. Oto Wonderful Tonight.

Od września w każdy wtorkowy wieczór zapraszam na program Muzyczny Firmament, czyli to i owo o gwiazdach muzyką oprawiony. Krzysztof Borowiak.

0: To jest audycja powtórkowa.
1: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
2: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
3: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.
4: Dzień dobry, witam Państwa. Zapraszam na folkową listę przebojów przy mikrofonie Andrzej Zarych. Nie będzie głosowania dzisiaj jeszcze, nie będzie pewnie w najbliższym czasie, bo jakoś nie umiem wyjść z tymi problemami technicznymi, ale będziemy sobie wędrować po naszym regionie i będziemy prezentować wiele zespołów, które działa w naszym regionie, więc myślę, że będziecie Państwo zadowoleni. Dzisiejszą podróż odbędziemy z trzema zespołami w naszym programie. Zaczynamy od wyjazdu do Górali Śląskich, tam w region żywiecki, można tak powiedzieć. Jedziemy do Grójca, bo będzie przed nami zespół Grójcowianie. Zespół Grójcowianie pochodzi z Wieprza. Powstał 20-31 lat temu, najpierw jako grupa Mali Grójcowianie, no a potem ta grupa urosła, no i tak się właśnie poskładało, że całkiem dorosłym zespołem się zrobiła. Zespół ma na swoim koncie około 10 płyt. Naprawdę spore osiągnięcia. Naśpiewa muzykę ludową, pieśni religijne, kolędy, pastorałki. Zresztą graliśmy Grójcowian też w naszych kolędowych wydaniach. A oczywiście, jeśli chodzi o muzykę ludową, no to są melodie żywieckie, które są tworzone i kiedyś, dawno temu, ale i współcześnie, specjalnie zresztą dla tej grupy. My dzisiaj w ich wykonaniu usłyszymy cztery utwory. Ty se dziewce myślisz, potem będzie jechał se chłobot wieprza, potem zasumiały smukłe jodły, a potem na końcu hej, śtyże bracio byli. Zespół Grójcowianie przed nami.

Byliśmy w okolicach Żywca. Czas przenieść się w nieco inne rejony. No i zupełnie inne granie. Bo pojedziemy do Łososiny Dolnej, czyli w okolice Nowego Sącza. W zasadzie znajdziemy się niemal nad Jeziorem Rożnowskim. I jedziemy i tam jest zespół Jakubkowianie. A te melodie Jakubkowian, które zagramy, pochodzą ze zbioru melodii nagranych na specjalną płytę, która ma tytuł Melodie znane i lubiane. Na płycie są melodie stare, takie, które kiedyś się tańczyło na zabawach, po tańcówkach, weselach, ale są też i trochę nowsze. Generalnie wybór jest taki. To są melodie znane i lubiane. W niektórych utworach został rozbudowany aranż. Słychać też brzmienie akordeonu, na co puryści, jeśli chodzi o folklor, będą się troszkę zżymać, bo akordeon nie jest typowym instrumentem dla naszego regionu. Heligonka, owszem, która ma brzmienie podobne, ale nie akordeon. Mam nadzieję, że odbiór będzie dobry tychże melodii. Jeszcze podam skład kapeli: Jakub Sromek, Dominik Dziedzic, Sławomir Bryniak, Albert Nowak, Zenon Hajduga, Dawid Kocoń i wokal Jadwiga Jarzmik, Jakub Sromek, Sławomir Bryniak, no i wszyscy inni członkowie zespołu Jakubkowiania. W ich wykonaniu posłuchamy. Jest na Juście Kościółecek, Gdzie ty jesteś, chatko mała, Żegnał góral swą góralkę, no i później Kwiachty, kocham i ciebie. Jakubkowianie.

A dzisiejszy program kończymy trzecim zespołem. Tym razem to grupa dziecięca. To jest zespół regionalny Zasadnioki, czyli jedziemy do Zasadnego. Czyli jesteśmy w okolicach Łącka. To jest na styku dwóch grup etnograficznych, Lachów i Górali, chociaż zespół regionalny Zasadnioki to zespół jak najbardziej góralski. Działa od 2004 roku przy szkole podstawowej w Zasadnem. To jest gmina Kamienica i to są Górce. Zrzesza liczne grono rozmowowanych w kulturze ludowej dzieci, młodzieży, a prezentuje folklor górali, których jedni nazywają sądeckimi, inni białymi. No, generalnie to jest ten subregion góralski łącko-kamienicki. W pełnej krasie, w pełnej różnorodności. Pielęgnuje, przekazuje bogactwo tradycyjne kultury ludowej regionu, wyrażanej w tańcach, pieśniach, muzyce, gwarze, strojach, zwyczajach, grach, zabawach. Usłyszymy muzykę w wykonaniu Jakuba Drabika na skrzypcach, Michała Kurzei na skrzypcach, Kacpra Dudzika, który gra na kontrabasie i fujarce, i Tomasz Sopata będzie na fujarce. A co usłyszymy? Ano usłyszymy, stoi Jawor w polu, potem będzie Krakowiak ludowy, potem Hula Gąski, hulala, później Jak jase urosną i zakończymy całość śpiewaniem Kazała mi mama. Tym kończymy dzisiejszy program. Ja życzę Państwu dobrej niedzieli, dobrego tygodnia. No i mam nadzieję, że folkowa Was nastroi dobrze do tego czasu. Do usłyszenia wszystkim, mówi Andrzej Zarych.

0: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
1: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.
2: To była audycja powtórkowa.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością. Także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego. Jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas. Ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.